0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać. Nie możesz

grzeje wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr.

zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

0: Chciałeś swag, mój tu nieistotny już. Postawiłem kropkę, udawać gita czy być gnojkiem. Serio nie wiem co jest gorsze. Fikcją ulepiłeś nową mordę. Być kimś, na wróg czyimś kosztem. Czaj, na wróg to jest prostszy. Głupio, bo nie jeden ostrzyk. Całe szczęście, prawda dotrze. I mam o czym pisać zwrotkę. I z tego całe szczęście jest, że zachowałem mordę.
1: Co ja z tego mogę mordą mieć? Nie chce mi się wziąć nic, to jak uciec mam. Dalej jestem w drodze, muszę to wręcz brać. W sensie kasę muszę mieć w rękach. Bez odpowiedzi zostawiam leszcza. Co mi nie życzy, będzie

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

grozi abordażem i pomyśleć, jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien, czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą

0: Słuchasz Czwórki.
1: Nieważne, co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

szybą. Ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właśnie się cię pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną giną, ale one to... Nieważne, co będzie jutro. Dziś jestem wolny jak wilk. Wyłem w księżyc, co? Północ. Teraz budujemy swój życie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Ofiar dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

0: Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak babrówkę pykło na raz.

0: wydaje.
1: Dopiero wydaje.
0: Dopiero wydaje. Dopiero wydaje.
2: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Gramy w Czwórce.

0: się boję, podboję, już nie wejdzie własne. Po epetynie chodziłem, szukając za hasłem na ruch, a lałek jest zakładem kasy.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGE.

Psychika tu rozbita, szkło leży i wdycha, jak zglo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

mogę być wolny. Mm-hmm.

Polskie Radio.

0: kiedy sprowadziłem sztukę do towaru. Żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu, ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej

0: koszmaru, czym się różni ludzkie serce od towaru, co dzieli siarczystym róz od pożaru, ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału.
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować od trutki, choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: prawda, wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko następny w kolejce.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy,

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: W audycji Najlepsze z Najlepszych przypominamy Wam najciekawsze fragmenty rozmów z naszej piątkowej audycji Przerwa Kawowa. Słuchajcie jej w każdy piątek od 10 do 13.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Najlepsze z Najlepszych.
1: Zaczynamy weekend i przerwę kawową robimy sobie w Paryżu. Obiecałam, że wybierzemy się dzisiaj do stolicy Francji i tak się stanie, ale zrobimy to nieco inaczej, bo zwiedzimy ją śladem polskich historii, które z Paryżem są związane od wieków. Naszym przewodnikiem będzie Adam Chowański, autor książki Polski Paryż, śladem malarek, pisarzy i kreatorów stylu. Cześć Adamie.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Ale jesteś też paryżaninem z wyboru, tak przed chwilą mi zdradziłeś.
4: Tak, uwielbiam się tak określać, w przeciwieństwie do wielu osób, które opisywałem w mojej książce, ponieważ no, nie wszyscy emigranci mieli wybór. Wielu z nich trafiło tam, bo los tak za nich zdecydował.
1: No właśnie, zaskakująco polski ten Paryż.
4: Tak, dla mnie odkrywanie tych polskich więzów...

0: było bardzo też emocjonujące i przypominało górę lodową, bo jak uczepiłem się jednego wątku i zacząłem drążyć właśnie biografie, jakieś materiały źródłowe, to pojawiało się coraz więcej tych losów, żyć, splotów, coś fenomenalnego, że na tak małej powierzchni, bo Paryż nie jest zbyt wielki, tyle dróg się splątało właśnie Polek i Polaków.
1: Twoja książka to rzeczywiście nie jest typowy przewodnik po Paryżu. No tych powstało już dużo. Ty zdecydowałeś się pokazać nam stolicę Francji śladami Polaków i Polek, którzy współtworzyli historię tego kultowego miasta. Skąd pomysł, a może potrzeba, żeby opowiedzieć to miasto z tej perspektywy?
0: Znaczy, wiesz, też chciałem się trochę wyróżnić, bo rzeczywiście mnóstwo powstało już przewodników po Paryżu i takiej pozycji chyba nie było. Doszukałem się takiego szkicu śladami właśnie pamiątek polskich w Paryżu, który został wydany w 1946 roku, więc chyba należało trochę odświeżyć, dodać trochę nowych nazwisk, a poza tym to w ogóle taki walor wyszedł przez przypadek. Jak stworzyłem już tę książkę i zapoznałem się, przeczytałem, jak ona wygląda fizycznie, ją dotknąłem, to poczułem dumę narodową i wiem, że to brzmi jakoś tak patetycznie, ale to jest taki to jest taka dodatkowa wartość tej pozycji, że naprawdę możemy być dumni z losów, życiorysów tylu wspaniałych osób.
1: Czyli nie poległeś w tym Paryżu, tylko zachowałeś trochę tej polskości, a nawet ją tak na podium postawiłeś.
0: Tak, i mało tego, bo oczywiście opisuję tutaj wielkie nazwiska typu Mickiewicz, Maria Skłodowska-Curie, ale również postanowiłem wyciągnąć na światło dzienne takie mniej znane postaci, często w ogóle zapomniane, które również zasługują, aby pielęgnować pamięć o nich, które również wniosły też koloryt Paryża.
1: W tej książce spotkamy oczywiście takie nazwiska jak Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie czy Adam Mickiewicz, ale też właśnie Helena Rubinstein, Tamara Łempicka, Olga Boznańska czy Melamuter i wiele mniej znanych postaci, no tak jak mówisz, bez których ta historia polskiego Paryża byłaby niepełna. I to jest też pytanie o to, dlaczego tyle tych polskich historii zniknęło z naszej świadomości, skoro te ślady ciągle są w Paryżu.
0: Wiesz co, ja właśnie też się zastanawiałem i najczęściej znika pamięć o kobietach. Bo no niestety świat jest tak skonstruowany w patriarcharny, że kobiety są przemilczane albo w jakiś sposób pomijane ich losy. Teraz właśnie jesteśmy w takim, można powiedzieć, trendzie, aby na powrót połowa społeczeństwa również zaistniała i miała, abyśmy mieli pamięć o nich. I nawet powiem ci szczerze, że ciekawiej mi było pisać o tych mniej znanych postaci. Z kolei o na przykład wieszczach albo o tych właśnie, jak mówiliśmy, silnych nazwiskach postanowiłem też odejść od tych danych podręcznikowych, nieco nudnych, bo bardzo łatwo popaść w patetyzm, w patos niepotrzebny, pisząc właśnie o wieszczach, o ruchu narodowo-wyzwoleńczym.
1: A oni też mieli ulubione kawiarnie, ulubione
0: ulice. Więc postanowiłem skupić się na takich wyjątkach z ich życiorysów, na jakichś małych skandalach, na jakichś konfliktach między nimi, które się odgrywały, aby pokazać ich jako ludzi z krwi i kości.
1: Dzisiaj zwiedzamy polski Paryż szlakami tych, którzy od wieków współtworzyli historię tego miasta. Naszym przewodnikiem jest cały czas Adam Chowański. Za moment wracamy do rozmowy.
2: Najlepsze z najlepszych. Słuchaj też na podcasty polskieradio.pl.

0: W audycji Najlepsze z Najlepszych przypominamy Wam najciekawsze fragmenty rozmów z naszej piątkowej audycji Przerwa Kawowa. Słuchajcie jej w każdy piątek od 10 do 13.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
0: A dzisiaj przerwę kawową robimy sobie w Paryżu i zwiedzamy stolicę Francji polskimi szlakami. Tych, którzy od wieków współtworzyli historię tego miasta, ale zaglądamy do kawiarni, do ulic, do kamienic, które skrywają naprawdę niezwykłe polskie historie, bo te odkrył Adam Chowański w swojej książce Polski Paryż. Adamie, piszesz też, że Paryż nie był miłością od pierwszego wejrzenia i to nie tylko u ciebie, ale u wielu innych osób. Dlaczego zdecydowałeś się zacząć książkę w ogóle od takiego rozczarowania, a nie zachwytu?
3: To jest rozczarowanie, ale to też jest takie dramatyczne zdanie na sam początek. Pomyślałem, że jak zacznę w ten sposób, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. To bardzo zaintryguje.
0: Skomplikowana miłość. Wolimy
3: tak,
0: takie.
3: I trudny związek. Lepiej się czyta właśnie o trudnych związkach, a nie o jakichś, wiesz, historiach takich
0: romantycznych. Zachwycić się Paryżem od razu. No, łatwe.
3: I ja właśnie popełniłem błąd milionów, czyli moje pierwsze wizyty, mój pierwszy kontakt z Paryżem. To był pośpiech. Bardzo przeładowana agenda, miejsca do odhaczenia, przesuwanie się tymi szlakami utartymi z milionem innych osób, narzekanie, będąc turystą, narzekanie na turystów, więc pojawiło się zniechęcenie, frustracja, złość, zmęczenie, wszystko naraz, co by układało się na przyczynę syndromu paryskiego wręcz. Ale jak właśnie

0: usiadłem na spokojnie na słynnym kawiarnianym krześle na wyspie Świętego Ludwika, gdzie jest cisza, spokój, gdzie zza rogu spoglądała na mnie katedra Notre Dame, w oddali widziałem Panteon, gdzie spoczywa Maria Skłodowska-Curie, obok grał saksofonista, sekwana szumiała i poczułem, że to jest moje miejsce.
1: Czyli moment tak naprawdę, w którym poczułeś, że Paryż to twoje miejsce, to nie właśnie wieża Eiffla, nie Louvre, nie jakieś, wiesz, takie bardzo pocztówkowe miejsce, tylko właśnie kawa, sekwana i świadomość, że tutaj była też polska historia.
0: Ja właśnie później zacząłem dogrzebywać się i zastanawiać, dlaczego akurat ten fragment, ta mała przestrzeń pośrodku sekwany wywarła na mnie takie wrażenie. I najwidoczniej wyczułem jakieś wibracje i dlatego postanowiłem zgłębić temat, no i okazało się, że ta
1: studnia bez
0: wyspa, tak, jest najbardziej chyba polskim miejscem, może w całej nawet Francji, ponieważ tam splatały się losy, życiorysy, drogi wielu, i to chyba tych największych naszych Polaków i Polek. Tuż obok mieszkała Maria Skłodowska-Curie przez ostatnie swoje 2 lata. Kilka kamienic dalej w późniejszym czasie Helena Rubinstein, która założyła Imperium Kosmetyczne. Wokół Hotel Lambert ważyły się losy polskiej emigracji, wielkiej emigracji. Biblioteka Polska w Paryżu, która jest największą książnicą i czuwa na straży pamięci, gdzie jest Salon Chopina, gdzie jest Muzeum Mickiewicza, więc po prostu aż można zostać tam oszołomionym z wrażenia i ze zdziwienia, jak bardzo to miejsce jest przesiąknięte na wskroś polskością.
1: To na koniec, jak gdybyś miał wybrać jedno miejsce, dokąd byś nas zabrał na przerwę kawową w polskim Paryżu, to co to by było? Na początek na przykład, tak na start.
0: Ja myślę, że zapraszam właśnie na wyspę Świętego Ludwika, która tam można odpocząć, bo tam nie ma za bardzo co zwiedzać. Można pójść do Biblioteki Polskiej i właśnie poznać naszych wieszczów, artystów, ale jedna z kawiarni, siadamy na trzeszczącym ratanowym krześle, zamawiamy sobie café gourmand, czyli kawę łasucha, kawkę składającą się i jeszcze kilka małych deserków, czyli możemy...
1: Jest to zdjęcie w książce.
0: Jest, dokładnie. I można bez wyrzutów sumienia delektować się słodkościami. I co się okazało, te trzeszczące krzesła kawiarniane, wyplatane na różne kolory, które są charakterystyczne dla kawiarni paryskich, mają też polski rodowód, bo emigrant z Polski założył jedno z pierwszych i najstarszych warsztatów rzemieślniczych, który właśnie wyplata po dziś dzień te krzesła.
1: I takie historie właśnie znajdziecie w książce Polski Paryż, śladem malarek, pisarzy, kreatorów w stylu autorstwa Adama Chowańskiego, który był dzisiaj razem z nami. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: W czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
0: Z nami w studiu jest Jacek Paśnik, który zachęci Was do wybrania się na wycieczkę, ale pociągiem, i to nie byle jakim.
3: Tak jest, i to wycieczkę z widokami przede wszystkim. Myślę, że spośród wszystkich tras, które będziemy proponować dla Was w czwórce, to ta jest szczególnie malownicza. Jest to trasa na Dolnym Śląsku pomiędzy Wałbrzychem a Kłodzkiem. Linia kolejowa numer 286. No i Dolny Śląsk, Wałbrzych, kiedy się usłyszy coś takiego, można sobie pomyśleć na przykład o takim pogórniczym krajobrazie rodem z powieści Ciemno prawie noc Joanny Bator. No i żeby tutaj nie być gołosłownym, ja sięgnąłem po opowieść Dominiki Węcławek, wrocławianki, która często jeździ tą trasą, jest związana z Dolnym Śląskiem właściwie od samego początku swojego życia. Na co dzień znana jest jako gratowiedźma, bo jest pasjonatką motoryzacji, ale również jest miłośniczką kolei, i ona o trasie kolejowej Kłodzko-Wałbrzych opowie Wam właśnie teraz.
4: Linia kolejowa łącząca Wałbrzych Główny z Kłodzkiem Głównym to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych.

0: najważniejszych linii kolejowych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I mogę to powiedzieć z całą stanowczością, świadomością i z premedytacją. Przede wszystkim, może nie była to pionierska inicjatywa jak kolej w Andach, natomiast jest to linia, która łącząc dwa górnicze, górskie miasta, musiała przegryźć się niejako przez te nasze Sudety. W związku z czym mamy tutaj przepiękne widoki. Co chwila wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. Mamy mnóstwo wiaduktów. Słuchajcie, każdy z tych wiaduktów, które są na trasie między Kłodzkiem a Wałbrzychem, to jest naprawdę potężna konstrukcja. Są też tunele, w tym najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. W dodatku nie ma chyba wspanialszego widoku jak moment, kiedy piękny, złoty, wrześniowy, jesienny poranek wjeżdżacie sobie do Wałbrzycha Głównego. Widzicie, jak to miasto, które ma taki jeszcze wciąż silny górniczy, robotniczy rys i mnóstwo takich starszych kamienic czynszowych i budynków, które są rozsiane między pagórkami, wzgórzami, kotlinkami. Jak ono budzi się do życia wśród porannych mgieł w tym złotym słońcu i potem ruszacie przez kolejne wiadukty, tunele, góry, wiadukty, tunele, góry i to tak wszystko wygląda wręcz bajkowo i w sposób niesamowicie odrealniony.
1: No ja się rozmarzyłam. Tunele,
2: góry. Tak, to jest właśnie to. Jeżeli chodzi o trasę kolejową Wałbrzych-Kłodzko, Dominika Węcławek wspominała o Wałbrzychu, który jest pierwszym przystankiem, gdybyśmy przyjęli sobie taką podróż. Ja potwierdzam, że jest to miasto specyficzne, bardzo charakterystyczne. Jest tam co oglądać. Spośród jakichś takich moich punktów, o których Dominika nie wspomniała, to chyba Hotel Sudety. To jest jeden z takich obiektów z lat 70. W tamtych czasach niezwykle luksusowe miejsce, a dzisiaj opuszczone, no i sprawiające, myślę, że może trochę przygnębiające, ale bardzo takie intrygujące wrażenie. Tutaj ten wątek pogórniczy to też jest jakaś taka opowieść o mieście. No a same Sudety na trasie Wałbrzych-Kłodzko to są góry, które widzimy właściwie cały czas. Dominika wspominała o mostach i wiaduktach. Wiaduktów jest aż 45, a tych stalowych mostów 9. Także jest po czym jeździć również.
1: Wspomniałeś o Joannie Bator. Ja, jeśli chodzi o Wałbrzych, na pewno wybrałabym się jakimś takim śladem Olgi Tokarczuk, no bo ona też jest mocno związana z Wałbrzychem, gdzie zresztą mieszkała przez wiele lat i zaczynała swoją drogę jako pisarka, więc można też wybrać śladem polskich pisarek. Dzisiaj polecamy wam w czwórce najpiękniejsze widoki, jakie czekają was jadące pociągiem po Polsce, a konkretniej po Dolnym Śląsku. Jacek Paśnik sprawdził, kiedy patrzeć za okno, kiedy się wychylać, a kiedy robić zdjęcia.
2: Tak, na linii kolejowej numer 286 podobają mi się te nasze literackie tropy dzisiaj, o których wspominamy w kontekście właśnie trasy kolejowej Wałbrzych-Kłodzko. Wspomniałaś o Oldze Tokarczuk i na przykład na tej trasie również mamy stację Nowa Ruda i to dwie stacje Nowa Ruda. Przedmieście oraz ten główny dworzec Nowa Ruda to jest miejscowość, w której to między innymi odbywa się Festiwal Góry Literatury organizowany.
1: Niestety już za nami, ale
2: tak,
1: co roku.
2: Przez Olgę Tokarczuk, więc można w przyszłym roku na linii kolejowej numer 286 zatrzymać się również tam, a przy okazji zobaczyć chociażby kopalnię w Nowej Rudzie, Muzeum Górnictwa, czy po prostu pokrzątać się po tej miejscowości, jak i wielu innych, no bo na tej trasie mamy mnóstwo różnych atrakcji. Moją ulubioną chyba jest Pałac Jedlinka w Jedlinie Zdroju. To jest bardzo ciekawa historia tego obiektu, dlatego że to jest budynek, który ma wiele, wiele lat. Powstał oryginalnie jako taki barokowy dwór. Przebudowany został w XIX wieku, ale niedawno, czyli 20 kilka lat temu, trafił już tak w prywatne ręce i jest stopniowo odbudowywany i ma tam miejsce renowacja całego tego zespołu pałacowo-parkowego. Pięknie to wygląda i warto sobie Pałac Jedlinkę po drodze odwiedzać i oglądać to miejsce, jak ono się zmienia z upływem kolejnych lat, ale o innych atrakcjach na trasie kolejowej

0: numer 286 opowie nam Dominika Węcławek, która to poruszała się tą trasą wielokrotnie i zna tam różne zakamarki tego miejsca.
1: Jeżeli chcecie podróżować pociągiem po Polsce, to zdecydowanie tutaj to jest taka topka. Powiem więcej, mój ojciec, rocznik 1960, wciąż pamięta, jak na tych trasach podróżowano przede wszystkim pociągami ciągniętymi przez parowozy, więc wyobraźcie sobie, jakie to jest przeżycie, to jest połączenie jakiegoś steampunka z doświadczaniem na własnej skórze tego, co przyniosła XIX-wieczna rewolucja przemysłowa, no bo przecież te kopalnie, te wszystkie zakłady, które tutaj zaczęły powstawać, to są potomkowie, to jest to dziedzictwo tej rewolucji przemysłowej, a same te góry skrywają jeszcze cały czas mnóstwo bogactw i zasobów, które, no powiem tak, one nie czekają na wydobycie, bo my jako mieszkańcy tych okolic i tych ziem naprawdę nie chcielibyśmy, żeby to wszystko zostało przeorane przez przemysł, ale one tam są, one sobie tam drzemią, niczym prawdziwe takie skarby, a trasa wraca do życia i myślę, że podróżowanie tutaj, odkrywanie tego, co oferuje cała Kotlina Kłodzka, to jest wspaniała przygoda. Bo na każdej stacji, którą macie po drodze, w zasadzie moglibyście sobie śmiało wysiąść, czy to jest malutka stacyjka, czy to jest coś większego i poczuć świetny klimat. No bo jeżeli zaczniecie sobie wyliczać tutaj kolejne miejsca, kolejne miejscowości, Nowa Ruda, przepiękna, Ludwikowice Kłodzkie, niesamowicie tajemnicze. I tak po kolei właśnie już wspomniana Jedlina, Głuszyca. To jest po prostu absolutny, absolutny, magiczny trip. Jedynym waszym wspomagaczem będzie w tym momencie właśnie ten pociąg, który was tutaj zabierze i pozwoli wam odkryć tę ziemię.
2: Piękna też jest, myślę sobie, taka trasa, kiedy jedziemy tym pociągiem i możemy sobie wreszcie otworzyć książkę, możemy nie myśleć, nie musimy też zwracać uwagi na to, gdzie postawimy ten samochód, bo często jak podróżujemy po Polsce, to pierwszą taką myślą jest to, żeby wybrać się samochodem. No a tutaj z pomocą przychodzą polskie pociągi, szczególnie, że tych połączeń i tras jest teraz coraz więcej, więc naprawdę w coraz więcej miejsc możemy dojechać tym pociągiem i nie martwić się o nic.
0: Tak, a na linii Wałbrzych-Kłodzko. Oprócz tego, że jedziemy sobie w komfortowych warunkach i tak jak wspomniałaś, można sobie poczytać chociażby właśnie lokalne pisarki Joannę Bator czy Olgę Tokarczuk. Możemy też spojrzeć przez okno no i zobaczyć niezwykłe atrakcje czy niezwykłe widoki, jak na przykład stacyjkę Ludwikowice-Kłodzkie. To jest taka malutka, drewniana, bardzo urokliwa stacja. No a kiedy dojedziemy do Kłodzka, no to tam jest w ogóle moc atrakcji. Można sobie na przykład zobaczyć twierdzę Kłodzko, czy też pospacerować sobie po rynku, odwiedzić Muzeum Ziemi Kłodzkiej. To wszystko robi niezwykłe wrażenie. No i trasa, linia kolejowa numer 286 między Wałbrzychem a Kłodzkiem jest taką niesamowitą opowieścią właśnie o tamtych rejonach i chyba nie tylko najlepszą na Dolnym Śląsku, ale spośród tych wszystkich tras, które tutaj będziemy w czwórce wam prezentować, chyba moją ulubioną.
2: Jacek Paśnik sprawdził dla nas, kiedy dokładnie patrzeć przez okno pociągu, kiedy jedziemy z Wałbrzycha do Kłodzka. Zachęcamy was do podróżowania pociągami, bo wtedy podróż smakuje po prostu lepiej. Więcej pociągowych historii za tydzień w przerwie kawowej. Jacek Paśnik, bardzo dziękuję.
0: Cześć, dzięki.

puszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ w

nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, królowa.

0: To jest audycja Najlepsze z Najlepszych.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
0: Naszym kolejnym przystankiem będzie Kazimierz Dolny. To tam też można dojechać pociągiem i jeśli szukacie idealnej okazji, to taka jest właśnie teraz. Do 9 sierpnia w Kazimierzu Dolnym trwa festiwal Dwa Brzegi. Duże święto filmu łączące pokazy cenionych twórców, spotkania oraz wydarzenia z innych dziedzin sztuki, takich jak muzyka czy nawet plastyka. Jaki jest klimat festiwalu? O tym mówi Marcin Radomski, dziennikarz

0: filmowy i rzecznik prasowy festiwalu.
1: Kazimierz Dolny bardzo zmienia się w czasie festiwalu. To jest małe miasteczko, do którego przyjeżdża mnóstwo osób i bierze udział w pokazach filmowych, ale właśnie też koncertach i wielu wydarzeniach, które dzieją się w przestrzeni całego miasta, bo są otwarte galerie sztuki, są też różne wycieczki po Kazimierzu, są rejsy statkiem po Wiśle, więc naprawdę można w wyjątkowy sposób spędzić ten cały tydzień festiwalowy. I to jest wyjątkowe też miejsce ze względu na to, że w Kazimierzu Dolnym nie ma kina. Więc jest budowany wielki namiot na 850 miejsc, czyli w takiej atmosferze wakacyjnej, letniej oglądane są te filmy. Jest małe kino w szkole, w budynku, który jest adaptowany na centrum festiwalowe i na jedną z sal kinowych. Jest też kino na powietrzu, kino na zamku wieczorami i kino na małym rynku. I to też jest kino takie pod chmurką, gdzie wieczorami można oglądać filmy. Poza tym dzieją się właśnie wydarzenia w całej przestrzeni miasta i to jest też najlepsze, że wszyscy żyją tym festiwalem, że to jest małe miasteczko, ale dzięki temu w każdej uliczce, w każdej knajpie, w każdym pensjonacie wszyscy rozmawiają o filmach czy o tych przeżyciach, które mieli podczas festiwalu, więc jest to coś wyjątkowego, a szczególnie w takiej atmosferze letniej. Niektórzy mówią, że Kazimierz to trochę takie włoskie miasteczko, toskańskie. No na pewno jest ta piękna panorama, rzeczywiście jak się wejdzie na Górę Trzech Krzyży, na całą piękną Wisłę, która zresztą była wykorzystywana w wielu też filmach.
0: No, czyli takie małe włoskie wakacje można zrobić sobie także w Kazimierzu Dolnym. W tym roku to już jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. I jeśli nie wiecie, na co koniecznie wybrać się podczas tego filmowego tygodnia, to w tym doradzi wam także Marcin Radomski.
1: Czekam na nowe filmy Jana Komasy, bo będzie jego retrospektywa na festiwalu. Będzie można zobaczyć film Dobry Chłopiec, ale też Rocznice i kilka wcześniejszych, jak Salę Samobójców czy Hejter. Myślę, że cały czas te filmy są aktualne, bo opowiadają o naszych lękach, strachach i takim momencie trochę zawieszenia w trudnym świecie, bo też mówią o polityce, o społeczeństwie. Boże Ciało to jest jeden z tych filmów, który bardzo lubię, więc do tych filmów i do rozmowy z Janem Komasą będzie można wrócić albo też posłuchać tej rozmowy na festiwalu, bo Jan Komasa przyjedzie na festiwal i będzie z nami. No i trzecia rzecz to są filmy Larsa von Triera. Będzie jego retrospektywa na festiwalu. Czekam na pokaz filmu Melancholia, jednego z najwybitniejszych osiągnięć reżysera, bardzo ciekawego, takiego niepokojącego filmu, ale też na pokaz Przełamując falę, bo to jest naprawdę mocne kino.
0: W Kazimierzu Dolnym od 1 do 9 sierpnia trwa Festiwal Dwa Brzegi. W tym roku to już jubileuszowa 20. edycja. Można zobaczyć dobre polskie kino, a przy okazji zrobić sobie małe włoskie wakacje, bo tak jak mówił Marcin Radomski, rzecznik prasowy festiwalu i dziennikarz filmowy, Kazimierz Dolny to trochę taka mała Toskania.
2: Najlepsze z najlepszych. Słuchaj też na podcasty polskieradio.pl.

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Czas na powrót do najciekawszych rozmów. Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych.
0: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek Czwórki jest idealnym wyborem.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: I przez chwilę będziemy mówić o przepisach drogowych, ale tych naprawdę absurdalnych, dziwnych i których byśmy się nie spodziewali, no bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że wsiadacie do samochodu, odpalacie silnik i myślicie, że przepisy drogowe wszędzie wyglądają dokładnie tak samo. No i nic bardziej mylnego. Są kraje, w których można dostać mandat, no na przykład za picie wody za kierownicą, albo za jazdę bez koszulki, albo za brudny samochód, a nawet za to, że skończyło się paliwo na autostradzie. No i dzisiaj sprawdzimy, które przepisy naprawdę istnieją i dlaczego lepiej je znać, zanim wybierzemy się na wakacje za granicę. Naszym gościem dzisiaj jest Tomek Szymczyk, który jest podróżnikiem. Dzień dobry, witaj w Czwórce.
5: No, witam w Czwórce.
4: Już dzisiaj byłeś za kółkiem swojego samochodu, czy spacerowicz na razie?
5: Wiesz co, jeżeli by przyjąć, że po 12 to jest dzisiaj, to byłem, tak.
4: Dobrze, to teraz trudniejsze pytanie i liczę na szczerą odpowiedź. Czy będąc za granicą zgarnąłeś kiedyś mandat?
5: No to jest trudne pytanie, dlatego że odpowiedź właśnie... jest łatwa, jeżeli ma być szczera, tak. Słuchaj, zdarzyło mi się i to jest akurat w kontekście tego programu dobre pytanie. Ja to ten mandat zaliczyłem, mogę powiedzieć, że za kolegę, w cudzysłowie oczywiście, oczywiście, że tak, w Kanadzie. I to jest ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy wybierają się czy do Kanady, czy do Stanów Zjednoczonych, gdzie jeżeli zapoznają się z przepisami, to...

0: wcale nie znaczy, że zapoznali się z przepisami w całym kraju, dlatego że w różnych hrabstwach, tak jak w Kanadzie, czy w różnych stanach, jak w Stanach, przepisy mogą być różne. No i tam właśnie, że tak powiem, w cztery osoby prowadziliśmy taki autobus przez tą Kanadę, zmieniając się, i to już nie był mój czas, tylko mojego kolegi, ale on się jeszcze grzebał. No i zasada też była taka, że oni mnie ostrzegali, czy tam tych, którzy nie byli z Kanady, że w tym hrabstwie to jedziemy z taką prędkością, bo jest takie ograniczenie, w tym hrabstwie to jedziemy z takim, bo jest takie ograniczenie. Te różnice może nie są duże, ale raz to jest 100 km na godzinę, raz to jest 110, czy raz to jest 120, czyli te różnice mogą być spore. I też niektóre hrabstwa są bardziej wyczulone i już stoją radiowozy z fotoradarami po to, żeby wyłapywać tych, którzy się zagapili. No i właśnie przez to zamieszanie, że ja już nie byłem na swoim czasie, on się jeszcze grzebał, zapomniał mi powiedzieć, że zmieniliśmy granice hrabstwa, wjechaliśmy i trach, rzeczywiście było małe przekroczenie, właśnie ta różnica 20 kilometrów i był mandat. Po przyjeździe do Polski kolejne ostrzeżenie: jeżeli dostaniemy mandat za granicą, nie myślmy, że ten mandat można wyrzucić, bo to jest sprawa tamtego kraju. Nie, jednak te mandaty się przenoszą. Tutaj przy okazji jakiejś tam konferencji prasowej zapytałem naczelnika ruchu drogowego: słuchaj, ty, ja mam zapłacić ten mandat z Kanady? On mówi: oczywiście, mamy umowę. No i tak się to skończyło.
1: Czyli się nie upiekło.
0: Nie upiekło.
1: A wystarczyło się, nie upiekło. Zdjąć nóżkę z gazu.
0: Znaczy właśnie wystarczyło, nie wystarczyło, gdybym wiedział, no ale nie wiedziałem, że zmieniłem granicę hrabstwa, kolega mi nie powiedział, więc nie czuję się winny, ale mandat był.
1: Czy my mamy obowiązek studiowania przepisów drogowych w kraju, do którego jedziemy?
0: Jeżeli chcemy prowadzić samochód, to jak najbardziej tak. Musimy się z tym zapoznać. Troszkę nam mogą podpowiedzieć na przykład strony internetowe ambasad tych krajów, troszkę nasz MSZ na swojej stronie troszkę podpowiada, ale lepiej się dobrze zapoznać. Taka dobra metoda to na przykład słuchać czwórki, prawda?
1: Tak, za chwilę podamy listę najbardziej absurdalnych przepisów drogowych, to za moment.
0: No właśnie. No to czy one są absurdalne, ale tak rzeczywiście musimy to znać, choćby na przykład właśnie te ograniczenia prędkości, zwłaszcza my jadąc z Polski, gdzie no jeden z takich mitów drogowych polskich to jest taki, że te znaki takie właśnie białe z czerwoną obwódką, gdzie tam jest napisane na przykład 5 czy 7 i duże O, to właśnie nie jest 5, 7, duże O, czyli ostrożniej, tylko to jest liczba, która oznacza ograniczenie prędkości, także to też warto.
1: Także tak. Tomek oczywiście. Szymczyk dzisiaj razem z nami, podróżnik. Dzisiaj rozmawiamy o absurdalnych przepisach drogowych, które obowiązują nie w Polsce, ale za granicą. No to za chwilę podamy listę tych najbardziej absurdalnych, więc namawiam, żebyście zostali razem z nami na fali. Za moment wracamy.
2: To jest audycja Najlepsze z Najlepszych. Wow.

0: za cena przygoda.
1: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Rozmawiamy o absurdalnych przepisach drogowych, które obowiązują poza granicami Polski. Dzisiaj w związku z tym razem z nami Tomek Szymczyk, podróżnik, który przestudiował te przepisy. Gdybyś miał stworzyć ranking trzech najbardziej zaskakujących przepisów drogowych na świecie, to co by znalazło się na tym podium?
5: No wiesz co, z naszego punktu widzenia, czyli tego, że jesteśmy blisko zachodniego sąsiada, to chyba to, co w ciągu dalszym, chociaż ta wiedza nie jest tajemna, zaskakuje naszych kierowców, to jest to, że w Niemczech, jeżeli zatrzymasz się na autostradzie z powodu braku paliwa, nie jest to traktowane jako awaria, tylko jako zaniedbanie i za to jest mandat i to jest bardzo, że tak powiem, niemile widziane w tym sensie, że jest to po prostu wykroczenie, a nie awaria, więc jest to na pewno taki, no i teraz, czy on jest absurdalny, czy on jest z kolei bardzo rozsądny,
4: no, każdemu to tak się
5: można
4: może
5: różnie
4: zdarzyć.
5: O tych przepisach mówić. Każdemu się może zdarzyć, na autostradzie nie może się zdarzyć, musisz sobie to zaplanować. Wiesz, no też czasami warto porównywać, choć się tego to się rzadko robi z pilotami, prawda, że zapewne pewien błąd pilota, jakby sobie nie zatankował, no to po prostu byłby to chyba
4: dobra,
5: ostatni lot. Tak? No to bez takich porównań. Nie idziemy tak ostro, ale z kolei wiesz co, jadąc troszkę dalej, Francja, to co może nas zaskoczyć, to to, że ograniczenia prędkości są w pewnym sensie zmienne, płynne albo nawet dosłownie, dlatego, że te limity prędkości zależą zarówno od pory dnia, zmieniają się w nocy i w ciągu dnia, są inne, jak również jeżeli pogoda jest deszczowa czy coś, to te prędkości również są zmienne, więc tutaj warto pamiętać o tym, że można się na coś takiego nadziać i to trzeba pamiętać. Również kwestia z takich, jeżeli ten ranking dalej robimy, to bym się trzymał tego, że korytarz życia, który u nas powstał, właściwie w wielu miejscach coraz lepiej powstaje w momencie, kiedy się coś dzieje, to pamiętajmy, że właśnie w takich krajach, na przykład jak Austria czy Niemcy, ten korytarz życia jest obowiązkowy jeszcze zanim się cokolwiek zdarzy. Może brzmi troszkę zaskakująco i absurdalnie, ale wyjaśnię, to po prostu chodzi o prostą rzecz. Jeżeli na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu zaczyna tworzyć się korek, samochody od razu mają się ustawiać w korytarz życia, czyli ten pas z lewej to jest ta zasada prawej dłoni, prawda, że ten kciuk pokazuje, że lewy pas dojeżdża do lewej krawędzi, pozostałe wszystkie dojeżdżają do prawej. Samochody się od razu tak ustawiają, jeżeli ten korytarz życia nie jest potrzebny, to nikomu to nie szkodzi, że on tam powstał. Natomiast gorzej, jeżeli się go nie utworzy i się coś dzieje. No i teraz, jeżeli kierowcy całkowicie o tym zapomną, no to w momencie, kiedy to jest bardzo potrzebne, kiedy jadą ciężkie wozy strażackie, które potrzebują troszkę więcej miejsca, to wtedy czasami jest, albo często jest problem i na internecie możemy zobaczyć takie filmiki, jak tam strażacy, właśnie mówię te ekstremalne przypadki, już w desperacji biorą sprzęt i biegną, bo się nie da dojechać. Także, że ten pomysł jest dobry, to nie wymaga jakichś specjalnie innych przepisów, tam są przepisy. Natomiast zdrowy rozsądek może nam podpowiedzieć, że róbmy to, chociaż to wcale nie jest konieczne. Z takich dziwnych przepisów z kolei, jakbym poleciał dalej, powiedziałaś o jeździe bez koszulki w Tajlandii, że za to można dostać mandat. To jest

0: troszkę mit, a troszkę prawda. To, że można dostać mandat, to jest prawda, ale nie wynika to z przepisów ruchu drogowego, tylko to wynika po prostu z przepisów o, że tak powiem, przyzwoitym zachowaniu się.
1: I tu się zgodzę.
0: I to jest mandat za niestosowny ubiór w miejscu publicznym.

0: gracza jeżdżą z odkrytymi nogami, odkrytymi ramionami. Nie rozumiem tego. Dalej mam wrażenie, że siedzą na motocyklu i że jest to jednak bardzo niebezpieczne. No jak siedzimy na motocyklu, to nie ubieramy się na motocykl, tylko na spotkanie z asfaltem. Tomek Szymczyk dzisiaj razem z nami, podróżnik. Dzisiaj rozmawiamy o absurdalnych przepisach drogowych, które obowiązują za granicą, ale mogą obowiązywać również nas, jeżeli tam się znajdujemy. To za moment wracamy.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

Bili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia, a jezy ściągają ze mnie życie jak zwojdone lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Dzisiaj rozmawiamy o absurdalnych przepisach drogowych obowiązujących za granicami naszego kraju. Wiadomo, sporo teraz podróżujemy, przemieszczamy się, wypożyczamy samochody, lądujemy no gdzieś, gdzie nigdy wcześniej nie byliśmy. No i nagle się okazuje, że jest jakiś przepis drogowy, którego w Polsce nie ma, obowiązuje za granicą, no i pach, mandat. Mandat też otrzymał Tomek Szymczyk, podróżnik.
3: No już nie eksponuj tego tak.
2: Ale nie, tylko chcę powiedzieć, że do każdemu się może zdarzyć, żeby nie było, żeby
3: to tutaj prawda,
2: wpędzamy
3: to prawda.
2: W jakąś paranoję. Kompleks. Tak, w kompleksy. Ale no po prostu trzeba na to zwracać uwagę.

0: Uwagę. Byłeś na Cyprze?
1: Tak, tak. Mówisz o jedzeniu i piciu za kierownicą. No znowu kolejny mit, to znaczy i mit, i nie mit, dlatego że to jest traktowane troszeczkę inaczej. Jeżeli policja stwierdzi, że wykonujesz czynności, które zdecydowanie rozpraszają twoje prowadzenie samochodu, to wtedy rzeczywiście może ukarać mandatem. No i tutaj w momencie, kiedy ktoś, że tak powiem, uruchomi sobie bufet za kierownicą prowadząc go, to ten mandat dostanie, ale to nie jest tak, że jak z butelki wody czy jakiegoś kubka, że tak powiem, zamontowanego w holderze zrobisz sobie łyk podczas prowadzenia, co jest bardzo wskazane, to na pewno za to mandatu nie dostaniesz. Także, że już tutaj nie demonizujmy tego, aczkolwiek jest ten przepis, który właśnie mówi o tym, o tych czynnościach, które rozpraszają prowadzenie pojazdu. Także w ten sposób na to patrzmy. Rzeczywiście tak to jest.
0: Czy słyszałeś, że jest taki kraj, w którym można na przykład dostać mandat za, uwaga, brudny samochód?
1: No tak. I to też znowu powiedzmy sobie, na ile to jest prawda, a na ile to jest mit, bo też mówi się o tym, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich można dostać mandat za brudny samochód i to wcale nie chodzi o to, że się odrobina kurzu pojawi na dachu tego samochodu, tylko raczej to jest znowu mandat, który nie wynika z przepisów ruchu drogowego, tylko wynika z dbałości o środowisko, czyli bardziej to dotyczy samochodów porzuconych, długi czas niemytych w ten sposób. No i tutaj też cię zaskoczę, w kraju to jest, no już nie, dalej nasz sąsiad w pewnym sensie, wschodni, w Rosji, co się może wydawać szokujące, też jest taki mit, że tam za brudny samochód można dostać mandat. No może, jeżeli będzie na, że tak powiem, obcych tablicach rejestracyjnych, ale mówiąc serio, to dotyczy wyłącznie tablic właśnie rejestracyjnych, że tam za brudne tablice rejestracyjne, ale za brudne tablice rejestracyjne wszędzie można dostać mandat i tutaj też warto pamiętać, że żeby odbać o to, no już nie mówiąc o tym, że to chyba nie fajnie jeździć brudnym samochodem, no ale jeżeli mówimy o penalizacji, no to jest takie powiedzmy sobie umiarkowane, ostrożne. A z takich dziwniejszych rzeczy, skoro mamy lato, to już tak okulary, prawda? Okulary przeciwsłoneczne, bo must chyba have. Też must have.
0: W samochodzie.
1: No i teraz w samochodzie. No i tutaj dwa przykłady. Pierwszy to Hiszpania. Dodajmy, że Hiszpania to jest europejski lider, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, prowadzenia nowych przepisów. No, oni dużo badań na ten temat prowadzą. Rzeczywiście są znakomici, jeśli chodzi o to. I tam jest sprawa okularów przeciwsłonecznych. Przy wjeździe do tunelu obowiązuje oczywiście włączenie świateł. To właściwie wszędzie w Europie to obowiązuje, ale też jest obowiązek zdjęcia okularów przeciwsłonecznych. U nas w ogóle nie ma ani słowa na ten temat. Natomiast no warto pomyśleć, że tak powiem logicznie, to jest dobry pomysł, żeby pamiętać o tym, żeby te okulary jednak sobie zdjąć, no bo się wjeżdża do takiej ciemnej nory i te światła, które nam się włączyły, w tym momencie niewiele pomogą, no bo ta akomodacja oka jest zbyt wolna, biorąc pod uwagę prędkość poruszania się samochodów. Natomiast jeżeli się trzymamy okularów, to tutaj ciekawostka. Z pewnością wielu z was widziało film Top Gun i tam jest taka scena, jak właśnie bohater jedzie na motocyklu, jedzie bez kasku.
0: Stary film.
1: Nie, mówię o najnowszym Top Gunie.
0: Serio?
1: Jedzie bez kasku. Tak, jedzie bez kasku. A akurat oglądałem, byłem na premierze tego filmu z kolegą ze Stanów i ja mówię, no popatrz się, kurczę, jak filmowcy nie dbają o dydaktykę, jak można było skręcić taką scenę, że jedzie bez kasku. A ty się zaczął śmiać i mówi, no bo on jechał legalnie bez kasku. Zobacz, on jechał w okularach. No i teraz właśnie tutaj ciekawostka, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, podobnie jak w Kanadzie, w każdym stanie mogą obowiązywać inne przepisy i jest kilka stanów, które, że tak powiem, inaczej na to patrzą, ale w szczególności Colorado, w którym dorośli mogą jeździć bez kasku, ale muszą mieć chronione oczy. Krótko mówiąc, jedziesz bez kasku, to se możesz swój łeb rozwalić, a jeżeli jedziesz bez okularów, to możesz komuś wjechać, jak ci mucha wpadnie do oka.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online. Muzyka online. O Jezu, Byku, przepraszam cię za spóźnienie. Kurde, musiałem się...

0: dzisiejszej audycji Najlepsze z Najlepszych. Przypominamy najciekawsze rozmowy z audycji Jazda na Weekend. To tutaj w czwórce wrzucamy na luz.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: I dziś jazda w jastarni, a ze mną Patrycja Blindow z kina Żeglarz. Patrycjo, cześć.
4: Cześć, bardzo mi miło.
3: Przeszłam się na spacer dziś po południu i zobaczyłam wasze piękne kino. I wiem, że kino Żeglarz ma też naprawdę wspaniałą, no, poruszającą historię. W tym roku świętowaliście 35-lecie jubileusz kina. Opowiedz nam trochę o tej historii. Bo jest naprawdę międzypokoleniowa.
4: Mogłabym opowiadać długo, postaram się to zrobić w miarę sprawnie. 35-lecie to rzeczywiście było, ale naszej rodziny w tym kinie, w związku z czym w 91 roku mój dziadek Bogdan Blindow, który był legendarnym kiniarzem, podarował to kino babci mojej Urszuli, żeby miała skrawek swojej ukochanej jastarni dla siebie. Nadarzyła się taka okazja po transformacji ustrojowej. Natomiast samo kino jako kino to obchodzi w tym roku 80. urodziny, bo sam obiekt jest jednym z pierwszych murowanych budynków jastarni w ogóle. Powstał przed wojną. Przed wojną służył jako pensjonat. Kamienica obok nas była pensjonatem, a kino było wówczas częścią restauracyjną. Pensjonat nazywał się Janina. No i w czasie II wojny światowej tak naprawdę kino powstało w 1943 roku.
3: Czyli jesteś trzecim pokoleniem, które już je prowadzi.
4: Tak, tak. Najpierw mój dziadek, później moja mama prężnie działała przez wiele lat i tak naprawdę w takim najtrudniejszym okresie rynkowym dla takich małych kin, w sensie eksplozji multiplexów, zalewu internetem i tak dalej, to moja mama utrzymała kino przy życiu. No, a powiedzmy sobie, odkąd ja przejęłam stery, no to mamy troszeczkę więcej się dzieje.
3: A co się dzieje w takim razie? Powiedz, jakie są takie największe wydarzenia, a może nawet nie te duże, bo czasami te lokalne również tętnią tutaj życiem i napędzają kino i lokalną kulturę. Także opowiedz, co się dzieje, a może co się działo ostatnio w kinie Żeglarz?
4: Oprócz takiego regularnego repertuaru, który myślę, że jest naprawdę bogaty, bo od 2 lat mamy 2 sale, a nie jedną, więc staramy się grać i te bardziej mainstreamowe filmy i zdecydowanie więcej tych niszowych, arthouse'owych, bo jesteśmy kinem studyjnym. No to tak, jesteśmy teraz w roku, kiedy mamy jubileusz stulecia portu w jastarni, w związku z czym mamy przegląd filmów morskich i na przykład pojutrze będzie można posłuchać historii od Pauliny Reiter o kobietach, które opłynęły samotnie świat. I to będzie prelekcja przed filmem One i wiatr, który był w sumie takim sporym hype'em instagramowym, więc serdecznie polecam, bo przepiękne, przepiękne zdjęcia dziewczyny robiły. I w przyszłym tygodniu też będzie w ramach tego cyklu na pewno projekcja i będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie na morzu w przyszłą niedzielę. To jest darmowe wejście, więc zapraszamy serdecznie. Oprócz tego filarem i takim sztandarowym chyba naszym aktywnością naszą są czwartkowe wieczorki surferskie, które już od 10 ponad lat organizujemy.
3: I co na takich wieczorkach się dzieje?
4: No przede wszystkim mam mnóstwo partnerów, więc jest duża szansa, że jak przyjdziesz do Żeglarza w czwartek, to zgarniesz jakąś nagrodę. I oglądamy filmy, które są poświęcone sportom wodnym z naciskiem na surfing, no ale czasem jest to też kitesurfing, czasem windsurfing, więc
3: różne rodzaje surfingu,
4: każdy znajdzie coś dla siebie. No to już absolutnie w ogóle ciężko dostać bilety, więc

0: przecież z tego obrotu spraw. Z ciekawych rzeczy w tym roku to będziemy mieć z okazji 35-lecia Terminatora 2. Będziemy mieć 28 sierpnia Terminatora 2 po kaszubsku. Lektorem na żywo będzie Tomasz Fopke, wielki znawca, miłośnik języka kaszubskiego, więc myślę, że też tłumaczenie będzie doskonałe. Pulp Fiction zrobił świetnie i myślę, że pół Polski wówczas dowiedziało się, że po kaszubsku Sprite to będzie cytrynowa bąbelwoda, więc warto czekać.
1: Ze mną dzisiaj Patrycja Blindow z Kina Żegla. I wracamy za chwilę, bo ja mam jeszcze sporo filmowych i kinowych pytań do ciebie.
2: To jest audycja Najlepsze z najlepszych.

0: dzisiejszej audycji Najlepsze z Najlepszych przypominamy najciekawsze rozmowy z audycji Jazda na Weekend. To tutaj w czwórce wrzucamy na luz.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Słońce, jastarnia, trochę wiatru i Salt Wave Festival, ale jastarnia to nie tylko muzyka, to nie tylko festiwal muzyczny, ale też festiwale na przykład filmowe. Ze mną w studiu czwórki Patrycja Blindow z kina Żeglarz. I Patrycjo, opowiedz mi proszę o All Inclusive Festiwalu, o festiwalu w jastarni, który będzie miał miejsce od 21 do 23 sierpnia. Co się na nim będzie działo? Możesz trochę zdradzić?
4: No pewnie, chociaż dopinamy ostatnie szczegóły w programie. To będzie już czwarta edycja. 4 lata temu przyszła do mnie Anne Piżl, która powiedziała, że marzy jej się zorganizowanie festiwalu filmowego, na którym wszyscy będą równi i wartość tego festiwalu

0: będzie budowała de facto różnorodność. I rzeczywiście tak jest, że od tych paru lat, przez 3 dni mamy absolutnie doskonały świat, chociaż na te kilka dni i to jest właśnie w Jastarni. No i robimy różne rzeczy i różne osoby gościmy i po prostu to niesamowitym w ogóle wrażeniem i radością jest to, że na jednej sali mamy i osoby pochodzenia żydowskiego, i osoby na wózkach, i osoby głuche. No po prostu naprawdę pełne spektrum społeczeństwa i o to nam chodzi. No i chodzi o to, żeby prezentować tematy, no bądź co, bądź trudne, ale w miarę lekki sposób, jak się da oczywiście. Mm-hmm. No i co? No w tym roku na pewno będziemy pokazywać Klątwę Doliny Węży z audiodeskrypcją autorstwa Łony. To będzie na pewno. Będziemy mieć kilka debat, będziemy poruszać na przykład temat praw zwierząt, będziemy rozmawiać o planowaniu rodziny, będziemy mieć warsztaty ruchowe, będziemy mieć warsztaty o takie behawiorystyczne, kynologiczne, powiedzmy, do z pieskami. Więc myślę, że to jest w ogóle niesamowita taka korzyść, wartość, że wiesz, z jednej strony jesteś na wakacjach, a z drugiej strony możesz wynieść jakąś nową perspektywę. No i o to nam też chodzi, żeby gdzieś tam te różne perspektywy się spotykały, ale jednocześnie absolutną bazą do tych dyskusji jest to, żeby się gdzieś spotkać w tym, oczywiście z pełnym szacunkiem dla tej odmienności, dla różnorodności. No i o to chodzi w tym festiwalu. W sensie uważamy, że to jest taki ideał i trzeba próbować go gdzieś tam wtłaczać w ten świat i my to robimy na Helu właśnie.
1: Czyli przez kilka dni w sierpniu w Jastarni będą się działy naprawdę różne rzeczy, bo wspomniałaś, że z jednej strony trochę kina, z drugiej strony panele, debaty. Czy taki festiwal jest ogólnie otwarty, czy trzeba na niego zakupić karnet czy bilet? Jak to wygląda?
0: Jest karnet na 3 dni. On jest w takiej dość symbolicznej cenie, jak na festiwal filmowy de facto. 150 zł, czyli po 5 dyszek na dzień de facto wychodzi. Panele są wszystkie otwarte, dyskusyjne, więc śmiało po prostu można wejść z ulicy. No i bileciki normalnie jak za seans filmowy, tam 20 parę złotych, więc można uczestniczyć w czym się chce. Zamierzamy zrobić pokaz na Molo, on będzie otwarty i to będzie...
1: Czyli plenerowe otwarcia. Kino.
0: Tak, kino plenerowe będzie też. Będą DJ sety, więc będzie impreza pod ekranem. Jak 2 lata temu DJ Wika nam rozkręciła imprezę, to po prostu to było do nieziemskie. Najstarsza polska DJ-ka, jak zagrała pod ekranem w Żeglarzu, no to pół Jastarni tańczyło.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.

Minęła ósma. Pogoda. A pogoda dzisiaj będzie bardzo dynamiczna. W nocy przeszły burze przez nasz kraj. No nie wszędzie takie zjawiska się pogodowe pojawiły, ale w niektórych miejscach było. No i w większości województw wznów czeka nas takie niebezpieczne zjawisko. Upał jednak nieco ustąpi i utrzyma się głównie nad południowym wschodem, ale ciepło i tak będzie, bo za nami kolejna tropikalna noc. W niektórych regionach temperatura nie spadła poniżej 20 stopni Celsjusza. A jeżeli tak się dzieje, to właśnie mówimy o tropikalnej nocy, czyli 20 i wyżej to jest noc

0: tropikalna, poniżej już nie jest, można się ochłodzić w czasie nocy. Nie wszędzie właśnie była taka szansa, bo w niektórych miejscach było naprawdę gorąco. Dzisiaj znów będzie ciepło, choć nie aż tak upalnie, no i zjawiska, niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą przetarzać się przez nasz kraj, więc bądźcie ostrożni.
1: Autopromocja. Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowi. Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.

0: Zrozumiałeś. Wienio i Hades w utworze Nowe Bloki, ale mi się przypomniało. Stary utwór, ale bardzo dobry. Marta Hoppe, Zielona Żaba, dzień dobry.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: W ciągu najbliższych dwóch godzin naszego spotkania będzie na pewno ekologicznie, będzie na pewno zielono, no i będzie też o przyrodzie. Zabiorę Was dzisiaj do niezwykłego parku, który szczególnie dzisiaj warto odwiedzić. Co prawda można go odwiedzać przez cały rok, ale dzisiaj taki wyjątkowy dzień. 1 sierpnia, zwłaszcza dla mieszkańców Warszawy, jest to dzień wyjątkowy, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlatego wybierzemy się do takiego parku, który jest z tym wydarzeniem związany. Park akcji Burza. To niezwykły park. Wraz z Kopcem Powstania Warszawskiego zajął chociażby trzecie miejsce w konkursie o tytuł najlepszego zielonego projektu w Europie, w konkursie Green Cities Europe Award, ale on zdobywa wiele nagród, wiele pochwał. Wiele osób naprawdę jest zachwyconym tym, jak został przygotowany i jakie rozwiązania tam wprowadzono. Więc wybierzemy się dzisiaj do tego parku, ale to po godzinie 9, a w tej godzinie tradycyjnie i klasycznie trochę eko-ciekawostek. Sprawdzimy, dokąd wybierają się na swój zlot bociany. Kto powinien odpowiedzieć za kucyka pozostawionego w niezbyt dobrym miejscu, a także psy w rozgrzanym samochodzie. Taka akcja też się zdarzyła. Ktoś naprawdę chyba nie miał za dużo oleju w głowie, żeby tak zachować się w tej sytuacji i w czasie tych upałów. A skoro upały, to też sinice, które kwitną w różnych miejscach. Jak sobie z nimi poradzić, to też na pewno sprawdzimy. Zatem zapraszam na najbliższe dwie godziny.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
4: Zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: No, ostatnie dni dosyć ciepłe, powiedziałabym, że wręcz upalne, a to oznacza, że chcemy się schłodzić. No jeżeli jesteśmy nad Bałtykiem, to mamy zazwyczaj takie dwie opcje. Albo jest za zimno i zimna woda i nie chce się wejść, ale jak już jest ciepła, to wtedy kwitną sinice i nie można wejść. No i podobnie jest w Tychach. Tam miasto walczy właśnie z sinicami, których zakwity co roku mają miejsce na jeziorze Paprocańskim. Także teraz w jeziorze obowiązuje zakaz kąpieli. A jak mówi prezydent miasta Maciej Gramatyka, problemu sinic w tym akwenie nie uda się szybko rozwiązać.
2: Tam jest tak wiele różnych czynników, które na to wpływają, że zapewne nam się szybko nie uda. Jeden podstawowy tak naprawdę to jest staw. Nie ma dopływu do tego jeziora. Ma głębokość od metra do dwóch maksymalnie i w przeszłości to był tak naprawdę staw hodowlany. Hodowano w nim ryby i co jakiś czas spuszczano wodę z paprocan i wtedy ten czynnik biogenny, który zalegał na dnie, był neutralizowany.
1: Jezioro powstało w końcu XVIII wieku i obecnie pełni rolę rekreacyjną, a także retencyjną. Bardzo się przydaje, bo stanowi osłonę przeciwpowodziową dla południowo-wschodnich dzielnic miasta Tychy. No i też ta funkcja rekreacyjna, wiadomo, przy upalnych, gorących dniach byłaby fajna, ale skoro kwitną sinice, to lepiej do jeziora nie wchodzić.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Zapowiada się dosyć ciepły weekend, trochę upalny, trochę burzowy, trochę deszczowy, jak to latem, chociaż dzisiaj pierwszy dzień sierpnia, czyli te największe opady deszczu już za nami. Mówi się o tym, że lipiec to jest właśnie taki bardzo deszczowy miesiąc. No i myślę sobie, że w tym roku to się sprawdziło, bo był to bardzo deszczowy miesiąc, ale były też dni, które naprawdę przyprawiały o zawrót głowy ze względu na upał. A ja

0: jest upał, to trzeba uważać i trzeba być czujnym na dobro i ludzi, i zwierząt. No i właśnie teraz będą dwie historie. Jedna związana z upałem, a druga też z niewłaściwym obchodzeniem się ze zwierzętami. Ta pierwsza, czyli psy, które zostały pozostawione w nagrzanym samochodzie. 76-letni mężczyzna odpowie za znęcanie się nad zwierzętami, a do tego zdarzenia, gdzie psy były w samochodzie, doszło na terenie gminy Łaszczów w województwie lubelskim. O sprawie informuje aspirant Małgorzata Pawłowska z tomaszewskiej policji.
1: Policjanci otrzymali informację, że w zaparkowanym od dłuższego czasu aucie mogą przebywać zwierzęta. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. Przez szyby zauważyli 5 psów znajdujących się wewnątrz auta. Zwierzęta były w złej kondycji. Do czasu przybycia na miejsce lekarza weterynarii mundurowi zaopiekowali się czworonogami, dostarczając im świeżej wody. Zostały odebrane właścicielowi i tymczasowo umieszczone w schronisku.
0: Mężczyzna znajdował się w miejscu zamieszkania oddalonym kilka kilometrów od pozostawionego pojazdu. No i tak do końca to nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego i na jak długo zostawił psy w tym samochodzie. Oczywiście w sprawie prowadzone są czynności pod kątem znęcania się nad zwierzętami. No i takiemu mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Spora kara, nawet większa, grozi innej osobie, właścicielce skrajnie zaniedbanego kucyka, a to historia z Podłowicza. We wtorek przedstawiciele Stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego zainterweniowali na posesji w gminie Chąśno, bo tam przebywające zwierzę miało przerośnięte kopyta, z trudem się poruszało i przewracało, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia SOS Animal.
2: Okazało się, że rzeczywiście na miejscu przebywa kucyk, który ma problem z poruszaniem, ma problem z bardzo dużo przerośniętymi kopytami, tak zwany ochwat. Dodatkowo jeszcze ten kucyk był bardzo mocno wychudzony, nie miał jedzenia, nie miał picia.
0: Właścicielka zrzekła się kucyka, a po zakończeniu formalności zwierzę trafi pod opiekę Łódzkiej Fundacji Niechciane i Zapomniane. Stowarzyszenie złożyło zawiadomienie o podejrzeniu znęcania się nad zwierzętami, więc tu znowu może być kara. I to były wszystkie złe wiadomości, jakie miałam dla Was w tej godzinie. Następne będą lepsze. Wybierzemy się na zlot bocianów.

0: jest, jak wyjeżdża się gdzieś z miasta i nocuje na przykład w jakiejś dziczy, to znaczy nie, że w lesie, ale po prostu w jakimś domu, gdzie wokół mnóstwo drzew. No, ptaki i śpiew ptaków nas budzi, to jest bardzo przyjemne. No to mnie dzisiaj obudził śpiew ptaków w domu pod Warszawą u moich rodziców, ale to nie był przyjemny śpiew. To były wrony, które tak się wydzierały, że obudził mnie dużo wcześniej niż obudził mnie budzik. A gdyby na przykład były tam bociany, to myślę, że byłaby przyjemniejsza pobudka, chociaż skoro ja jestem żaba, a one bociany, to nie wiem, czy czułabym się bezpiecznie. No tam bocianów nie było, ale jest takie miejsce, gdzie jest ich całkiem sporo, bo mają dobre warunki. Boleszyn, nieopodal Lidzbarka w województwie warmińsko-mazurskim, to doskonałe miejsce do obserwacji tych właśnie ptaków. Stacjonuje ich tam kilkaset. Bociany spędzają w Boleszynie całe lato. A dlaczego? Dlaczego akurat to miejsce wybrały na ten letni wypoczynek, no i to swoje letnie życie? Otóż we wsi działa biogazownia, w okolicy której pojawiają się owady i gryzonie. I wcale nie żaby. I to właśnie nimi żywią się te bociany przebywające w okolicy. Tak wyjaśnia dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
1: Jak każde zwierzę gospodaruje energią i jest zainteresowane tym, żeby jak najmniej energii zużyć, a jak najwięcej pokarmu zdobyć. Taka jest natura rzeczy i tam mamy z tym do czynienia. Jest tych bocianów naprawdę dużo.
0: I to na pewno jest piękny widok, jak brodzą sobie wśród traw, skupiąc to, co jest ich przysmakiem, ale poza bocianami w Boleszynie obserwuje się też inne ptaki. Jedne spoko, czyli mewy, chociaż też krzyczą, a drugie mniej spoko, czyli wrony, bo jeszcze bardziej krzyczą. Czyli obserwacja ptaków w Boleszynie, nieopodal Lidzbarka, to może być jakiś pomysł na weekend.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Kto z nas nie chciałby spotkać pięknego, dzikiego zwierzęcia w jego naturalnym środowisku? No nie myślę tutaj o lwach, lampartach czy tygrysach, ale na przykład o sarnach, o łosiach czy o lisach. Takie spotkane w naturze zwierzęta i obcowanie z nimi to jest nie lada gratka, ale okazuje się, że czasami to może być niezbyt miłe przeżycie. No i tak dzieje się w Olsztynie, bo tam dziki, lisy, jenoty, sarny, borsuki albo bobry, wszystkie te zwierzęta dobrze czują się w mieście i często dają się we znaki mieszkańcom. Na przykład łabądź atakuje kierowców i ich czarne samochody. Borsuk podkopał się pod urząd wojewódzki, a lisy z kolei sieją postrach na jednym z parkingów, oczekując na dokarmienie. Takie dzikie życie zwierząt w mieście. Wobec dzikich zwierząt interweniuje ekopatrol Straży Miejskiej, mówi komendant Jarosław Lipiński.
3: To atakowanie, czy nawet niszczenie jakiejś infrastruktury, czy nawet utrudnienie w życiu i różne są te zgłoszenia. Praktycznie każdego dnia nasi strażnicy z ekopatrolu takie interwencje podejmują. To lisy, łabędzi, dzików, ptaków, jeży, borsuki, jenoty, no i oczywiście sarny, które też w naszym mieście dość często przebywają.
2: No wiadomo, jak dzikie zwierzę pojawi się na terenie miasta, to dajmy mu spokój, nie próbujmy głaskać, podchodzić, dokarmiać, no bo nie o to chodzi. Ekopatrol Straży Miejskiej interweniuje wobec dzikich zwierząt nawet około 100 razy tygodniowo, czyli dużo się dzieje w Olsztynie, w wielu innych miastach pewnie też się sporo dzieje, jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, ale jak wiadomo, w każdym z tych miast najczęściej interweniuje się w sprawie ptaków. No ale żeby łabądź nas gonił, a zwłaszcza czarne samochody, to ciekawostka, bo ja czarny samochód mam, więc do Olsztyna chyba się jakoś w najbliższym czasie nie będę wybierać.

0: 10 minut pozostało do godziny 10. Słuchacie czwórki 1 sierpnia. To ważna data, zwłaszcza dla mieszkańców Warszawy. O 17 zawyją syreny. No, w wielu miastach Polski wyją, ale dla warszawiaków jest to moment szczególny. Wspominamy wybuch Powstania Warszawskiego. No to skoro taki dzisiaj wyjątkowy dzień, to i nowość, która na naszej playliście się pojawi, też będzie wyjątkowa, bo będzie dotyczyła Warszawy. Nastrojowa opowieść o tym mieście, codzienności i nostalgii. A sam tytuł nawiązuje do ptaków będących nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu stolicy. No to teraz pytanie, jakie ptaki, jaki tytuł tego utworu? Gdyby tak się rozejrzeć po mieście, to wiadomo, gołębie. To jest utwór Faustyny Maciejczuk, Kuby Więcka i PZ-a, wydany w czerwcu tego roku, a utwór łączy alternatywne brzmienie z jazzową wrażliwością i klasycznym polskim rapem. Gołębie teraz przed nami na antenie czwórki.
1: To jest nowość czwórki.

znane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany, odpadał mokra. Ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami i miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
9: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: Kolejne godziny spokojne i słoneczne będą na południowym wschodzie naszego kraju, ale to nie koniec silnych burz i upałów w Polsce, bo taką pogodę przyniesie nam właśnie sobota. Pogoda wcale się nie uspokaja, czekają nas kolejne silne burze, no i kolejne upały. Mocno zagrzmieć może na przeważającym obszarze kraju, a także pojawią się takie zjawiska pogodowe, niebezpieczne, choć być może ciekawe, jak gradobicia, wichury i ulewy. No dobrze się to obserwuje z bezpiecznej odległości, z dystansu, natomiast szkody mogą być wyrządzone. Te upały, o których mówię, to nieco mniejsze niż wczoraj, ale jednak gorąco będzie, szczególnie w Rzeszowie, bo tam 36 stopni zobaczymy na termometrze. W Krakowie, Kielcach i Lublinie 34. Najchłodniej na Pomorzu. Tym razem ci, którzy wypoczywają w okolicy Kołobrzegu, mogą liczyć na 20 stopni, słońce, chmury i deszcz, jak to nad polskim morzem.
1: Autopromocja. Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki

I przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek. Autopromocja.

0: Essen.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Są miejsca, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykły park, ale po chwili okazuje się, że każdy jego fragment opowiada ważną historię. I takim właśnie miejscem jest Park Akcji Burza w Warszawie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak można opowiadać o historii w przestrzeni miasta, czym ten park różni się od tych innych, których też w Warszawie całkiem sporo. Dzisiaj 1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. No to wybierzemy się do miejsca, które przypomina o tym niezwykłym zrywie Polaków.
4: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
2: Zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Park czy pomnik? Miejsce spacerów czy lekcja historii pod gołym niebem? Parkach Cibórza łączy te wszystkie funkcje, dlatego warto o nim rozmawiać, warto go odwiedzić i warto go przybliżyć. I zatem właśnie to zrobimy w tym momencie. Architektka krajobrazu Magdalena Wnęk z pracowni Toposcape jest już w studiu. Cześć.
2: Cześć.
1: W parku jeszcze dzisiaj nie byłaś. Na bazarku już ustaliłyśmy przed chwilą, że byłaś po świeże warzywa, ale w parku dzisiaj jeszcze nie.
2: Nie, dzisiaj jeszcze nie, ale tydzień temu byłam. Bywamy tam regularnie, dlatego że prowadzimy różne spacery, oprowadzamy po parku. Zdaje się, że jesienią jest planowany kolejny spacer w ramach obchodów rocznicy powstania. Więc bardzo, bardzo dobrze ten park się rozwija i myślę, że to jest fajne miejsce.
1: Czyli bywasz i sprawdzasz, jak wygląda to, co projektowałaś?
2: Tak, przede wszystkim sprawdzamy, jak ludzie z tego korzystają, bo to jest dla nas taki feedback też przy projektowaniu kolejnych miejsc, no bo nie jest to jedyne miejsce, które zaprojektowaliśmy i zawsze sprawdzamy i bardzo się stresujemy zawsze przy otwarciu takiego miejsca, czy ono rzeczywiście zadziała, tak? Czy tak zażre.
1: No bo tak jak trochę już tutaj sobie we dwie porozmawiałyśmy, tak jeszcze w świadomości mieszkańców Warszawy ten park nie jest bardzo popularny. Jest Pole Mokotowskie, jest Skaryszak, tak, no mamy tych parków w Warszawie całkiem sporo, a Park Akcji Burza to jeszcze niektórzy, a co to, a gdzie to, a po co to? Też się z tym spotykasz, czy ty już twoi wszyscy znajomi wiedzą, gdzie to i po co to?
2: Nie, myślę, że nie wszyscy, na pewno część rodziny też również nie wie. To jest tak, że to jest miejsce, które przede wszystkim miało służyć okolicznym mieszkańcom, no ale z racji swojej historii, tego, że jest związane ze zburzeniem Warszawy i jej odbudową po powstaniu warszawskim, no to jest to miejsce takie, które można odwiedzić też jakby, żeby się zapoznać z tą historią. Dlatego, że w ogóle ta zwałka, która powstała z gruzów Warszawy. To jest jedna z czterech takich wielkich zwałek. W mieście, no bo były cztery największe, to było pod stadionem obecnie narodowym, Szczęśliwice, Moczydło, to wszystko są tereny sportowe, a ta nasza była tak trochę najbardziej na przedmieściach i zapomniana. W tej chwili tam dookoła jest mnóstwo nowych budynków i stare osiedla.
1: Kiedyś kończyła się na sklepach z urządzaniem wnętrz, bo to taka ulica Bartycka, gdzie jest dużo takich sklepów, jak ktoś się remontował, urządzał, to tam jeździł i to był koniec świata.
2: Tak,
1: a tam dalej jest park.
2: Tam w ogóle były bagna i było kiedyś jezioro. I w ogóle jak było powstanie, to tam nie było żadnych domów, tam nikt nie mieszkał i to nie były tereny, na których były prowadzone walki, ale ponieważ to był właśnie południowo-wschodni narożnik miasta, to jakby jak Biuro Odbudowy Stolicy podejmowało decyzję, co zrobić z gruzem, to wyznaczyli sobie takie jakby cztery narożniki na przedmieściach i to jest ten ostatni, taki trochę najbardziej na przedmieściach, właśnie na bagnach i no i w tej chwili tam już bagna nie ma, bo zamiast bagna mamy 40-metrową górkę gruzu, ale ona funkcjonowała właśnie jako zwałka gruzu najdłużej, dlatego że te wszystkie inne zostały dosyć szybko wchłonięte przez miasto i zamienione w tereny sportowe, a ta była zwałką aż do lat 80.
1: Czyli poczekaj, Górka Szczęśliwicka, czyli ten nasz stok narciarski w Warszawie, to też jest tak duży, bo są gruzy pod spodem.
2: Tak, to wszystko są gruzy.
1: I Park Akcji Burza też właśnie na gruzach Warszawy, ale żyje swoim życiem, zdobywa nagrody. No jest bardzo ciekawym miejscem odpoczynku, ale też poznania historii. A dokładnie co tam, czego można się dowiedzieć, o tym powiemy za moment.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: 1 sierpnia, godzina 9.20 w tej chwili, ale o godzinie 17.00 zawyją syreny w Warszawie, jak i w całym kraju, bo dzisiaj rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z tym my dzisiaj z Magdaleną Wnęk, architektką krajobrazu, wybieramy się w miejsce niezwykle bliskie temu zdarzeniu, wspominające to wydarzenie Kopiec Powstania Warszawskiego, czyli Park Akcji Burza, który powstał na gruzach zniszczonej Warszawy. Powstał park. Jak to się stało, że w ogóle w tym miejscu w końcu po pewnym czasie zaczęto coś robić?
3: To w ogóle jest bardzo ciekawa historia, ponieważ jeszcze do lat 80., wczesnych 90. to miejsce było nazywane po prostu zwałką. No tam przyjeżdżało, wciąż był dowożony gruz. Wiemy, że jak była budowana trasa łazienkowska, to jeszcze tam trafiały materiały z rozbiórek przedwojennych budynków, ale jednak już nie zburzonych wcale w powstaniu, tylko później. I to lata 90. to był ten czas, kiedy można było zacząć mówić otwarcie o Powstaniu Warszawskim, ale jeszcze nie było ani muzeum, no i takiego większego upamiętnienia w Warszawie. I wtedy sami kombatanci, Eugeniusz Ajewski-Kotwa, który był architektem i pracował w Biurze Odbudowy Stolicy i mieszkał zresztą na osiedlu obok Kopca, wpadł na pomysł, żeby to miejsce zamienić i w ogóle zmienić mu nazwę. Czyli nienazwane miejsce, składowisko gruzu,
2: zwałka,
3: śmieci, tak postrzegane przez mieszkańców okolicy, zostało nazwane Kopcem Powstania Warszawskiego, a na szczycie umieszczono pomnik, który tam stoi do tej pory, czyli taki przeskalowany znak Polski Walczącej.
2: Widoczny z wielu miejsc w Warszawie tak naprawdę,
3: tak, no,
2: bo jest wysoko.
3: Tak, głównie skierowany w stronę bloku, w którym mieszkał Eugeniusz Ajewski. Trochę się śmiejemy, że to tak właśnie pomnik, który ma lewą i prawą stronę, tak? W tej chwili przodem do starszej części Mokotowa, tyłem do tych nowych, bardzo intensywnie się rozwijających, ale no bardzo, bardzo ważny dla nas symbol. I to w ogóle była taka inicjatywa to zupełnie oddolna. I to, że w latach 90. jakby nie było też takiego jakby rozbudowanego systemu zbierania funduszy, tak jak teraz, tam oni po prostu dostali materiał od kogoś,

ktoś im pomógł to zrobić i jakby działaniami całej tej organizacji kombatanckiej ten pomnik został tam wniesiony. Później powstały takie

0: rozpoczęliśmy pracę. To był w ogóle projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. W związku z tym dosyć szybko trzeba było go realizować i już w 2000...
1: Żeby się rozliczyć z tych dotacji, tak, oczywiście, żeby kasa nie przepadła, tak, trzeba było za...
0: Więc bardzo, bardzo szybko i sprawnie już w 2023 roku na rocznicę park został otwarty.
1: Park, który uwzględnia to swoje historyczne i położenie i to właśnie, co jest w nim.
0: Tak, no bo jeszcze na etapie konkursu było dużo mowy właśnie o symbolice samego powstania, no ale jak się tam poszło i było widać ten kawałki gruzu, kawałki cegieł leżące wszędzie na powierzchni, bo to miejsce po prostu zostało porzucone w tych 80-tych latach i to co tam, tak jak ten materiał został tam zrzucony, to on był po prostu widoczny.
1: Ale i pewnie porastały to już jakieś drzewa, no wiadomo, że nieużywany teren, niezagospodarowany, nieużytkowany też jakoś żyje.
0: Tak, tam powstała taka inwazyjna, nazywam inwazyjna dżungla, ponieważ w większości wrosły tam inwazyjne gatunki drzew i te łąki, które jeszcze tam w latach 80. rosły, jak widać na starych zdjęciach, no to już w tych latach, w tym 2020 roku to już był regularny las, chociaż taki zupełnie dziwny i nietypowy. Ale więc nas urzekły dwa aspekty, gdy pracowaliśmy nad tym projektem i ta roślinność, czyli czwarta przyroda, roślinność nieużytków, taka spontaniczna, ale też jakby same te namacalne ślady tego, z czego to miejsce jest zbudowane. I one w lecie, w tej zieleni ginęły. To wszystko było zarastane, a w zimie tam pewnie mało kto przychodził. Zresztą nie było to jakoś super popularne miejsce. Trochę próbowali z niego korzystać rowerzyści w bardzo dosyć taki niebezpieczny sposób. Trochę lokalni przychodzili. Ktoś tam próbował budować jakieś szałasy z wnukiem, ale rzeczywiście tych ludzi było bardzo mało i to miejsce było takie niebezpieczne.
1: No i wtedy przyszliście wy ze swoim pomysłem, wygraliście konkurs i co tam się pojawiło po tej waszej trochę ingerencji, to o tym za moment.
2: Czy dalej wybiegasz w świat? Fotografujesz gwiazdy? Piszesz listy o snach? Czy zapomniałeś o każdym? Tak, i nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: odpowiedzialna między innymi oczywiście, bo pewnie więcej was było, za park akcji Burza. Przed chwilą sobie tutaj tak porozmawiałyśmy, że i ty miałaś dziadka powstańca i ja miałam dziadka powstańca, więc dla nas jest to szczególnie myślę wzruszające miejsce, takie łapiące za serce, przywołujące pewne wspomnienia o dziadkach, których już z nami nie ma. No ale sam park, który projektowaliście, tak jak wspomniałaś, był dzikim terenem, więc trzeba było pewnie coś wyciąć, coś zostawić, jakoś to zagospodarować po nowemu, ale też pamiętając o tym, gdzie jesteśmy, co to miejsce nam mówi, no i co tam się wydarzyło, kiedy stało odłogiem.
1: No tak, dla nas najważniejszym takim przesłaniem, jak zaczęliśmy pracę nad tym projektem, była intencja i pamiętniki Eugeniusza Jewskiego-Kotwy, który był inicjatorem zamiany tego miejsca z Wałki na park na Kopiec Powstania Warszawskiego. To były jego plany dla tego miejsca i on chciał, żeby to było miejsce rekreacji. Do życia. To nie miało być takie miejsce upamiętnienia.
0: Smutne.
1: Tylko to miało być miejsce, które po prostu da nowe życie miastu. I on nawet myślał o tym, żeby ze szczytu kopca startowały paralotnie. I jak on opisywał te swoje plany, to na kopcu jeszcze nie było drzew po prostu. Teraz już to nie byłoby możliwe, bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, tam wyrósł las. No i my trochę stanęliśmy przed takim dziwnym zadaniem, że mamy las, który składa się z gatunków uznawanych za inwazyjne, czyli klonów jesienolistnych i robini. I tak nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Czy to wyciąć i posadzić od nowa, ale z drugiej strony no to...
0: I czekać, aż coś urośnie.
1: Tak, ale były też zrobione jeszcze przed konkursem badania przyrodnicze, tak zwany Bioblitz. To są takie badania, które robi się z udziałem mieszkańców, wolontariuszy, pod kierunkiem naukowców, bardzo krótko, bo zwykle badania przyrodnicze trwają nawet rok, a tutaj to zrobiono w weekend czy w dwa weekendy. I to już dało bardzo dużo wiedzy informacji na temat tego terenu, że ten teren jest, mimo że zarośnięty przeważająco przez gatunki inwazyjne, to mimo to jest to działający ekosystem. Wspierał nas profesor Piotr Sikorski, czyli fitosocjolog z SGGW i zrobiliśmy taką dokładną, staraliśmy się zrozumieć, co tam właściwie się dzieje. Doszliśmy do tego, że ten las to jest takie pierwsze stadium sukcesji leśnej, ale on ma bardzo duże szanse przekształcić się w zupełnie nasz rodzimy las. Nie do końca wiemy jaki, no bo rośnie na nieużytku, na przekształconym gruncie, na glebie, która no, w przyrodzie by nigdy nie powstała, czyli mieszance gliny i gruzu, która ma specyficzny odczyn, ma różną ekspozycję, bo czasem jest od południa stok, czasem mamy stok północny. No i postanowiliśmy pomóc tym ekosystemom, dlatego że mimo, że bardzo sprawne i przynoszące nam wiele korzyści w mieście, no to jednak były bardzo mało bioróżnorodne. A to też dlatego, że gatunki leśne sobie bardzo z trudem wędrują. To nie jest tak, jak właśnie zostawimy jakiś ugór i wchodzą nam tak zwane gatunki ruderalne, które bardzo szybko przychodzą.
0: Czyli chwasty czasami popularnie nazywane.
1: Ja w ogóle nie lubię pojęcia chwast. Tak. ale gatunki leśne już tak szybko nie wędrują. Już same by tam nie przyszły, bo nasz kopiec od lasów naturalnych jest jednak odcięty. I bardzo dużo gatunków leśnych, naprawdę kilkadziesiąt bylin leśnych i kilkadziesiąt gatunków i krzewów, i drzew tam zostało posadzonych pod tym i między tym, co już tam rośnie. W taki sposób, żebyście się nie zorientowali, co myśmy zaprojektowali, a co już tam było.
0: I dogadały się te rośliny między sobą.
1: Tak, tak. Jest naprawdę, moim zdaniem jest przepięknie. Są i łąki, są i takie właśnie, i poziomki rosną. Wcześniej nie było poziomek. Tymi poziomkami się żywią wiewiórki, ale też można zerwać dla siebie. Moim zdaniem udało nam się nie zepsuć i udało nam się wzmocnić. I mam nadzieję, że to miejsce będzie po prostu odporne na zmiany klimatyczne. Też staraliśmy się sadzić rośliny, które nie są klonami samych siebie, bo tak jak w takim zwykłym ogrodnictwie często się sadzi jakąś odmianę, to znaczy, że wszystkie egzemplarze mają ten sam
0: genotyp.
1: A my sadziliśmy głównie rośliny, które się rozmnaża z siewu, tak jak w naturalnych lasach.
0: A jakie ślady historii można zobaczyć podczas spaceru po parku? Bo było o roślinach, ale jednak czy upamiętniony jest ten zryw pola 1 sierpnia, o tym za moment.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Dzisiaj jesteśmy w niezwykłym parku, no idealny dzień, żeby się tam wybrać, ale teraz, bo o 17 to już będzie gęsto. Kopiec Powstania Warszawskiego, czyli park powstały na gruzach Warszawy, gruzach wywiezionych w to miejsce, zaniedbane, opuszczone, aż w końcu ktoś się tym zainteresował i zrobił piękny park, ale tak jak wspomniałaś, Magdalena Wnęk z pracowni Toposcape cały czas w studiu, no trzeba było to dopasować do tego, co już było, nasadzenia, które wy zrobiliście w dużej ilości, komponują się świetnie z tym, co tam było. A jak ta historia jest pokazana w parku? Bo czy to jest tylko miejsce rozrywki, oddechu, zieleni, czy też no, tego spotkania z historią?
3: My staraliśmy się w parku pokazać to, co jest tam najbardziej autentyczne, czyli ten wyeksponować gruz. Dlatego, że on latem znika w zieleni, natomiast to jest to, co jakby najbardziej chwyta za serce. Ja pamiętam z dzieciństwa, że jak przeglądałam albumy o starej Warszawie, które zresztą leżały u mojego dziadka w Powstańca w domu, to byłam bardzo zdziwiona, bo ja nie rozpoznawałam tego miasta. Potem oczywiście w miarę dorastania dowiadywałam się coraz więcej o powstaniu. Wielkie wrażenie zrobiło na mnie zdjęcie zburzonej Warszawy, które wtedy wisiało w Muzeum Historii Warszawy, teraz wisi w Muzeum Powstania Warszawskiego. I wtedy zaczęłam rozumieć, dlaczego Warszawa wygląda tak, jak wygląda. Jak pierwszy raz trafiłam na Kopiec, kiedy miałam 20 parę lat, to chwyciło mnie za serce to, że zdałam sobie sprawę, że właśnie stoję na tej Warszawie z tych albumów, której nie rozpoznaję. I tam rzeczywiście jak się idzie, to można było znaleźć i kawałki gzymsów, i jakiś łuk ceglany, i fragment schodów. Bardzo dużo

0: takich elementów budynków i form architektonicznych, które na tych zdjęciach można było starej Warszawy zobaczyć.
1: No tak, jak oczywiście jest jakiś wzorek, jakaś architektura, to można płytki, skojarzyć, że to jest z tego miejsca dokładnie.
0: Można znaleźć takie charakterystyczne płytki, które takie drobne kafelki, które były układane.
1: Biało-czarne?
0: Biało-czarne, tak. Moi dziadkowie w starym mieszkaniu mieli takie na podłodze. I dużo takich elementów, które kojarzysz skądś ze starszych budynków w Warszawie, ale już nie są tak powszechne. I one tam po prostu były. I my trochę poszliśmy tropem odbudowy Warszawy. Wtedy jeszcze się, w tym 2019 roku mało się o tym mówiło. Pojawiła się już książka Grzegorza Piątka o odbudowie Warszawy. Zaczęliśmy współpracę z Adamem Przywarą, który zajmował się w ogóle gruzobetonem i tą historią warszawskiego recyklingu powojennego, ponieważ oczywiście to nie jest tak, że cały gruz trafił tam. Tam może trafiło, tam oszacujemy, że tam trafiło około 4%. Jednak większość jakby Warszawy została zrecyklowana i użyta. Były też technologie wytwarzania bloczków gruzobetonowych. W ten sposób było zbudowany Muranów, osiedle Koło 1, Koło 2. A tam trafiał już naprawdę taki odpad, którego już zupełnie
1: nie dało się wykorzystać.
0: I bardzo chcieliśmy o tym opowiedzieć. Też dlatego, że w 2019 roku to już byliśmy w trochę innej sytuacji niż w latach 90., czyli mamy już Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele miejsc upamiętniających walki i samą historię walk. Natomiast częścią historii Powstania Warszawskiego jest też zniszczenie miasta i utrata wartości takich materialnych. I to jest to miejsce, które o tym opowiada. Zbudowaliśmy wspólnie z Adamem Przywarą, Adam Przywara opracował wystawę, która opowiada o właśnie o odgruzowywaniu i odbudowie Warszawy po powstaniu. I ona jest w takim pawilonie, właściwie w takim otwartym konstrukcji, pokazywana na placu wejściowym od strony Bartyckiej. I tam można się dowiedzieć, jak kopiec powstał, gdzie gruz był wywożony, jak był przetwarzany, jakie były technologie, jak to było robione, gdzie on w Warszawie tak naprawdę się znajduje, bo on oczywiście nie jest tylko tam, jest w wielu miejscach. Bardzo dużo było używane na Powiślu, do tego, żeby tam, przy Skarpie Warszawskiej, żeby tam przystosować grunty do budowy. I całą historią można się zapoznać właśnie na tej wystawie. A oprócz tego, już chodząc po parku, też można znaleźć wiele reliktów. Część z nich wyeksponowaliśmy na takich specjalnych postumentach, właśnie żeby było je widać.
1: I można sobie powspominać, ale można się też rozerwać, bo jest i plac zabaw, i ścieżka w koronach drzew, i jest mnóstwo nagród, które ten park dostał. Za chwilę jeszcze o tym powiemy, w czym się zasłużył i dlaczego tak go lubią.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Warszawa ma wiele miejsc z niezwykłą historią, ale są też takie, które pozwalają ją dosłownie poczuć, przejść krok po kroku. Jednym z nich jest Park Akcji Burza, o którym dzisiaj z Magdą Wnęk z pracowni Toposcape rozmawiamy. Architektka krajobrazu, która niejedną roślinę tam posadziła, niejeden kamień tam pewnie ułożyła, no i planowała, jak to miejsce ma wyglądać, jak ma łączyć rozrywkę, odpoczynek z historią. No i okazuje się, że te wasze działania nie dość, że się sprawdziły, to jeszcze zostają nagrodzone, bo co chwilę słyszymy, że Park Akcji Burza dostał nagrodę tu jakąś, tam jakąś. No odbiera dużo dobrych zdań, recenzji i nagród.
2: Tak, park został przede wszystkim nagrodzony już przez samą Warszawę. Dostaliśmy Grand Prix Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy dwa lata temu. I to jest bardzo duże wyróżnienie, bo chyba pierwszy raz w historii się zdarzyło, że obiekt architektury krajobrazu, a nie budynek, dostał to wyróżnienie. A potem przyszła fala sukcesów, w tym międzynarodowych. Chyba najważniejszym wyróżnieniem, które bardzo rezonuje na świecie, to jest nagroda dla najlepszej przestrzeni publicznej, miejskiej, europejskiej, która jest przyznawana przez Centrum Kultury Barcelony.
1: Najlepsza przestrzeń miejska, europejska, jest w Warszawie.
2: Najlepsza publiczna, tak.
1: W naszej dzielnicy, Mokotów.
2: Tak. To jest w ogóle konkurs, który się odbywa co dwa lata, więc tym bardziej. I za nim podąża publikacja, ale też szereg kontaktów, dzięki między innymi właśnie Centrum Kultury Barcelony i wsparciu naszego Ministerstwa Kultury pojechaliśmy pokazywać ten park nawet na Biennale w Seulu. Oprócz tego niedawno dostaliśmy też nagrodę za przestrzeń publiczną magazynu architektonicznego o międzynarodowej randze, czyli Architectural Review, jeden z najstarszych magazynów mówiący o architekturze na świecie. I wiele innych nagród, między innymi na przykład nagrodę dosyć ważnego europejskiego magazynu architektury krajobrazu, czyli Lila Award i wiele, wiele innych. Jeszcze nagroda, przepraszam, tak mi się przypomina po troszku, bo tego jest dużo, ale też nagrodę EGHN, to są nagrody, które są przyznawane właśnie przez znawców ogrodów i dostają je również takie najbardziej ciekawe obiekty, ale to, co jest najważniejsze dla nas, to to, że słyszymy od bardzo wielu osób, też ludzi pracujących na uczelni, że nam udało się zrealizować to, o czym oni piszą, czyli udało nam się w tym parku połączyć wątki i upamiętnienia, i recyklingu, i pracy z czwartą przyrodą i pracy z procesami przyrodniczymi, a jednocześnie stworzyliśmy przestrzeń, która jest przyjazna dla ludzi. Wydaje nam się, że bardzo inkluzywna, mimo jakby ciężaru historycznego, o którym wspominamy w tym miejscu, to jest to jednocześnie miejsce naprawdę do życia i do tego, żeby przyjść tam z dziećmi. Tam jest fantastyczny plac zabaw, przynajmniej tak nam mówią dzieciaki. I rodzice, którzy mówią, że on jest inny niż wszędzie indziej.
1: I to jest najlepsza nagroda i to jest chyba najważniejsza nagroda dla architektów, dla projektantów takich miejsc, że ono jest użytkowe, że to miejsce jest przyjazne ludziom, że chcą tam po prostu przychodzić. Nie żadne statuetki,

0: dyplomy, tylko po prostu opinia mieszkańców, tak, ludzi, turystów.
1: Ja powiem, że jak bardzo się baliśmy, jak otwieraliśmy ten park, bo on jest naprawdę inny. On jest taki dziki, nieuporządkowany, gdzieś leży jakiś gruz i ta estetyka jest zupełnie inna, niż my jesteśmy przyzwyczajeni.
0: Trawka nie jest równościęta.
1: Nie ma trawki. Są łąki, murawy, część została w ogóle wydeptana w klepisko, jest tak intensywnie używana, ale specjalnie trochę inkognito wmieszaliśmy się w tłum, który przyszedł w dniu otwarcia parku, takiego dosyć nagle miasto odkryło, że park jest otwarty, to było w przeddzień rocznicy. My tam szybko popędziliśmy, przerażeni trochę i zdenerwowani, co będzie, jak ludzie
0: co zajdą, ludzie powiedzą.
1: Co ludzie powiedzą. I nagle się okazało, że ci ludzie chodzą i mówią, o jak fajnie, i zaczęli robić zdjęcia, i jeszcze w ogóle tęcza się pojawiła nad, bo trochę popadał deszcz i za chwilę tęcza się pojawiła nad szczytem i my po prostu poczuliśmy taką ulgę, że chyba się uda, że chyba ludziom się spodoba. No i jakby te wszystkie nagrody, które dostaliśmy, no...
0: To no jest... fajnie, ale najważniejsze, tak, że podoba się ludziom.
1: Tak, tak.
0: I niech tak będzie, jeżeli jeszcze nie widzieliście Parku Akcji Burza, to dzisiaj można, ale nie o 17, bo dużo tam znaczy, wydarzeń będzie i może się pewno, nie zmieścimy.
1: Na plac zabaw na pewno się zmieści. Bo chody prawdopodobnie będą na szczycie i na placu wejściowym, ale znaczna część parku cały czas będzie dostępna.
0: A park jest spory, więc się pomieścimy. A jak nie dziś, to jutro, niezależnie od tego, kiedy będziecie mieć czas, byle nie w burze, do Parku Akcji Burza, bo piorun może trafić w ten wielki pomnik i lepiej
1: no jest to najwyższy punkt w okolicy, więc zawsze lepiej,
0: lepiej takiego,
1: szukać bezpiecznego schronienia.
0: Architektka krajobrazu Magdalena Wnęk z pracowni Topo Scape była dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: zbierz mnie jak lek. 9 minut pozostało do godziny 10, w związku z tym już Alicja Michalska jest na posterunku.
1: Cześć, jestem,
0: bardzo
1: chwilę się.
0: Twoja audycja. My byliśmy w Warszawie na Kopcu Powstania Warszawskiego. Czy wy zostajecie też w Warszawie po 10?
1: Tak, zostaniemy. Oczywiście będą nie tylko tematy warszawskie, ale między innymi będzie książka Dziwne Miasto. Tak nazwał Warszawę Piotr Osiński, więc zapytam go, dlaczego jest dziwne dla niego.
0: No dzisiaj Warszawa na ustach wielu Polaków, bo rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlatego tutaj jesteśmy, ale ja znikam. Idę do Parku Akcji Burza. Ale spotkamy się jutro po godzinie 8. Marta Hoppe, bardzo wam dziękuję za dziś. Miłego dnia. Cześć. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
13: Ty plus zakupy w

0: okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
1: Po reklamie.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła 10.
1: Pogoda.
0: Pierwszy dzień sierpnia upłynie pod znakiem upałów w całym kraju, ale atmosfera jednak bardziej duszna niż upalna, bo nie zabraknie także i deszczu. Już od rana w wielu regionach będzie się chmurzyć, będzie padać i będzie też grzmieć. Najmocniejszy deszcz wystąpi na północy, jedynie na południu i na wschodzie powinniśmy uniknąć większych opadów. Ale dzisiaj uważamy szczególnie na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla prawie całej Polski. Alertami nie zostały objęte jedynie południowo-wschodnie regiony kraju. Sobota przyniesie dużo słońca i duży upał w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Tam nawet do 36 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W centrum kraju 30, a najchłodniej na Pomorzu. Tam termometry pokażą 21 stopni. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 20:25.
1: Autopromocja. Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
1: w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl z

0: stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa!
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Po reklamie.

Tu Czwórka, Polskie Radio.

zbagni, bo skandal wciąż tam płynie jak nowonarodzony. Choć cały czas to kminie, to etos naszej pasji i droga w tej doktrynie. To nasze ślady zostawione nie znikną, dopóki gardło naszych fanów nie zamilkną. W społecznym czynie dla podwórek i ziomali.

0: Flow Rap Iwana, czyli numer raz i Molesta Evenementy w utworze Ślady, a my w czwórce zaczynamy weekend.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: Wszystko się zgadza, zapraszam i zostaję z wami do godziny 13. Przez te najbliższe godziny postaramy się zadbać o wasz sobotni poranek i sprawić, by ten weekend zaczął się po prostu dobrze. Sobota, godzina 10 to jest taki moment, kiedy pewnie niektórzy z was dopiero przecierają oczy po odespaniu całego tygodnia, a inni mieli pewnie budzik nastawiony już na 7 rano, żeby nie marnować się tego pięknego, słonecznego dnia. Tu nie ma złych wyborów, każda opcja jest dobra, szczególnie, że połowa wakacji za nami, druga dopiero przed, a więc jeszcze czeka nas piękny, słoneczny sierpień, więc jeśli na waszej wakacyjnej liście bingo zalegają jakieś plany, małe marzenia, to jeszcze jest na to wszystko czas. Dzisiaj mamy pierwszy dzień sierpnia, a więc także ważna data w historii nie tylko Warszawy, ale i całej Polski. Równo 82 lata temu o godzinie 17 wybuchło powstanie warszawskie, które zmieniło losy tysięcy mieszkańców. O tej rocznicy dzisiaj w czwórce też będziemy pamiętać, więc pojawi się trochę tych tematów warszawskich. Zachęcam do pozostania z nami. Zaczynamy przerwę weekendową w czwórce.

0: Jam for the Ladies w czwórce, a ja mam nadzieję, że jesteście odpowiednio rozbudzeni, bo to jest moment na spakowanie naszej sobotniej walizki.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: I chodzi oczywiście o nasz wakacyjny czwórkowy konkurs, w którym możecie wygrać od piątku do niedzieli nową żółtą walizkę od czwórki. Wystarczy nas słuchać uważnie od 10 do 13 i zapamiętać wszystkie trzy przedmioty, które do niej wkładamy. Także to jest idealny moment, bo teraz w pierwszej godzinie dopiero ją otwieramy. Dzisiaj w czwórce sobota. Pierwsza sierpniowa wyjątkowa. Warszawa jest na ustach wielu Polaków, dlatego trochę w tym duchu pakujemy dzisiaj walizkę warszawską. Taką, z którą możecie do Warszawy przyjechać, ale i z niej wyjechać, zabierając kawałek tego miasta ze sobą. No to uwaga, to jest ten moment. Otwieramy walizkę i...
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: To jest pocztówka z Warszawy. Powtarzam, pocztówka z Warszawy. No jak można wyjechać z Warszawy bez pocztówki z tego miasta? Dzisiaj to może być taka pocztówka tej dawnej Warszawy, no ale nie komplikujmy. Pocztówka z Warszawy, to wkładamy do naszej dzisiejszej warszawskiej walizki. Drugi przedmiot oczywiście tuż po godzinie 11.

0: Fundido w utworze Gere Grip Am w czwórce.
1: W weekend robimy sobie przerwę.
0: A już teraz robimy sobie przerwę na muzykę klasyczną, bo w tym momencie trwa bardzo wyjątkowy festiwal Breaking Classic w Otwocku Wielkim, tuż przy Warszawie. Jest to już druga edycja tego międzynarodowego festiwalu muzycznego, łączącego muzykę klasyczną z naturą i dosyć nieformalną atmosferą. Zresztą dyrektorzy artystyczni Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz podkreślają, że chcą trochę

0: wyjść z tej poważnej bańki i dotrzeć z muzyką klasyczną do tych, którym nie było z nią po drodze. Stąd właśnie plenerowe wydanie festiwalu. Wszystko odbywa się w Otwocku Wielkim, a więc trochę taki muzyczny city break pod gołym niebem, bez sztywnego dress code'u, z leżakami i piknikową atmosferą. No ja zazdroszczę wszystkim, którzy tam teraz są. Tak teraz się też robi muzykę klasyczną, tak się robi festiwale, bo to jest też zaproszenie do tego świata klasycznego. Może niektórzy nie zawsze wiedzą, jak w niego po prostu wejść. Ja miałam okazję porozmawiać z Aleksandrem Dębiczem, pianistą, kompozytorem, który w lipcu wrócił do nas z najnowszym projektem, albumem muzycznym zatytułowanym 12 Dreams for Piano, czyli 12 snów na fortepian w takim luźnym tłumaczeniu. Jest to 8. płyta w dorobku artysty, a zarazem 3. w pełni solowy projekt. Składa się z 12 nowych kompozycji, a raczej z 12 marzeń albo snów, ponieważ wszystkie utwory na płycie to po prostu ponumerowane sny.
1: To jest płyta, w której eksploruję tematykę oniryzmu, snów. To mnie zainteresowało. Bardzo się z niej cieszę. To jest taki dosyć osobisty album, który powstał bardzo szybko, spontanicznie. Wyszły już 2 single, Dream 2 i Dream 5, bo one są po prostu ponumerowane. Na przykład w tym 5 śnie ja starałem się oddać taki stan w śnie, który miewamy, kiedy jesteśmy w scenie i nie możemy z tej sceny wyjść. I cały czas nam się coś powtarza, po czym nagle się budzi. Więc to jest tematyka tej płyty. Muszę powiedzieć, że z jednej strony każdy ten sen jest zupełnie inny, no ale jest w każdym z nich taka nutka jednak melancholii i takiej lekkiej, większej lub mniejszej dziwności. Ja po prostu, mi zależy, żeby dać rodzaj, piękny rodzaj emocji i dać słuchaczowi taką przynajmniej przyjemność estetyczną, a jeśli ktoś znajdzie w tym coś głębszego, mam nadzieję, no to się tylko ucieszę.
0: Tak właśnie brzmią sny według Aleksandra Dębicza, który wziął na muzyczny warsztat to uczucie dobrze nam znane ze snów i przekuł w piękną, płynącą, pianistyczną opowieść. Premiera albumu 12 Dreams for Piano 11 września, ale już teraz możecie posłuchać snu 2 i 5. My za moment wrócimy też do tych sennych, muzycznych opowieści, ale jeszcze parę słów o samej twórczości Aleksandra Dębicza, bo ta jego muzyka od lat wymyka się takim prostym klasyfikacją. Improwizator porusza się na styku muzyki klasycznej, filmowej i autorskiej narracji i tworzy własny muzyczny język.
1: Ja w ogóle tak nazywam swój styl, że to jest cinematic classical, bo on ma takie cechy i klasycznej muzyki, ale też filmowej. To mnie kręci taka potoczystość związana z narracją filmową. No ale no, sny to są w pewnym sensie jakieś fabuły, czasami dziwne, bardzo charakteryzujące się swoją wewnętrzną logiką, no ale są to fabuły.
0: Senne muzyczne opowieści według Aleksandra Dębicza w albumie 12 Dreams for Piano. Za moment wrócimy do tych opowieści, a teraz Kick It With You w 4.

0: Weekend w czwórce.
1: A my w czwórce robimy sobie przerwę na muzykę klasyczną, bo ja muszę przyznać, że trochę zazdroszczę wszystkim, którzy w tym momencie leżą na leżakach i słuchają pięknej muzyki klasycznej i operowej na festiwalu Breaking Classic w Otwocku Wielkim. No, ale za to miałam okazję porozmawiać z Aleksandrem Dębiczem, pianistą i kompozytorem i dyrektorem artystycznym festiwalu Breaking Classic, który w lipcu wrócił do nas z najnowszym albumem 12 Dreams for Piano. Album, którego siłą są płynące i senne, bardzo piękne dźwięki fortepianu.
2: Wydaje mi się, że fortepian jest tak instrumentem, który daje takie bogactwo możliwości, że nie traktowałem go nigdy jako coś, co jest jakimś limitem. Wręcz przeciwnie, ja zawsze się starałem wyciągać z instrumentu tego takie brzmienia, które są właśnie nie fortepianowe. No jest to moje podstawowe narzędzie, bo jestem pianistą, ale jako kompozytor bardzo lubię też robić muzykę na inne składy, na większe dużo składy. Natomiast no, fortepian jest takim najintymniejszym, najbliższym narzędziem, który pozwala mi tak wyrazić tak w pełni siebie.
1: Aleksander Dębicz to artysta, który gra zarówno w salach kameralnych, ale też właśnie w plenerze. No, niedawno na urodzinach Starówki i teraz na festiwalu Breaking Classic. Ja zapytałam artystę o to, jak z taką intymną muzyką dotrzeć do słuchacza w plenerowych warunkach.
2: I intymna, i nie. Zresztą to też jest cecha tych snów, no bo mamy różne właśnie sny, ale wydaje mi się, że od artysty zależy, jeśli chce wykreować taką intymną atmosferę, to od niego zależy, czy to się stanie nawet na takim koncercie plenerowym. Uważam, że jest to możliwe. To zależy od tego, czy artyście się uda stworzyć taką aurę, która zmusi słuchacza do skupienia.
1: Po cały album 12 Dreams for Piano to płyta, która trochę na przekór dzisiejszemu myśleniu o muzyce przychodzi do nas z takim spokojem. Dzisiaj jesteśmy w takim świecie, kiedy lubimy te widowiska muzyczne, lubimy wielkie koncerty na stadionie. No tymczasem Aleksander Dębicz przychodzi do nas z muzycznym spokojem, z bardzo intymnymi kompozycjami, które mają trochę wprowadzić nas w taki właśnie senny, muzyczny, ale bardzo intrygujący klimat. Zapytałam jeszcze Alka Dębicza o to, czy z tak intymną, spokojną muzyką klasyczną ciężko dzisiaj dotrzeć do słuchaczy.
2: Absolutnie nie. Ja właśnie wróciłem z festiwalu muzyki filmowej na Teneryfie, gdzie był wypełniony po brzegi teatr w takim pięknym miasteczku La Laguna. On jest na Teneryfie, to jest miasto w całości objęte World Heritage UNESCO. I no tam no, reakcja była taka no, jak na koncercie rozrywkowym zupełnie, więc... Absolutnie nie uważam, że ten instrument, czy ten sposób ekspresji jest dla jakiejś wąskiej grupy odbiorców.
1: No i tak się robi dzisiaj muzykę klasyczną, a świetnym przykładem na to może być właśnie trwający teraz festiwal Breaking Classic w Otwocku Wielkim.

A zachęcam Was do patrzenia w Wasze miastowe repertuary, bo być może właśnie taki festiwal odbywa się w Waszych miastach. Dzisiaj coraz częściej ta muzyka klasyczna wychodzi z wielkich instytucji po prostu na ulicę. Warto sprawdzać takie rzeczy, warto też na nie chodzić, brać w nich udział, bo czasem może się okazać, że po takim właśnie koncercie w plenerze tym chętniej wrócimy do Filharmonii.

0: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
1: Wakacje w pełni, festiwale muzyczne trwają na całego i jest jeszcze jedno miejsce i wydarzenie, którego ja zazdroszczę wszystkim, którzy teraz tam są, i jest to Poland Rock Festival. Ja jeszcze miałam co prawda okazję jeździć na Woodstock do Kostrzyna, ale dalej są oddani fani, którzy jeżdżą za każdym razem, nieważne ile mają lat i co robią w życiu. Wielu czeka na tę imprezę przez cały rok. Jeżdżą z przyjaciółmi, sami albo w parze, a niektórzy na to trzydniowe wydarzenie wybierają. Starają się nawet całymi rodzinami. Kto i dlaczego wybrał się na lotnisko Obroczyno na Poland Rock? O to na miejscu zapytał Maciej Szefer.
2: Czuję taką zmianę atmosfery, jak tylko przekraczam granicę tej bramy i mam taki luz totalny, o niczym się, jakby nie martwię się o nic.
3: Będę jechał do domu, najprawdopodobniej powiem, że to jest mój ostatni Woodstock. Ale po dwóch tygodniach, jak odpocznę, powiem, w przyszłym roku jadę z powrotem.
4: Z czwórką dzieci, na który Poland Rock już?
5: Nasz chyba szósty, ale dla naszego dwulatka to już trzeci.
4: I tu ładnie widzę dwulatek w słuchawkach, tak trzeba faktycznie?
5: Jak najbardziej, jednak słuch tych najmniejszych jest bardzo ważny, on jest wrażliwy, więc chcieliśmy, żeby był zabezpieczony. On sam prosi, żeby mu je zakładać.
1: Poland Rock Festival, najpiękniejszy festiwal świata, potrwa jeszcze do dzisiaj, a ja mogę już tylko wrócić się wspomnieniami do tych swoich nastoletnich lat. Piękne to były momenty na Woodstocku, ale lepiej już więcej nie mówić, co tam się działo. Ja pozdrawiam z tego miejsca wszystkie osoby, które teraz bawią się do koncertów na Woodstocku. Breaking Classic w Otwocku Wielkim, no i Poland Rock jest cały czas tak naprawdę. Bardzo dużo festiwali muzycznych, warto też korzystać i warto sprawdzać, co dzieje się na mieście albo też poza nim, bo taki muzyczny city break też może być całkiem odkrywczym doświadczeniem.

0: Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
1: Jest na to sposób.
0: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Padaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem

0: Czwórka. To słychać.
1: Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce.

ma. I tak, bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem. Gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test. A i nie przewałuję

szczęście. Oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po grząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

za pierwszą wódkę w podstawówce i butle rozbite na czyjejś makówce. Za pierwszą pakę z naskoku, za eteryczny klimat bloków i olane galaksji z muranów mokotów. Przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie kłamstwa i debet kart. Przez zapaść, odwyk i czysty czas mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta. Dawno spoliło co nas

nie jest niby jasny, a kiedyś pewnie. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kidstem, od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o pizzy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki z bloków i artyści. Lubię mnie wszystko, tam jestem gdzie bliscy. Rodzina jest wszystkim. Poparte w czynach, skutek przyczyna. Uraza zabija mnie, głód znów mnie chce. Bo to sam nie jestem w grze.

0: To był duet Pal Sekam w utworze Styropian, a na zegarach już godzina 11.
1: Pogoda.
0: Pierwszy weekend sierpnia upłynie pod znakiem upałów w całym kraju, chociaż atmosfera będzie bardziej duszna niż upalna, bo nie zabraknie także deszczu i burz. Od rana w wielu regionach będzie chmurzyć, będzie padać i będzie grzmieć. Najmocniejszy deszcz wystąpi zdecydowanie na północy, jedynie na południu i na wschodzie powinniśmy uniknąć większych opadów. Dzisiaj uważamy szczególnie na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. Dla prawie całej Polski jedynie alertami nie zostały objęte południowo-wschodnie regiony kraju. Sobota przyniesie duży upał w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Tam nawet do 36 stopni. Jeśli ktoś chciałby się dzisiaj schłodzić, to na pewno na Pomorzu, bo tam termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: 5 minut po godzinie 11, a my w czwórce robimy sobie przerwę.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: Przerwa weekendowa, czyli ten piękny moment, kiedy po całym tygodniu pracy, obowiązków i stresu można wreszcie odetchnąć i zatrzymać się na moment, aby zrobić się miejsce na odrobinę odpoczynku. Dzisiaj sobota wyjątkowa, 1 sierpnia, ważna data w historii nie tylko Warszawy, ale i całej Polski. Dlatego dziś zatrzymujemy się podwójnie i weekendowo, ale też historycznie pamiętamy o wybuchu Powstania Warszawskiego, który zmienił nie tylko losy mieszkańców Warszawy, ale i całego miasta, bo ciężko jest mówić o współczesnej Warszawie bez poznania jej historycznego kontekstu. Już za moment w czwórce zrobi się na moment trochę warszawsko. Nasze studio odwiedzi Piotr Osiński, z wykształcenia filolog, historyk sztuki, ale także warszawiak z urodzenia i zakochania. Nas odwiedzi z najnowszą książką pod tytułem Dziwne Miasto. Bardzo surrealistyczna powieść z gatunku urban fantasy, nawiązująca oczywiście do Warszawy, w której legendy ożywają, a los bohaterów splatają się w jedną, bardzo szaloną, pełną społecznej wrażliwości miejską historię. Będzie warszawsko, ale będzie też bardzo literacko i fantastycznie. Zostańcie z nami na tej fali, będziemy razem do godziny 13:00.

0: Chcecie więcej, śpiewa Faustyna Maciejczuk, a my mówimy...
1: Przerwa na książkę.
0: Ale na książkę wyjątkową, tak samo zresztą jak i dzień 1 sierpnia zobowiązuje do myślenia o tej Warszawie.

0: nieco czulej niż na co dzień, chociaż z nami w studiu jest gość, który czułość do Warszawy ma chyba każdego dnia. Piotr Osiński, z wykształcenia filolog, historyk sztuki, ale także warszawiak z urodzenia i zakochania. Tak pięknie o sobie mówisz. Cześć.
1: Cześć, kłaniam się.
0: To jak to jest u ciebie z tą Warszawą? Rzeczywiście ta czułość towarzyszy ci na co dzień i od zawsze tak było?
1: Od zawsze tak było. Kiedyś to była taka miłość bolesna, dlatego że ja się urodziłem w Warszawie w latach 90. Jest pewien taki film polski, który mówi, że Warszawa była smutnym jak miastem. I rzeczywiście ja się z tym zgadzam. Lata 90. były fatalne dla Warszawy. Myślę, że właśnie na przełomie lat 80. i 90. powstała krzywdząca obecnie opinia, że Warszawy się nie da kochać i nie da lubić, bo rzeczywiście była po prostu brzydkim miastem. A teraz to jest zupełnie co innego. Mm-hmm. Zmienia się na naszych oczach, mamy fajną gastronomię, jest tutaj co robić, więc nie wiem, jak można jej nie kochać.
0: Tak, i coraz lepszą infrastrukturę, mm-hmm. coraz lepszą architekturę i coraz więcej zieleni. Rzeczywiście ta Warszawa się zmienia na lepsze.
1: To prawda, takiej zadbanej zieleni, dlatego że parę lat temu w ogóle dyskutowano, czy Warszawa, nie wiem, czy ten tytuł jeszcze istnieje, ale otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Zieleni. Okazało się, że bodaj Sztokholm otrzymał ten tytuł.
0: O, to by miało sens. Wróciłam ze Sztokholmu 2 dni temu i naprawdę muszę przyznać, że jest to niesamowicie zielone miasto. To jest miasto, w którym masz ruchliwą ulicę z jednej strony, a z drugiej od razu wielki park. I to w ogóle sobie nie przeszkadza.
1: To my się teraz tego uczymy, bo rzeczywiście w Warszawie jest dużo zieleni, ale to jest taka zieleń niezagospodarowana. Często ma to swój super urok, jak na przykład nad Wisłą, no bo jesteśmy wyjątkowi na skalę Europy, że mamy ten niezagospodarowany brzeg i dziką rzekę w centrum miasta, ale na przykład rzeczywiście, jak Warszawa ma 517 km kwadratowych, większość to są jakieś lasy, powiedzmy, ale no one nie są jakby zaplanowane, one są troszeczkę z przypadku, dlatego mógł Sztokholm rzeczywiście wygrać.
0: No ale Warszawa też może się pochwalić wieloma pięknymi miejscami, chociaż rzeczywiście ciężko mówić o tym miejscu bez poznania kontekstu historycznego. Spotykamy się dzisiaj 1 sierpnia, kiedy o tej Warszawie myśli się trochę inaczej niż na co dzień. Ty w Dziwnym Mieście, w twojej książce pokazujesz Warszawę, która ma pod tą współczesną warstwą bardzo dużo przyszłości. Czy według ciebie da się w ogóle pisać, mówić o tym mieście, nie pisząc w jakimś sensie też o jego historii?
1: Raczej nie, dlatego że to jest podświadome. Nawet tytuł Dziwne Miasto w dużej mierze odnosi się do tego, że właśnie w powstaniu warszawskim Warszawa została niemal doszczętnie zniszczona.
0: Miało jej nie być.
1: Miało jej nie być, dokładnie tak. Znaczy w sensie, nawet gdyby powstania nie było, a Niemcy by wygrali, to i tak Warszawy by nie było, bo taki był plan Hitlera. On miał obsesję na punkcie Warszawy. Zresztą obserwował ją osobiście, jak płonęła 17 września 1939, bo zniszczenia w Warszawie były już na przykład właśnie w 1939 roku, ale one były takie punktowe. Było sporo wypalonych budynków, ale miasto trwało. Tak naprawdę kataklizm właśnie nastąpił w dwóch seriach. Pierwszy to było powstanie w getcie warszawskim, 1943 rok, potem powstanie warszawskie. I do dzisiaj widać rezultaty tego w dziwacznej urbanistyce, czyli ustawieniu budynków w mieście. Widać, ile mamy wyrw, widać, ile po tych 80 latach mamy rzeczy wciąż niezagospodarowanych i ile blizn zostało do dzisiaj.
0: Dzisiaj rozmawiamy o Warszawie, ale w kontekście jej historii przyglądamy się temu, dlaczego ta Warszawa wygląda tak dzisiaj, a naszą inspiracją jest książka Dziwne Miasto. Piotr Osiński cały czas razem z nami w studiu. Za moment wracamy do rozmowy.

0: Weekend w czwórce.
1: A dzisiaj zatrzymujemy się podwójnie i weekendowo, i historycznie, bo 1 sierpnia zobowiązuje. Rozmawiamy o Warszawie, o mieście z niezwykle silną pamięcią. Dzisiaj z nami w studiu Piotr Osiński, autor książki Dziwne Miasto. Piotrek kocha Warszawę, jest warszawiakiem z urodzenia i zakochania, jak sam o sobie mówi, ale miasto ma tytuł Dziwne Miasto. Książka ma tytuł Dziwne Miasto. Nietypowe.
2: To prawda, ale dziwny nie zawsze musi mieć negatywny wydźwięk. Ja lubię dziwne rzeczy, lubię dziwnych ludzi, sam jestem dziwny, więc nie uważam, żeby to było coś złego.
1: Twoja Warszawa też jest dziwna.
2: Tak, zdecydowanie jest dziwna. Po pierwsze, to nie do końca jest nasza Warszawa. Może nie powinienem tego zdradzać, ale są koncepcje wieloświatów, tyle powiem. Jest niemal identyczna jak nasza Warszawa, natomiast dzieją się tutaj rzeczy niespotykane. Czasami czytelnicy mnie pytają, czy na przykład o, dana osoba przebywa tutaj. Ja zawsze odpowiadam, że nie wiem, bo to niekoniecznie nasz świat. Ale tak jak nasza Warszawa, która istnieje, jest moim zdaniem dziwnym miastem ze względu na historię, tak tutaj rzeczywiście jest to dziwne miasto ze względu na to, że są postaci mityczne, które znamy z legend.
1: W Warszawie może zdarzyć się dosłownie wszystko, tak czytamy na tyle twojej książki i rzeczywiście w twojej książce dzieje się bardzo dużo dziwnych, surrealistycznych, niewytłumaczonych rzeczy, ale bardzo mi się podoba też, jak ułożyłeś losy bohaterów. Mamy tutaj Patryka, Artura, Violettę i te losy tych bohaterów splatają się naprawdę w taką szaloną, miejską opowieść. Też sam gatunek tej książki, urban fantasy, już nam może trochę pokazać, że będzie to książka związana z miastem, ale też bardzo dużo tych fantastycznych opowieści, więc ja też jestem bardzo tutaj zaskoczona tym pięknym zabiegiem, jaki zastosowałeś. Warszawa w twojej książce jest też trochę dziwnym miastem, dlatego że ogromna część tego, co dzisiaj uznajemy za historyczne, została po wojnie odtworzona, ale w książce pojawiają się takie wątki, no chociażby ta odbudowana starówka i jej status UNESCO. Fascynuje cię właśnie to, że Warszawa jest jednocześnie stara i w pewnym sensie bardzo młoda?
2: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że tak naprawdę gdyby Warszawa nie została zburzona i odbudowana, być może wcale na tej liście UNESCO by nie była, chociaż ja bardzo chciałbym, aby była, dlatego że właśnie to akt odbudowy został wpisany w 80 roku na listę UNESCO. My się tym do dzisiaj chlubimy. Natomiast ja lubię też obalać mity, bo dużo osób myśli, że stare miasto, czyli ten obręb murów miejskich, bo czasami słyszę na przykład, że Nowy Świat czy krakowskie przedmieście to stare miasto, no więc nie. Jak sama nazwa wskazuje, kiedyś to było przedmieście. To stare miasto też nie we wszystkich miejscach wygląda tak samo jak przed wojną. Na przykład katedra Świętego Jana jest zupełnie wymyślona. Nigdy w życiu

0: życiu tak nie wyglądała przed wojną, jak wygląda obecnie, co też jest dziwne, bo wszyscy wierzą, że to jest oryginalny kształt budynku.
1: I jaki miałeś obraz Warszawy, kiedy powstawał pomysł w ogóle o tej książce? Czy bardziej myślałeś o Warszawie taką, jaką znamy, czy o takiej Warszawie, która mogłaby być, ale jej nie ma?
0: Przede wszystkim chciałem pokazać

0: części Warszawy, o których mało kto wie, bo ja sam na przykład pytany skąd jestem, jak mówiłem z Gocławka, to słyszałem, że ludzie mówili Gocław kojarzę. Ja mówię, nie, z Gocławka. No mówię, że Gocław kojarzę. No i...
1: I tak w kółko.
0: Dokładnie tak. I chciałem przemycić tutaj takie miejsca. Oczywiście to nie jest przewodnik, to jest powieść, natomiast miejsca, które występują w książce istnieją naprawdę. Więc mamy na przykład właśnie Gocławek, wszystkie ulice, które tam są opisane, jak się krzyżują, to rzeczywiście w tych samych miejscach się krzyżują. Mamy przyczółek Grochowski i ulicę Kinową, też moim zdaniem bardzo niedoceniane miejsce, bo to jest blokowisko, ale bardzo urocze, bardzo zielone i chciałem, żeby to była moja Warszawa, czyli na przykład jak są bohaterowie w danej knajpie, to ona najprawdopodobniej istnieje i najprawdopodobniej ja w niej bywałem na przykład i stąd ją kojarzę.
1: Dzisiaj zaglądamy do Warszawy trochę innej niż zazwyczaj, takiej, w której miejskie legendy wcale nie muszą być tylko legendami. O tym rozmawiamy cały czas z Piotrem Osińskim, autorem Dziwnego Miasta. Za moment wrócimy do warszawskich opowieści.

0: too tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: W weekend robimy sobie przerwę.
2: A dzisiaj robimy sobie przerwę na Warszawę, bo stolica jest na ustach wielu Polaków dzisiaj, dlatego my przyglądamy się jej nieco czulej niż na co dzień, bo Warszawa ma swoje ulice, ma swoje zabytki, historie, dobrze znane miejsca, ale ma też tą drugą warstwę zbudowaną z opowieści, podań, legend przekazywanych z pokolenia na pokolenie. I właśnie tę Warszawę

0: bierze na warsztat Piotr Osiński w swojej książce Dziwne Miasto. I już tak naprawdę sam początek książki robi nam coś bardzo przewrotnego z typową warszawską legendą Złota Kaczka. Główny bohater Patryk trafia do podziemi, a ona właściwie mówi mu, że legenda, którą znasz, to tylko ziarno prawdy. I tutaj pojawiło się takie moje pytanie, co jeśli w ogóle warszawskie legendy naprawdę się wydarzyły, tylko my je źle opowiadamy? Miałeś taką myśl podczas pisania tej książki? Dlaczego to właśnie legendy są fundamentem tej książki?
1: Ja pamiętam, że jako dziecko zawsze kochałem opowieści, w ogóle w zasadzie zawsze chciałem coś sam napisać i opublikować. I pamiętam, że zawsze kochałem opowieści, które były przewrotne i które były niekoniecznie wesołe, a Złota Kaczka jest bardzo przewrotną legendą. Okazuje się w ogóle, że ona jest rzeczywiście bardzo warszawska, bo zdarzyło mi się, że nawet osoby spoza Warszawy jej nie kojarzyły i pytały, czy ja sam ją wymyśliłem, a mnie chodziło o to, żeby ją zreinterpretować, bo w oryginale, pewnie wszyscy to kojarzą, Złota Kaczka zabrania żołnierzowi dzielić się otrzymanymi pieniędzmi i zawsze zastanawiało mnie, dlaczego ona to robi. Chciałem odpowiedzieć na to pytanie po swojemu, troszeczkę zreinterpretować tę legendę i rzeczywiście w mojej książce to są jak najbardziej faktyczne postaci i faktyczne wydarzenia. Złota Kaczka istnieje, jest zaklętą legendą królewną i przenika do życia bohaterów. Niestety w naszej Warszawie myślę, że to tylko legenda, ale co ja tam mogę wiedzieć?
0: No okazuje się, że całkiem dużo, albo możesz też sobie dopowiedzieć, bo te legendy trochę na tym polegają, prawda, że możemy sobie potem dopowiedzieć i trochę umiejscowić to w naszej współczesności, ale też wybór samej legendy mnie zdziwił, no bo wiadomo, że tutaj syrenka byłaby pewnie pierwszym wyborem większości osób piszących fantastyczną opowieść o Warszawie. Ty postawiłeś na Złotą Kaczkę, czyli właśnie bardziej taką zadziorną bohaterkę, bardziej dziwną.
1: Zdecydowanie, to znaczy syrenka też występuje, też troszeczkę inaczej. Tutaj syrena jakby pomogła założyć miasto pewnym stworom z podziemi. Nie ma tam mowy o Warsie i Sawie. Jest jeszcze w ogóle trzecia legenda w trzeciej części o królu Zygmuncie, która jest chyba w ogóle najmniej znana i też ją troszeczkę zreinterpretowałem, więc tych legend jest tutaj sporo, ale my mamy w ogóle bardzo dużo ciekawych legend, o których mało kto wie. Tak. Mamy diabła w ogóle warszawskiego, który mieszkał przy ulicy Piwnej w Warszawie i sprawiał, że ludzie troszeczkę za dużo wypijali podczas wizyty w ówczesnej gospodzie. I ja strasznie nawiązuję także do demonologii słowiańskiej, nie tylko do jakby legend warszawskich, ale ogólnie fascynuje mnie świat bestii słowiańskich. Mam bestiariusze słowiańskie w domu. Starałem się to wszystko do książki przemycić.
0: No i tutaj idealnym wyborem będzie z kolei rozdział i historia Violetty, które te wszystkie demony bezpośrednio, niepośrednio, ale gdzieś tam ich doświadcza.
1: To prawda. Tam jest wodnik na przykład, ale też mamy dwa demony, jest demon niemiecki i demon polski i one mają pewien szczegół, który rzeczywiście w folklorach naszych krajów się pojawia, czyli demon polski chodzi na nogach zakończonych kopytami, a demon niemiecki stoi na kurzych łapkach. I jak sprawdzałem, to właśnie Niemcy wierzą, że diabły mają nogi zakończone kurzymi stopami. Starałem się to odwzorować.
0: Piotrze, na koniec, gdybyś miał zabrać słuchaczy czwórki na spacer po dziwnym mieście, to jakie by było jedno miejsce, bez którego książka nie mogłaby powstać?
1: Zdecydowanie Rynek Starego Miasta. On mnie inspiruje. Tam mamy też w ogóle legendę o bazyliszku, która akurat w mojej książce, przynajmniej w tej części, nie występuje, ale zawsze mnie to miejsce fascynowało. Na rynku zresztą stoi też pomnik syrenki, czyli jeden z tak zwanych wędrujących pomników Warszawy. Przy rynku mieszkał bazyliszek. Zawsze się zastanawiałem jako dziecko, w której kamienicy. Jest też druga wersja, że przy krzywym kole, ale ja wierzę w rynek. I to jest też bardzo ważne miejsce dla mojej książki, która tam w zasadzie się kończy.
0: Dziwne miasto Piotra Osińskiego. Fantastyczna opowieść osadzona we współczesnej Warszawie, w której te znane miejskie legendy okazują się mieć zaskakująco dużo wspólnego z rzeczywistością. Książka może być też wasza. Wystarczy, że zadzwonicie do nas 226452100 i opowiecie o swoim ulubionym miejscu w Warszawie. Jeśli takie macie, wtedy książka pójdzie w wasze ręce. A tobie, Piotrze, bardzo dziękuję za

0: No i jest z nami fan Warszawy i przyszły czytelnik Dziwnego Miasta, Grzesiek z Warszawy. Halo, halo, Grześku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Z tego, co słyszeliśmy i z tego, co zrozumiałam, no musisz być chociaż trochę fanem tej Warszawy, tego miasta.

0: skoro interesuje cię literacka opowieść o Warszawie?
1: Wiesz co, wsiadłem do samochodu i usłyszałem o książce i ja się zatrzymałem od razu, postanowiłem zadzwonić, bo książki o Warszawie bardzo lubię. No tak jak Warszawa jako taką. Wiesz co, urodziłem się, bardzo lubię, jestem związany i w sumie przez całe swoje życie i jakoś bardzo bym nie chciał chyba opuszczać tego miasta, więc coś mnie w nim zawsze trzyma.
0: Czyli tak samo jak Piotr Osiński, jesteś warszawiakiem z urodzenia, ale też z zakochania, można tak powiedzieć.
1: Tak, jak wiesz co, kiedyś 10 lat zbierałem się do zrobienia pierwszego tatuażu, to koniec końców zrobiłem sobie Syrenkę i Pałac Kultury, więc...
0: No to bardzo to warszawsko. Jakby,
1: tak właśnie pomyślałem, że ten pierwszy tatuaż chciałbym, żeby był też właśnie związany z Warszawą.
0: No dobrze, to w takim razie jedno ulubione miejsce w Warszawie, do którego najchętniej wracasz, albo takie, do którego zawsze prowadzisz swoich znajomych czy przyjaciół, kiedy ciebie odwiedzają w stolicy.
1: Turbo subiektywnie jest taki bardzo mały, a piękny park na Ochocie, park Zasława Malickiego. Subiektywnie, bo spędziłem tam całe dzieciństwo chodząc z dziadkiem, a jak zostałem tatą, to chodząc z synem, więc to jest takie moje turbo chyba ulubione miejsce w kategorii lokalnie i na no takie, które zawsze jak tam jestem, wzbudza we mnie takie no najczulszą nutę we mnie budzi, więc to polecam każdemu. Park przeszedł piękną renowację, świetne miejsce na spacer, czy ze znajomymi, czy z psem, czy pojechać na rower, pograć w kosza. Piękne, a chyba takie nie do końca jeszcze znane miejsce, ale bardzo lokalny, fajny park.
0: Czyli i lokalnie, i sentymentalnie. Bardzo dobrze. Takie miejsca są absolutnie najlepsze i najpiękniej je się potem wspomina. Dziękujemy ci za to polecenie, za telefon. No i oczywiście książka Piotra Osińskiego, Dziwne miasto, wędruje do ciebie. Jestem bardzo ciekawa, która
1: bardzo
0: opowieść
1: dziękuję
0: z książki podpasuje ci najbardziej. Dzięki bardzo.
1: Nie mogę się doczekać. Pamiętajcie wszyscy słuchacze, dzisiaj o 17:00 wszyscy się zatrzymujemy na minutę. Trzymajcie się.
0: To właśnie mówił Grzesiek z Warszawy i bardzo dobrze mówił o 17:00. Pamiętamy o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku obchodzimy ją po raz 82. Pamiętamy po raz 82. Specjalna audycja w czwórce już o godzinie 15:00. Wtedy na pewno te powstańcze rozmowy będą wybrzmiewać cały czas w czwórce.

0: Weekend
1: na walizkach.
0: Weekend na walizkach.
2: 12 minut pozostało do godziny 12. Dzisiaj w czwórce, co prawda, tematy warszawskie biorą górę zdecydowanie. No w końcu dzień zobowiązuje, ale nie myślcie, że zapomniałam o naszym czwórkowym konkursie. Co to, to nie. W naszej walizce jest dopiero jeden przedmiot i czas teraz do naszej walizki.

0: walizki czwórkowej sobotniej dopakować drugi.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: Czas włożyć syrenkę. Syrenka to jest drugi przedmiot, który wkładamy do naszej dzisiejszej warszawskiej walizki, no bo przed chwilą z Piotrem Osińskim, autorem książki Dziwne Miasto, przyglądaliśmy się tej Warszawie, ale właśnie od strony legend, od strony opowieści, czyli czegoś bardzo nieuchwytnego, co jednak opowiada o mieście bardziej niż niejeden zabytek. Dlatego drugim przedmiotem, który wkładamy do naszej dzisiejszej warszawskiej walizki jest syrenka. Zapamiętajcie, bo jeszcze czeka Was trzeci przedmiot po godzinie 12. Ja tylko przypomnę, że Waszym zadaniem jest wyłapanie wszystkich trzech przedmiotów, które dzisiaj powiedzieliśmy w czwórce od godziny 10. Oczywiście przed godziną 13 wystarczy, że zadzwonicie do nas na antenę i wymienicie je wszystkie. Wtedy piękna, nowa, nieśmigana, żółta, czwórkowa walizka będzie Wasza.
1: Konkurs, konkurs w czwórce.
2: Konkurs w czwórce.
0: My jesteśmy już prawie spakowani, 11 minut pozostało do godziny 12 i wracamy do Was już niedługo po paru piosenkach. Od godziny 12 w czwórce będziemy rozmawiać zarówno o tematach warszawskich, ale też będą inne związane z przedmiotami, ale też z powstaniem warszawskim, bo dzisiaj dzień wyjątkowy, pamiętamy.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
1: w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Słuchaj, Marian.
8: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
11: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Pierwszy dzień sierpnia przywita nas upałami w całym kraju, ale atmosfera dzisiaj bardziej duszna niż upalna, bo będą także deszcze i burze. Od rana w wielu regionach dzisiaj chmurzy, pada i grzmi najmocniej deszcz wystąpi, najmocniejszy deszcz wystąpi na północy, jedynie na południu i na wschodzie powinniśmy uniknąć tych większych opadów, ale dzisiaj uważamy na burze, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla prawie całej Polski. Jedynie na południowym wschodzie kraju tych burz nie będzie aż tak dużo. Sobota przyniesie duży upał, szczególnie w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Tam nawet do 36 stopni. W centrum kraju 30, a najchłodniej na Pomorzu, bo tam termometry pokażą 23 stopnie. W Warszawie wieczorem też przyda się kurtka i parasolka, bo po godzinie 19 można spodziewać się dużych opadów deszczu.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Blackberry Marmalade, taka owocowa piosenka za nami, a my w czwórce mówimy czas na przerwę.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Weronika Puszkar.
0: Weronika Puszkar, co prawda nie, Alicja Michalska przy mikrofonie. Weronika Puszkar jest na lecie z radiem i ją serdecznie pozdrawiamy. Zresztą usłyszycie ją tutaj w przerwie weekendowej już jutro. A tymczasem do tej przerwy sobotniej zachęcam was ja w końcu. Weekend, w weekend można, a nawet powinno się odetchnąć, chociaż na chwilę, chociaż na momenty zatrzymać się, usiąść z kawą na balkonie albo przejść się na ten krótki spacer, nawet jeśli macie harmonogram weekendu zaplanowany od rana do wieczora. Dzisiaj sobota, co prawda wyjątkowa, 1 sierpnia, a więc jeśli spędzacie weekend w stolicy, możliwe, że te plany na wieczór związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego macie. Czwórka będzie wam towarzyszyć dziś w tym szczególnym dniu o godzinie 15:00. Rozpoczynamy audycję specjalną, ale zanim to jeszcze nastrajamy się pozytywnie na ten pierwszy sierpniowy weekend, bo połowa wakacji co prawda za nami, ale jeszcze cały gorący, słoneczny sierpień dopiero przed. Więc jeśli macie na swojej wakacyjnej liście bingo niezrealizowane plany, to na spokojnie, jest na to jeszcze czas. My jak co tydzień w przerwie weekendowej dorzucamy wam parę wakacyjnych, weekendowych inspiracji. Tak będzie też przez najbliższą godzinę, więc zachęcam do pozostania razem z nami na tej sobotniej fali. Niech to będzie dobra sobota.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
2: Oh my God, this is another beautiful day, you know what that means. My fellas, get your crystals out.

0: To był Przona w utworze Zły, a ja mam nadzieję, że słuchaliście nas uważnie od godziny 10, bo nasza sobotnia walizka powoli już się zapełnia.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Ale jeszcze jest mniej trochę miejsca i bardzo dobrze, bo brakuje nam jeszcze jednego, ostatniego

0: przedmiotu do całego kompletu.
1: Do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
0: Trzecim przedmiotem, który wkładamy do walizki, jest słoik. Właśnie tak, słoik, bo dzisiaj pakujemy walizkę warszawską, a więc taką, z którą do Warszawy możecie przyjechać, ale też i z niej wyjechać, no a w warszawskiej walizce nie mogło nie znaleźć się po prostu słoika. Dlatego słoik wkładamy do walizki i możecie do tego słoika włożyć co tylko chcecie z Warszawy, albo tym bardziej przywieźć w tym słoiku oczywiście rzeczy do Warszawy. Mamy już trzy przedmioty. Jeśli słuchaliście nas uważnie od godziny 10, to po pierwsze się bardzo dobrze bawiliście, a po drugie macie już cały komplet. Na mój cynk przed godziną 13 dzwonicie do nas i żeby nie było, na antenie mówicie wszystkie przedmioty, które włożyliśmy do naszej czwórkowej walizki. Wtedy nowa, piękna, żółta walizka powędruje do was i mam nadzieję, że przyda się na tych wakacjach, bo jeszcze połowa wakacji, cały sierpień przed nami, a więc na pewno nieraz ta walizka wam się przyda.
1: Spakuj się na wakacje.

0: Project.
1: 25 minut po godzinie 12, a my mówimy...
2: Przerwa na książkę. Na książkę.
1: Bo jak sobota, to oczywiście warto sięgnąć po książkę, bo wakacje to też jest taki moment, w którym można trochę uzupełnić tę naszą czytelniczą listę. I co prawda mówi się, że w wakacje panuje lekki literacki zastój, sezon ogórkowy, no ale rynek książki nie pozostawia nas. I tak, bez literackich podpowiedzi, 28 lipca poznaliśmy długą listę nominowanych do jednej z najważniejszych nagród literackich na świecie. Bookera 2026 jury wybrało 13 powieści. Wśród nominowanych znaleźli się między innymi dwaj wcześniejsi laureaci nagrody Douglas Stewart, ale też Marlon James oraz Elizabeth Strout, która już po raz trzeci ma szansę zdobyć Bookera. W tym roku jury zwróciło uwagę przede wszystkim na odważne i eksperymentujące z formą powieści. Na tej długiej liście znalazły się książki odważne, zaskakujące i tak naprawdę trudne do zaszufladkowania. Są wielkie nazwiska, debiutanci, czarni humor, apokalipsa, rodzinne tajemnice, a nawet cela więzienna, która wmyka się prawom logiki.
3: Jury Bookera wybrało 13 książek spośród 163 zgłoszonych tytułów. Jak podkreśla przewodnicząca komisji Mary Bird, tegoroczne powieści bywają zabawne, niepokojące, magiczne, a nawet brutalne. Booker nagradza w tym roku literaturę, która podejmuje ryzyko. Wśród nominowanych znaleźli się dwaj dawni laureaci, Marlon James, zwycięzca z 2015 roku, i Douglas Stewart, nagrodzony w 2020 roku. James i Stewart mogą dołączyć do elitarnego grona autorów, którzy zdobyli Bookera dwukrotnie. Do tej pory udało się to tylko czterem pisarzom. Tegoroczny Booker nie opiera się jednak wyłącznie na znanych nazwiskach. Aż 10 autorów pojawiło się na długiej liście po raz pierwszy, a 3 nominowane książki to debiuty. Najmłodszy kandydat ma 28 lat, najstarszy 81. Tegoroczne książki zabierają czytelników od szpitala w Meksyku, przez miasto Kingston na Jamajce, szkockie wyspy Hebrydy, aż po postapokaliptyczne wybrzeże Anglii.
1: O tegorocznym Bookerze opowiadała korespondentka Polskiego Radia w Londynie, Anna Rączkowska, a dobra wiadomość dla polskich czytelników jest taka, że nie będziemy musieli długo czekać na jedną z nominowanych książek, bo 12 sierpnia ukaże się polski przekład najnowszej powieści Elizabeth Strout, To, czego nigdy nie mówimy. Autorka doskonale znana w Polsce dzięki takim książkom jak Olive powraca, Mam na imię Lucy czy Lucy nad morzem, ale na polskie wydania czekają także czytelnicy Douglasa Stewarta. Całą listę 6 finalistów Bookera poznamy we wrześniu, no a zwycięzca zostanie ogłoszony w listopadzie, wtedy też pewnie do rąk polskich czytelników trafi polska książka w przekładzie. Także nawet jeśli wakacje to lekki zastój czytelniczy, to i tak rynek książki nie pozostawia nas bez żadnych podpowiedzi i na spokojnie można zamiast sięgać po nowości, to sięgnąć po książkę, która gdzieś tam już dawno zalega na naszej półce.

0: Dzisiaj robimy sobie przerwę, ale zatrzymujemy się także podwójnie i weekendowo, ale też historycznie. Dziś się pamiętamy po raz 82 o wybuchu Powstania Warszawskiego. W czwórce po godzinie 15 przeniesiemy się do Muzeum Powstania Warszawskiego, ale zajrzymy tam na moment także i teraz, bo 29 lipca z okazji rocznicy została przygotowana wystawa czasowa pod tytułem Splot. Czy sukienka może być mundurem, o tym jak wojna zmieniła strój warszawiaków. Czy w czasie wojny ludzie dbali o schludny wygląd? O tym mówi Adam Jerzewski, kurator i pracownik działu konserwacji Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: To była walka z okupantem. Kobiety dbały o wygląd, żeby podnosić morale, ale też żeby pokazać, że mimo tych wszystkich restrykcji, mimo tego oporu, one po prostu nie będą złamane, po prostu wychodzą rano, żeby ładnie wyglądać. Zresztą nawet w czasie powstania, w czasie walk widzimy zdjęcia dziewczyn, które są uczesane, które mają zakręcone włosy na lokówce. Mężczyzn, którzy są ładnie uczesani, mają schludne ubrania, jakby każdy chciał wyglądać. Mamy na wystawie buty z pracowni Lucjana Leszczyńskiego, to jest wybitny szewc. To są buty z wężowej skóry, no, produkt najwyższej klasy. Pokazujemy ubiory z lat 30. ubrania z czasów okupacji i tego, jak są przerabiane, jak sukienki wieczorowe stają się podomkami. A następnie ubiór w pierwszych dniach powstania, czyli odpowiadamy na pytanie, co dziewczyny i chłopaki założyli pierwszego dnia powstania. Są to sukienki, spodnie i na końcu po prostu pokazujemy militaryzację tego stroju. Powstańcy zdobywali panterki, czyli bluzy maskujące niemieckie elementy wyposażenia niemieckiego, które przerabiali, żeby wyglądały jak umundurowanie polskie.
0: Wystawa czasowa Splot. Czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków. To jest wystawa, która ukazuje przemianę mieszkańca przedwojennej Warszawy w uczestnika Powstania Warszawskiego, a punktem wyjścia jest oczywiście elegancka metropolia lat 30. Warto zajrzeć do Muzeum Powstania Warszawskiego w trakcie wizyty w stolicy, szczególnie, że wystawa będzie dostępna od 29 lipca aż do czerwca 2027 roku. Na zegarach 12:37 i jest to idealny moment, żeby powiedzieć Wam, że to jest ten moment i możecie do nas dzwonić, jeśli słuchaliście czwórki uważnie od godziny 10 i macie już pełną walizkę warszawską, to dzwońcie teraz, a ja Was zostawiam z utworem All Kind of Ideas. Numer na pewno znacie, ale jeszcze przypomnę 22645 2100.

0: Weirdo Magnet na antenie czwórki, a już teraz czas sprawdzić, kto pakował się razem z nami od godziny 10.
1: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.
0: Bo do nas dodzwonił się Łukasz.

0: Łukasz z Poznania. Halo, halo Łukasz, słyszymy się?
1: No, cześć. Jesteśmy spakowani i gotowi.
0: No to cudownie, bo połowa wakacji za nami, ale ta druga połowa dopiero przed. Mam nadzieję, że wykorzystasz jeszcze jakoś tą drugą część wakacji. Jakieś plany na sierpień, może wrzesień?
1: Plany są takie, że jesteśmy w samochodzie w Krynicy, mamy jeszcze 20 minut i jesteśmy na miejscu.
0: Czyli ty już zacząłeś urlop.
1: Jedziemy, właśnie jesteśmy w drodze.
0: No to po prostu idealnie w takim razie dzisiaj.
1: Idealnie.
0: Idealnie, ale wszystko się zgadza. No to słuchaj, no do szczęścia w takim razie potrzebujecie tylko pięknej, nowej, nieśmiganej, żółtej, czwórkowej walizki. Dzisiaj pakowaliśmy walizkę warszawską, więc teraz wielki moment. Uwaga, otwieramy i patrzymy, czy Łukasz ma w niej te same przedmioty, co my.
2: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: Łukaszu, jesteś z Poznania, ale wierzę, że z warszawską walizką też sobie dobrze poradzisz, a więc uwaga, otwieramy. Powiedz, co znalazło się dzisiaj w naszej walizce?
1: Spokojnie. Pierwsza rzecz to pocztówka z Warszawy. Mhm. Druga rzecz to...
3: ręka.
1: Mówiła Tosia.
0: Bardzo
1: i
0: dobrze.
1: I trzecia rzecz...
3: to słoik.
0: No i mówiła super, Julia. Mamy to. Brawa dla was, dla całej rodziny.
1: Dzięki.
0: Cała rodzina pakowała walizkę warszawską.
1: Brawa też. Dziękujemy.
0: No to ja się bardzo cieszę, że tak idealnie trafiliśmy z czasem. Skoro jedziecie na wakacje, to teraz ta walizka czwórkowa wam będzie towarzyszyć, a ona ma jeszcze jedną zaletę, bo tam pakujemy do niej mnóstwo naszej pozytywnej energii, a więc taką walizką możecie na koniec świata i z powrotem, zapewniam.
1: Dobrze, sprawdzimy to, ale dopiero w przyszłym roku.
0: Można, ona nie ma żadnej daty przydatności, można tak naprawdę z nią jeździć wszędzie i zawsze. I jeszcze raz, Łukaszu, dziękujemy ci, bardzo dziękujemy za udział oczywiście w naszym konkursie i gratulacje, walizka należy do ciebie.
1: Dzięki. Miłego, udanej i drugiej części.
2: Jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
0: Łukasz zgarnął walizkę od czwórki, a wy pamiętajcie, nawet jeśli wam się dzisiaj nie udało, to jutro też jest dzień, też jest nowy konkurs. Słuchajcie czwórki bardzo uważnie w niedzielę od 10 do 13.

0: 11 minut pozostało do godziny 13. Przerwa weekendowa dobiega końca, ale nie sobota. Ona trwa i trwać będzie bardzo długo, szczególnie dzisiaj w Warszawie. Ale sobota trwa też dalej w czwórce po godzinie 13. Dzieci Neo i Jacek Paśnik, który już melduje się w studiu.
1: Tak jest. Dzisiaj w mojej audycji będzie chyba smacznie, na pewno ciekawostkowo. Poopowiadam o smakach lata sprzed lat. O tym, co jadano w wakacje w PRL-u w latach 80., też 90., no i oczywiście mniej więcej 20 lat temu, jak to w dzieciach Neo zwykle.
0: No to ja muszę przyznać, że jestem bardzo głodna, dlatego zostawiam was w dobrych rękach Jacka Paśnika i idę chyba zjeść śniadanie, bo 13 to już jest taka pora, że warto coś tam zjeść. Ale słyszymy się też w czwórce o godzinie 15, audycja specjalna. W tym roku pamiętamy po raz 82 o rocznicy Powstania Warszawskiego, dlatego po godzinie 15 przeniesiemy się do Muzeum Powstania Warszawskiego, więc słyszymy się jeszcze w czwórce po godzinie 15, ale bardzo dziękuję wam już za dziś i życzę oczywiście pięknej soboty.

0: Autopromocja. Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł.

0: Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Too Hot to Funk zagraliśmy dla Was przed chwilą w czwórce i miejscami rzeczywiście w kraju jest dziś za gorąco, ale będzie się to zmieniać, dlatego że od wczoraj zderzają się w Polsce dwa fronty atmosferyczne, zimny z ciepłym, co oznacza burze, ulewne deszcze, a nawet miejscowe gradobicia. Popada i zagrzmi szczególnie na północy i w centrum, tam też czeka nas gwałtowne ochłodzenie. Temperatura od 20 w Kołobrzegu przez 26 w Zielonej Górze, aż po 37 w Lublinie. Na południowym wschodzie będzie dziś także najsłoneczniej, mniej więcej do końca dnia, ale z tym upałem no to chyba trochę przesada.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Dzień dobry, cześć. A przed chwilą zagraliśmy dla was Nie Bomby, czyli utwór Razmentalizm z Małpą z albumu Za Młodzi na Heroda z roku 2013. Wspominam ten kawałek, bo dla mnie to był utwór lata 2014. Sporo już lat ma ten kawałek. A tymczasem w audycji Dzieci Neo porozmawiamy dziś o latach sprzed lat i smakach lata sprzed lat. Dlatego, że przyjrzymy się, czym zajadano się w Polsce i kilkadziesiąt, i kilkanaście lat temu. Będziemy mówić o babcinych smakach, o tym, co można było na mieście zjeść przed laty, szczególnie w sezonie wakacyjnym, o kuchni ze stołówek, takich właśnie, w jakich jadano przed laty, no i też o waszych smakach sprzed lat. Będziecie mogli poopowiadać mi, czym zajadaliście się w wakacje wiele, wiele lat temu. Dzwońcie 22 645 21 00. Jeżeli chcecie opowiedzieć, jakie są wasze smaki lata sprzed lat, pod numerem do czwórki 226452100. Sporo będę dzisiaj opowiadał takich archeologicznych

politycznych historii właściwie, bo będzie trochę o kuchni PRL-u sprzed no nawet i 50, a nawet i więcej lat. Przyjrzymy się ciekawej publikacji PRL od kuchni Sławomira Kopra i Mariusza Muchy, no i też popodróżujemy sobie trochę po lokalach, raczej tych gorszej jakości, ale szeroko uczęszczanych przed laty. Przyjrzymy się smakom sprzed lat, jeżeli chcecie opowiedzieć o swoich smakach lata wiele, wiele lat temu, czy nawet wcale i też niedawno, dzwońcie 226452100, a pod tym numerem mamy dla Was też czwórkowy gadżet.

0: Sieci Neo.
1: A dzisiaj w audycji Dzieci Neo rozmawiamy o smakach sprzed lat. Jeżeli chcielibyście podzielić się waszymi wspomnieniami letnich smaków, dzwońcie do nas pod numerem 226452100, a tymczasem na linii mamy Gosię z Gdyni. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Moje smaki lata są bardzo proste, bo te czasy takiego mojego dzieciństwa i głębszego PRL-u, to część wakacji spędzałam u dziadków na wsi. Również mieliśmy przydomowy ogródek, więc moje smaki lata to są tak naprawdę smaki owoców, to smaki mleka prosto od krowy, to smaki drożdżówki pieczonej na takich jajkach kur, które biegały po podwórku, zupa owocowa z owoców, które czasami się samemu zbierało, takie słodkie jeszcze ciepło od słońca, pomidory ze szklarni. To są takie moje smaki właśnie, które mi się kojarzą z dzieciństwem, przede wszystkim w tych czasach właśnie takich, gdzie kiedy tak naprawdę w sklepach wcale nie było tak dużo i ciekawe.

0: No a tymczasem na talerzu bardzo, bardzo ciekawie. Można by było powiedzieć, że w pewnym sensie trochę ekologicznie, tak naprawdę przyglądając się z dzisiejszej perspektywy.
1: Tak, to się zgadza i naprawdę smak tych owoców, które się takie jadło świeżo zdjęte z drzewa, jeszcze ciepło od słońca, jest zupełnie inny niż jak nawet ten sam owoc sobie poleżał gdzieś tam dzień czy dwa w kuchni. Także to takie właśnie smaki dzieciństwa, zapachy wiejskiego ciasta.
0: Tak jest, o smakach dzieciństwa opowiada nam Gosia z Gdyni. Wielkie dzięki, Gosiu, że podzieliłaś się z nami swoimi wspomnieniami. Trochę to są takie smaki, które dzisiaj, no i również przed laty, można było odtwarzać i można było ich zaznawać na ogródkach działkowych. Jeżeli wy macie jakieś smaki lata sprzed lat, możecie zadzwonić do nas pod numerem 226452100, bo w audycji Dzieci Neo podróżujemy dzisiaj w czasie i przyglądamy się wakacyjnym, letnim smakom sprzed lat właśnie.

To jest audycja Dzieci Neo, w której wspominamy dawne czasy. Dzisiaj rozmawiamy o smakach lata sprzed lat. Przed chwilą dzwoniła do nas Gosia z Gdyni, która opowiadała trochę o smaku babcinej drożdżówki. No to wyobraźcie sobie czasy 50 lat temu, dokładnie w roku 76, kiedy to, no, chcieliście na przykład ugotować sobie coś dobrego, upiec coś

0: słodkiego. No i tutaj wprowadzają kartki na cukier. Tak właśnie się wydarzyło w roku 76, o czym w książce PRL od kuchni bardzo ciekawie piszą Sławomir Koper i Mariusz Mucha. A tymczasem wy dzielicie się w audycji Dzieci Neo waszymi smakami lata sprzed lat. Przypominam, że możecie do nas zadzwonić pod numerem 226452100. No i mamy na linii Magdę z Warszawy. Halo, halo.
1: Cześć, witam was serdecznie.
0: Cześć, bardzo mi miło. Jakie są twoje smaki sprzed lat?
1: Moje smaki sprzed lat to ponad 30, prawie 40 lat temu, kiedy jeździłam na taką wieś i babcia nam przygotowywała, to się nazywała kiszka ziemniaczana. To było takie ziemniaki w takiej jelitach zawinięte i później jakoś robione. To była kiszka ziemniaczana, a był podpiwek. To też taki napój, który był bezalkoholowy. My jako dzieciaki mogliśmy pić, ale nazywał się podpiwek. To są moje smaki ze wsi 30 lat temu.
0: To jest Magda z Warszawy, która opowiada o swoich smakach lata sprzed lat. I co ciekawe, dwa smaki, które przywołałaś, to są takie rzeczy, które dzisiaj wracają, dlatego że kiszka ziemniaczana, o której mówiłaś, no ona wraca w ramach trochę odwrotu od kuchni mięsnej i można ją sobie rzeczywiście na grillu dzisiaj również przyrządzić. A podpiwek, o którym z kolei mówiłaś, on jest cały czas dostępny w sklepach z taką oryginalną, zdaje się, etykietą. Można by powiedzieć oldschoolową, nie? Co?
1: Zgadza się, ale inaczej smakuje niż takie robione przez babcie w takich butelkach zakręcanych, taki topowo domowy. Jednak to inaczej smakuje, zdecydowanie.
0: Być
1: ale
0: może.
1: Ale tak masz rację, jest teraz powraca.
0: Tak jest. Dzięki wielkie, Magdo, za twoje wspomnienia. Przypominam, że możecie do nas dzwonić pod numerem 226452100 i opowiedzieć nam, jakie są wasze smaki lata sprzed lat. To jest trochę tak, że smaki, o których wspominała przed chwilą Magda z Warszawy, w pewnym sensie też nawiązują do takiej kuchni staropolskiej, na którą to moda była wiele, wiele lat temu, również w PRL-u. Na przykład, no mówiłem tutaj o lecie 76, ale zerknijmy sobie do lata 75, do menu karczmy Zagłoba w Świdnicy. To był taki lokal, który dzisiaj po prostu nazwalibyśmy trochę właśnie taką karczmą albo zajazdem. No i tam podawano na przykład bigos staropolski, można było zjeść sobie latem, albo pomidorową z makaronem fabrycznym. Knajpa Zagłoba w Świdnicy była jedną z lepszych akurat w tamtym czasie lokali, ale ten podział na klasy knajp w PRL-u, który obowiązywał, on był bardzo istotny z perspektywy tego, jak się żywiono w tamtym czasie. No i też o trochę lepszych, trochę gorszych również knajpach wam poopowiadam, bo dzisiaj w audycji Dzieci Neo smaki lata sprzed lat. Możecie też do nas zadzwonić i podzielić się swoimi smakami lata sprzed lat pod numerem 226452100.

0: Neo. Dzieci Neo. Dzieci Neo. Empire of the Sun w czwórce zagraliśmy dla was przed chwilą. Dzisiaj słonecznie gramy i rozmawiamy, dlatego że wspominamy wasze smaki lata sprzed lat. Przypominam, że możecie do nas zadzwonić pod numerem 226452100. Tymczasem dzwoni do nas Michał. Halo, halo, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Nowego Żmigrodu. To jest taka miejscowość w Beskidzie Niskim.
0: O, byłem tam również latem, także fajnie się to komplementuje dzisiaj w naszej audycji. Jakie są twoje smaki sprzed lat?
1: No, bardzo dzisiaj związane z tą dzisiejszą pogodą i to będzie taka tak zwana odrężada na miejscu, czyli bez kaucji, czyli wypita na progu sklepu w upalny dzień.
0: Klasyka też. Zresztą mówisz, że bardzo pasuje do tej dzisiejszej pogody. Rzeczywiście jest tak, że na południowym wschodzie Polski jest straszny upał z tego, co czytałem.
1: No jest lampa, nie da się ukryć. W tym momencie samochód pokazuje 32.
0: Także jest lampa, mówi Michał z miejscowości Nowy Żmigród, wspominający oranżadę, bo dzisiaj w audycji Dzieci Neo wspominamy smaki lata sprzed lat. Dzięki wielkie.
1: Dzięki.
0: A tymczasem dzwoni do nas również Mariusz z miejscowości Wiązowna. Halo, halo.
2: Kłaniam się, witam redakcję, witam słuchaczy, dzień dobry.
0: Cześć, bardzo mi miło.
2: Tak, ja chciałem też o smakach dzieciństwa. One są, akurat moja propozycja jest zbliżona trochę do tego, co proponuje pan Michał, ale ja chciałem szerzej troszeczkę, bo ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy właśnie czasy Gierka. Tam no, wspomnieliście państwo o tym, jak wyszły kartki na cukier i tak dalej, to ja jeszcze niestety pamiętam to i smakiem dzieci, taki najmilszy, najmile wspominany smak dzieciństwa, to są te smaki trudno dostępne. Powiedziałbym. Tych produktów, które było trudno kupić, trudno zdobyć i takim emblematycznym przykładem tutaj byłby napój gazowany, słodzony typu cola. Wszyscy się pewnie domyślają, nie mogę tu wymienić nazwy, on dalej jest w sprzedaży, ale wówczas był sprzedawany w szklanych butelkach. Wydaje mi się, że troszkę inaczej smakował. To jest takie subiektywne odczucie, ale wydaje mi się, że ten smak był inny, no i było go dość trudno kupić. Ta oranżada na miejscu, o której mówił pan Michał, to była wszędzie dostępna, natomiast cola nie. To jest taki najbardziej zapamiętany przeze mnie smak dzieciństwa. Smakowało to jak ambrozja, no taki upał to w sam raz, prawda? Ale właśnie dzięki temu, że była trudno dosyć dostępna, nie była oferowana wszędzie, no to odkwiła w pamięci, nie?
0: No i tak, zwracam uwagę, że Mariusz mówi nam o coli, która nie była tą oryginalną colą, prawda Mariuszu?
2: Właśnie, że mówię o tej oryginalnej, bo ta nieoryginalna też była. Też a propos nieoryginalnej, też ten produkt jest w sprzedaży, tylko tak samo się nazywa, tylko wtedy też oczywiście nie było plastikowych butelek, więc też była sprzedawana w szklanych, takich jak oranżada. Mówimy o tej nieoryginalnej coli, to takich butelek.

0: jak oranżada, ta na miejscu, o której mówił pan Michał, nie? Mhm. Też była wszędzie dostępna, ale szerzej dostępna niż ta oryginalna, bo to były czasy, Gierek, to były czasy, gdzie ta oryginalna kola już zaczęła być dostępna w handlu. Ale nie wszędzie, nie? To właśnie był ten moment, gdzie troszeczkę Polska otworzyła się na te produkty zachodnie. Ta oryginalna kola już nie była wytworem imperialistów, tylko już zaczęła być sprzedawana w polskim handlu, nie?
1: Tak jest.
0: Także takie wspomnienia z dzieciństwa, tych wyrobów było znacznie więcej. Tutaj państwo różne wspaniałe rzeczy wymieniają, ale to jest ta kola oryginalna, to jest właśnie ten emblematyczny przykład. Sprzedawana w szklanych butelkach, chyba trochę inaczej smakująca. Tak mnie się zdaje.
1: Dzięki wielkie. To był Mariusz z miejscowości Wiązowna, który dzielił się swoimi wspomnieniami o coli w dekadzie Gierka. Jeżeli macie jakieś wasze smaki lata sprzed lat, możecie zadzwonić pod numer 22645 2100.

0: Fred Again w czwórce, a to jest audycja Dzieci Neo, w której dzisiaj wspominamy wasze wakacyjne smaki sprzed lat. Przypominam, że możecie do nas zadzwonić pod numerem 22645-2100, 22645-2100. Tak jak przed chwilą Mariusz Związownej, który dzwonił do nas i wspominał, jak to w latach 70. Coca-Cola była w Polsce prawdziwym luksusem, no i był to napój, można powiedzieć, że typowo letni, dlatego że w Polsce produkcja tego napoju ruszyła w lipcu 72 roku w warszawskich zakładach piwowarskich, ale Coca-Cola zajrzała już do Polski właściwie kilkanaście lat wcześniej. Już w czasach Gomułki na międzynarodowych targach poznańskich można było napić się coli w roku 1957, ale był to czas, kiedy, no cóż, latem pijano zdecydowanie inne i też pewnie innej jakości rzeczy, a mianowicie napoje z saturatorów. No i my dla was dzisiaj w audycji Dzieci Neo z archiwów Polskiego Radia mamy też taką saturatorową opowieść.
1: Widzę, że ogromnym powodzeniem cieszy się ten saturator z sokiem i wodą, tak?
2: No tak, bo gorąco i trzeba coś pić.
1: W zakładzie dobre zaopatrzenie w napoje.
2: No nie można narzekać.
0: Dobre zaopatrzenie w napoje to opowieść o saturatorach z lat 70. z archiwów Polskiego Radia. Saturatory pojawiły się na ulicach polskich miast już w latach 50. Oryginały tych maszyn pochodziły oczywiście z wtedy, powiedzmy, bratniego Związku Radzieckiego. Pojawiło się też mnóstwo saturatorów polskiej produkcji. Produkowano je m.in. w Warszawie czy Poznaniu. Niezbędna była oczywiście woda do działania saturatorów. Czerpana z miejskich sieci wodociągowych, do tego oczywiście podłączano się do hydrantów ulicznych, no i wewnątrz saturatora znajdowała się butla ze sprężonym gazem, no i suchy lód, dzięki któremu ponoć te napoje były nieco chłodniejsze, a o tym, jak funkcjonowało to na ulicach polskich miast, z kolei opowieść z archiwów Polskiego Radia z roku 1983.
3: Tegoroczne upały dają się we znaki mieszkańcom miast. Szczęśliwi ci, którzy wyjechali na wakacje, ci, którzy pozostali, szukają w cieniu schronienia i wody dla ochłody.
4: Ależ upał.
5: Jak temperatura wskazuje, w słońcu dochodzi do 40 stopni. Na powietrzu, tak jak obecnie, gdzieś koło 29 stopni będzie, 29-30.
6: Bez słońca to pan nie ma pracy.

0: końcu pan jest tutaj przy saturatorze.
1: No tak.
0: Pan tutaj ma taki ładny parasol, żeby panu gorąco nie było.
1: Jakby tego parasolu nie było, to by człowiek udaru mózgu dostał.
0: No i co, i dużo klientów jest?
1: Dosyć sporo klientów.
0: Niech pan troszeczkę naleje tej wody. Tak właśnie lecą złotówki.
1: Tak lecą złotówki.
2: Tak właśnie lecą złotówki, jak woda czy napój z saturatora z archiwów Polskiego Radia z roku 1983. Pochodziła ta opowieść. Jeśli wy macie jakieś swoje smaki lata sprzed lat i chcielibyście się nimi podzielić tutaj na antenie, to dzwońcie pod numerem 22645 2100.

0: Dzisiaj w audycji Dzieci Neo gramy dla Was i trochę opowiadamy o smakach lata sprzed lat. Przed chwilą przy pomocy archiwów Polskiego Radia opowiadałem Wam o saturatorach. No to trzymając się jeszcze rzeczy dla ochłody i to z czasów PRL-u, warto by było chyba wspomnieć o historii najpopularniejszych w Polsce ludowej lodów, czyli chyba Kalipso, które to produkowano w latach 50. i późniejszych w Gdańsku. Później produkowano je od początku lat 70. właściwie już w całej Polsce. No i one były takimi najpopularniejszymi właśnie w dekadach PRL-u. No i miały, nie wiem czy konkurencja to jest dobre słowo, ale również inny towar, który był bardzo, bardzo chodliwy latem w PRL-u i to dosłownie również na polskich plażach, bo przecież łażono z tymi lodami w takich charakterystycznych białych strojach i z takimi pojemnikami na te lody, czyli lody Bambino, które pomimo tego, że nazwę miały włoską, produkowane były dzięki sprzętowi sprowadzanemu z Danii. No i cieszyły się również wielką, wielką rozpoznawalnością w PRL-u. Wołano również, tak jak i dzisiaj na polskich plażach, właśnie reklamując lody Bambino. No i można było zaobserwować nie tylko na polskich plażach, ale w barach, różnych sklepach nabywać te lody, które w tamtym czasie były no trochę towarem deficytowym, oczywiście jak wszystko w PRL-u, ale również trochę takim symbolem lata, o czym bardzo ciekawie w książce PRL od kuchni piszą Sławomir Koper i Mariusz Mucha. Tymczasem pierwsza godzina audycji Dzieci Neo dobiega końca, a tymczasem w drugiej godzinie zwiedzimy sobie między innymi hotelowe knajpy, przypomnimy też bary mleczne, PRL-owskie deserownie, no i poopowiadamy też przy okazji opowieści o smakach lata, o tym, co jadło się w wakacje w latach 90. czy zerowych. Będziecie mogli też do mnie oczywiście zadzwonić i podzielić się swoimi wspomnieniami już od 14 w czwórce.
1: I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar. Autopromocja.

0: Galaxia. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Minęła 14.
1: Pogoda.
0: A dziś po południu burze i ulewne deszcze wystąpią w centrum i na północy kraju. Jutro z kolei przyniesie nam uspokojenie pogody. Będzie pochmurno, ale raczej bezdeszczowo w przeważającej części kraju. Od 23 stopni na Podlasiu, przez 28 w centrum, po 34 na Podkarpaciu, gdzie mogą też wystąpić burze i przelotne opady.
1: Autopromocja.
2: Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: I to jest audycja, w której wspominamy, jak to było przed laty. Przed chwilą w czwórce zagraliśmy dla Was metronomy znane z różnego rodzaju elektronicznych letniaków. No i dzisiaj w audycji Dzieci Neo rozmawiamy o smakach lata sprzed lat. Możecie powspominać z nami, zadzwonić do nas pod numer 226452100 i poopowiadać, jakie smaki towarzyszyły Wam w wakacje przed laty. No a tymczasem wybierzemy się w podróż w czasie, między innymi odwiedzimy PRL-owskie bary mleczne, różnego rodzaju deserownie. Poopowiadamy też trochę o smakach lata z lat 90. i zerowych. No i przypominam, że możecie do nas dzwonić pod numerem 226452100 do czwórki i poopowiadać o swoich smakach lata sprzed lat, o których dzisiaj w audycji Dzieci Neo.

0: Smaki lata sprzed lat wspominamy dzisiaj w audycji Dzieci Neo. Przypominam, że możecie do nas zadzwonić i powspominać razem z nami pod numerem 226452100. Tymczasem na linii mamy Michała z Radomia. Halo, halo.
1: Cześć.
0: Cześć, bardzo mi miło. Powspominajmy razem nasze smaki lata sprzed lat. Opowiedz nam o swoich.
1: Jestem rocznik 84 i powiem ci, że smaki lata z dzieciństwa nie pamiętam zbytnio, co się wtedy jadło. Bardziej chyba byłem pochłonięty zabawą i tym wszystkim, co się działo, czyli odkrywaniem świata, niż interesowałby mnie bardziej jedzenie. Ale za to pamiętam, jak się jeździło z rodzicami na wakacje, to wszechobecne budki z hamburgerami, hot dogami.

0: tymi zapiekankami.
1: No tak, to różnego rodzaju takie punkty. Zapiekanki w Polsce pojawiły się ponoć w latach 70. Jest taka legenda, że Edward Gierek, który miał jakieś kontakty we Francji, sprowadził do Polski bagietki, na których to te zapiekanki robiono, ale to już trochę inna historia, no bo rzeczywiście te hamburgery i zapiekanki z lat 90. czy później lat zerowych, do których wrzucane było wszystko, no to były ciekawe propozycje gastronomiczne, zdecydowanie.
0: Dokładnie, ja pamiętam, że te hamburgery nie przypominały smaku absolutnie obecnych hamburgerów.
1: No tak, no to nie były to te takie to z wołowiną i tak dalej.
0: Nie, to był jakiś podrabiany kotlet, nie wiem, z jakąś sałatką, czy tam bigosem.
1: Tak, i do tego mnóstwo różnego rodzaju sosów, które też miały taki nie do końca ustalony smak. One miały też różne nazwy, no i w sumie trudno powiedzieć, co to było. Często po prostu określane to było jako sos hamburgerowy, prawda?
0: Dokładnie, także naprawdę te smaki, kocobudka to był inny smak, autorstwa osoby, która to przygotowała.
1: Tak, własna inwencja, no ale można było znaleźć różne takie ciekawe pozycje. W Radomiu, z tego co mi wiadomo, no to do dzisiaj takie hamburgery sprzed lat można znaleźć na ulicach w Budce właśnie.
0: Znaczy na pewno w Przysusze, to jest miejscowość niedaleko Radomia, jakieś 30 kilometrów, tam jest taka budka i skusiłem się kiedyś na takiego hamburgera. Rzeczywiście nic się tam nie zmieniło od lat 90. Ta budka istnieje. A jeśli chodzi o Radom, to tutaj są zapiekanki bardzo pyszne, kultowe wręcz.
1: No to zapraszamy wszystkich do Radomia po smaki.
0: Naprawdę, na ulicy
1: Mniszki,
0: tak.
1: Tak jest.
0: Są świetne.
1: Dzięki wielkie, Michale. To był Michał z Radomia ze swoimi wspomnieniami, smakami lata sprzed lat, a tymczasem na linii mamy kolejnego słuchacza. Halo, halo.
2: Halo, halo, witam. Cześć, Krystian z Gdańska.
1: Cześć, bardzo mi miło. Jakie są twoje smaki lata sprzed lat?
2: Moimi smakami lata to jest 100% makaron z truskawkami ze śmietaną. Wiadomo, to jest rzecz, za którą ja szalałem od dziecka i do dzisiaj tak mam, a mam już ponad 40 lat. No i czereśnie. Czereśnie to jest ten smak, gdzie chodziło się z kumplami jako dzieciak na pachtę tak zwaną. Nie wiem, czy ja mogę tak mówić teraz na antenie.
1: Można wszystko.
2: Tak, i wchodziliśmy grupą dzieciaków do sąsiada, sadownika na takie pyszne czereśnie, które były aż czarne i przeraźliwie słodkie. Boże, to jest właśnie coś, za czym tęsknię przez cały rok, żeby znowu ten smak mieć.
1: Klasyka. Na szczęście do odtworzenia czereśnie, tak. I makaron z truskawkami i śmietaną. Makaron warto przestudzić, przynajmniej jeżeli chodzi o moje gusta. Mm-hmm. To taka moja uwaga, moje spostrzeżenie.
2: Ja właśnie nie. Ja właśnie, jeśli mogę ci wejść słowo, tak, lekko ciepły. I to jest właśnie ten smak. Lekko ciepły makaron, śmietana i truskawki.
1: Co kto lubi. Wielkie dzięki za twoje wspomnienie. To są smaki lata sprzed lat w audycji Dzieci Neo w czwórce. Przypominam, że możecie do nas zadzwonić pod numerem 226452100, no i powspominać razem z nami. No matter what, no matter what, you got.

0: Dzieci Neo.
1: A dzisiaj w naszej audycji wspominamy smaki lata sprzed lat. Przed chwilą opowiadałem, że wspomnę o barach mlecznych. To jest takie miejsce, w którym co prawda można żywić się przez cały rok, ale przyznam szczerze, że jeżeli chodzi akurat o letnią ofertę barów mlecznych, to jestem jej wielkim fanem, szczególnie jeżeli chodzi o chłodnik. To jest chyba moja ulubiona pozycja z menu barów mlecznych. Bary mleczne kojarzą się przede wszystkim z Polską Ludową, czyli PRL-em, ale tak naprawdę ich tradycja sięga dokładnie w roku 2026 130 lat, dlatego że już w końcówce XIX wieku pojawiły się bary mleczne. Później w II Rzeczpospolitej również to były takie miejsca, w których żywiono się tak powiedzmy egalitarnie, ale też bywało elitarnie, uwaga, w barach mlecznych jeszcze przed wojną, dlatego że między innymi organizowano w barach mlecznych chociażby wieczorki poetyckie. Trochę takie skojarzenie nie oczywiste, wydaje mi się, kiedy dzisiaj myślę o barach mlecznych. No a kiedy myślę o barach mlecznych, to przede wszystkim myślę o PRL-u właśnie. To było takie miejsce, w którym rzeczywiście można było za niewielkie pieniądze najeść się dosyta. No i czasami takimi ciekawymi, można by powiedzieć, że letnimi pozycjami. Dlatego, że na przykład w roku 51 można było sobie zamówić talerz ziemniaków i półlitrowy, no to dosyć spory, kubek kwaśnego mleka za samo złoty 90 zł. Przy ówczesnej pensji w okolicach 600 zł. No i te lata 50. to jest też taki moment, myślę, że dość istotny z perspektywy historii barów mlecznych dzisiaj, dlatego że te takie charakterystyczne sztućce i zastawy, którą kojarzymy z barami mlecznymi, opracowano właśnie w latach 50. przez Zakład Ceramiki i Szkła Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. W takich miskach czy talerzach można sobie zjeść właśnie letnio młode ziemniaki z koperkiem i masłem chociażby i popić kefirem i poczuć się jak w latach 50. A tymczasem z archiwów Polskiego Radia o barach mlecznych nieco później i o tym, jak to w nich bywało.
2: O który państwo bar otwierają?
3: O 7.
2: Kim są pierwsi klienci?
3: No zależy, wie pani. Czasami jest naprawdę porządny klient, a czasami jest z dworca centralnego. To zależy, jaki dzień. Są i ludzie biedni, no i po prostu ich może zmusza, żeby się stołowali w barze mlecznym, bo bar mleczny to jest bardzo tanio.
2: No dobrze, to ile kosztuje śniadanie? Mleko, bułka z masłem, nie wiem, jajko?
4: Jajecznik, jajecznica. Około 4 zł.
3: No, oczywiście, że są stali bywalcy.
4: Są.
2: Co najczęściej klienci zamawiają?
3: No u nas to najczęściej to przeważnie do jajka sadzone, bo wie pani, to jest najtańsze, dlatego idzie na to jest ten, a co bym poleciła? Przecież jest i schabowy, jest i mielony, jest i sznycel.
2: Kiedyś się przychodziło do baru na pierogi, na naleśniki, na leniwe? No,
3: oczywiście, są naleśniki, są pierogi ruskie, są. Wszystko robimy same. Polecam wszystkim konsumentom.
2: Często pan tutaj przychodzi?
5: Pierwszy raz.
6: Przyjazdem jestem.
2: Co dzisiaj jest na talerzu?
6: Kasza gryczana z pieczarkami z surówką.
7: Dobry bar, jeden z najlepszych chyba.
1: To opowieść z baru mlecznego już po roku 1990.

1989 z lat 90., no bo Bary Mleczne przeżyły do dzisiaj i radzą sobie całkiem nieźle. Mnóstwo ludzi lubi się w nich stołować. W tym

0: Molesta Evenement. Co prawda, kiedy napisze się tę nazwę, to liczy ona 15 liter, ale 16 liter, 16 znaków. To był utwór Molesty właśnie. A tymczasem w audycji Dzieci Neo wspominamy smaki lata sprzed lat w czwórce i dzwoni do nas Mariusz. Halo, halo.
1: Halo, halo, witam ponownie.
0: Cześć.
1: Redakcji i słuchacze. Cześć.
0: Hej, hej.
1: Tym razem chciałem powiedzieć o tych smakach, które trzeba samemu zdobyć, będąc dzieckiem. To oczywiście tu się nasuwają zdobyczne sąsia i często pod osłoną, no ale to chcę spuścić z osłony.
0: Oj, Mariusza nam przerywa. Halo, halo.
1: Słychać mnie?

0: Słychać mnie?
1: Teraz troszeczkę lepiej.
0: No, teraz troszeczkę lepiej. Chciałem spuścić zasłonięcia ale w tych sadach. Natomiast u babci było drzewo morwy białej. I trzeba było się wspiąć na to drzewo, ono było takie bardzo wysokie, rozłożyste i no, wiązało się to z niejakim wysiłkiem, żeby się wspiąć i pozyskać te owoce. I ta morwa biała była taka słodka, taka delikatnie słodka, taka trochę soczysta i pamiętam ten smak, zwłaszcza, że to nie są bardzo powszechne owoce, tak jak czereśnie, czy jabłka, czy wiśnie, nie? Więc ta morwa...
1: No nie jest to rzeczywiście powszechny smak lata. Nie jest mi on również znany. No i ten nieoczywisty smak lata przypomniał nam Mariusz, bo dzisiaj w czwórce smaki lata sprzed lat możecie powspominać razem z nami pod numerem 226452100.

Chemical Brothers w czwórce. To jest audycja Dzieci Neo, w której dzisiaj wspominamy smaki lata sprzed lat. Sporo było w waszych telefonach dzisiaj wspomnień z dekady Gierka, czyli z lat 70. To dorzucę jeszcze jedno z książki PRL od kuchni Sławomira Kopra i Mariusza Muchy, mianowicie na temat Horteksów, które to pojawiły się w Warszawie w maju 73 roku, a później w kolejnych latach w innych polskich miastach. Tam podobno serwowano na przykład lody z ananasami, które również podawano między innymi z pomarańczową skórką. Były również galaretki z brzoskwiniami, kremy sułtańskie, bita śmietana z poziomkami. W dekadzie lat 70., kiedy to, jak już wspominałem, trochę brakowało różnego rodzaju towarów, no musiało być to niesamowite doświadczenie jeść coś takiego latem, a właśnie od wiosny i lata później w roku 73 można było się raczyć takimi rzeczami właśnie w Horteksach. Co ciekawe, na przykład jeszcze w latach 70. w Horteksie deser można było zjeść po wizycie w, uwaga, chińskiej knajpie, czyli Szanghaju, który działał nieopodal przy ulicy Marszałkowskiej. To taka ciekawostka, jeżeli chodzi o kulinaria PRL-u. Przyznam szczerze, że trudno mi wyobrazić sobie rzeczywiście chińską restaurację w tych czasach niedoborów. No i dzisiaj też wspominamy w audycji Dzieci Neo między innymi właśnie te minione dekady, czasy sprzed 50 lat, ale też te bliższe naszym wspomnieniom, no bo już za chwilę o deserach, ale no nie tak starych jak te, które można było zjeść przed 50 ponad laty w Horteksie. Trochę o deserach lodowych z lat 90. i zerowych już za chwilę w audycji Dzieci Neo w czwórce.

To jest audycja Dzieci Neo w czwórce, w której to dzisiaj wspominamy smaki lata sprzed lat. Przed chwilą opowiadałem o różnego rodzaju deserach lodowych w PRL-u i zachowajcie ten trop, dlatego że właśnie za chwilę zagadka. Nie wiem, czy rozpoznacie muzykę, którą zagramy wam za chwilę, ale spokojnie, spokojnie, wszystko za moment wyjaśnię.

No i nie wiem, czy kojarzycie ten charakterystyczny dżingiel. No mówię dżingiel. Jest to utwór, który jest w oryginale piosenką ludową pochodzącą ze Szwecji, ale został zastosowany jako dżingiel tych charakterystycznych ciężarówek z lodami, takich żółtych, które to krążyły po m.in. polskich miejscowościach od roku 1992, kiedy to dystrybucję w Polsce zaczęła firma, która w 90 roku wystartowała z tego typu produktami, takimi żółtymi ciężarówkami, które rozwoziły lody i desery lodowe w Polsce po miasteczkach, wsiach, różnych mniejszych i większych aglomeracjach. Pamiętam, jak jeździłem na wczasy do mojej babci, do jednej z miejscowości w okolicach Starachowic, no i tam również pojawiała się ta charakterystyczna żółta furgonetka. Jeżeli chodzi o wspomnienia z lat 90. i zerowych, kojarzące się przynajmniej mi ze smakami lata, no to właśnie przede wszystkim są to lody różnego rodzaju, bo nie tylko ze wspomnianej żółtej furgonetki. Lata zerowe to jest czas, w którym pojawiają się takie znane dzisiaj współprace różnego rodzaju firm dystrybuujących lody z różnymi gwiazdami epoki tamtych czasów, na przykład lody Maryli Rodowicz i Daniela Olbrychskiego, które pojawiły się w polskich sklepach w roku 2003. Później między innymi lody reklamowała też Helena Wondraczkowa hasłem Zmrzlinu si daj. I tutaj nazwa firmy Ochutnaj. Nie wiem, jeżeli ktoś zna język czeski, to przepraszam za kaleczenie tego języka w tej chwili. Lody w Polsce w latach zerowych między innymi reklamowała też Joanna Krupa czy Doda. Takie lodowe współprace właśnie z lat zerowych to myślę, że jest jakiś taki jeden z symboli lata, a jeżeli chodzi o lata 90. czy przełom lat 90. i zerowych, do głowy przychodzi mi jeszcze taki tort lodowy Vienetta, który również był popularny.

w tamtym czasie przy okazji różnego rodzaju, na przykład okazji, no to bo to była trochę taka lodowa ekstrawagancja. No i to tyle, jeżeli chodzi o takie deserowe wspomnienia, które przychodzą mi do głowy, dlatego że dzisiaj w audycji Dzieci Neo wspominamy smaki lata czy smaki wakacji sprzed lat.

0: playlist.
1: Nikap w czwórce zagraliśmy dla was przed chwilą w audycji Dzieci Neo, która to powoli dobiega końca, a tymczasem jest ze mną w studio Alicja Michalska.
2: Powróciłam.
1: Tak jest. Która opowie o tym, co w czwórce już od godziny 15.
2: Wyjątkowo będzie w czwórce po godzinie 15, no bo 1 sierpnia to jest taki dzień, kiedy ta historia staje się wyjątkowo obecna. No wiadomo, chodzi tutaj głównie o Warszawę, ale nie tylko, bo Warszawa jest dzisiaj na ustach wielu Polaków, dlatego po godzinie 15 będziemy wspominać i będziemy pamiętać o tej 82. rocznicy powstania warszawskiego. Ja będę mówiła do was oczywiście ze studia czwórki, ale dzisiaj jest inne ważne miejsce, które zasługuje na uwagę. Jest to Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam będziemy się łączyć z Kubą Jamrowskim, który pewnie jest już na miejscu.
1: To już w czwórce od godziny 15, mówiła Alicja Michalska. Dobrze, że wspomniałaś o tym właśnie, że jest to no, w pewnym sensie ogólnopolska rocznica, dlatego że powstanie warszawskie jako część ogólnopolskiej przecież akcji Burza. Dzisiaj mamy tak. 82. rocznicę wybuchu powstania, a tymczasem w audycji Dzieci Neo wielkie dzięki wszystkim osobom, które słuchały nas dzisiaj i które to tłumnie dzwoniły do czwórkowego studia, czyli kolejno. Magdzie z Warszawy, Michałowi z miejscowości Nowy Żmigród, Mariuszowi z miejscowości Wiązowna, Michałowi z Radomia, Krystianowi z Gdańska oraz Gosi z Gdyni, do której wędrują dziś czwórkowe klapki. Brawo, brawo, a ja nazywam się Jacek Paśnik i wielkie dzięki za wasze wszystkie.

wszystkie telefony oraz za to, że byliście przez ostatnie 2 godziny ze mną, a także z Justyną Majchrzak i Igą Kamińską. My słyszymy się w audycji Dzieci Neo już za tydzień w sobotę o godzinie 13. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu.

0: sponsor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: Noche without you, czyli noc bez ciebie, a na zegarach godzina 15.
1: Pogoda.
0: Pierwszy dzień sierpnia upłynie pod znakiem upałów w całym kraju, chociaż atmosfera bardziej duszna niż upalna, bo dzisiaj nie zabraknie także deszczu. Najmocniejszy deszcz wystąpi na północy, jedynie na południu i na wschodzie powinniśmy uniknąć większych opadów, ale dzisiaj uważamy

0: Głównie na burze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla prawie całej Polski. Alertami nie zostały objęte jedynie południowo-wschodnie regiony kraju. Sobota przyniesie duży upał w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Tam nawet temperatura osiągnie 36 stopni. W centrum kraju do 30, a najchłodniej na Pomorzu, bo tam termometry pokażą 23 stopnie. I jeśli spędzacie weekend w Warszawie, to wieczorem warto zabrać ze sobą kurtkę albo parasolkę, bo od godziny 20 czekają nas spore opady deszczu aż do rana.
1: Autopromocja. Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę. W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki. Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie. Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
2: Autopromocja. Tak jak my.

0: rising. To był utwór Keep It Rising, 5 minut po godzinie 15, a już teraz w czwórce czas na wyjątkowe spotkanie z historią.
1: Czwórka z Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Powstania Warszawskiego.
1: Zapraszają Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
0: 1 sierpnia to ten jeden dzień w roku, kiedy historia w Warszawie staje się wyjątkowo obecna. Na ulicach, przy pomnikach, w domach, w mieszkaniach, ale i w opowieściach. Tych nie zabraknie dzisiaj w czwórce podczas naszej audycji specjalnej. Do godziny 18 jesteśmy z wami i w dniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozmawiamy nie tylko o historii, ale o pamięci, o wspólnocie i inicjatywach, które łączą kolejne pokolenia, bo rocznica Powstania Warszawskiego to nie tylko daty, historia i wielkie słowa, ale to, co trwa do dziś. Ja mówię do was ze studia czwórki, ale dzisiaj w tym dniu jest inne ważne miejsce, które zasługuje na uwagę. Muzeum Powstania Warszawskiego. Miejsce, które o historii Warszawy pamięta nie tylko od święta, ale dziś przypomina o tym wydarzeniu z 1944 roku zdecydowanie bardziej. Na miejscu jest Kuba Jamrozek, który będzie wprowadzać was na bieżąco we wszystko, co dzieje się w tym momencie w Muzeum Powstania Warszawskiego. U niego też nie zabraknie tych rozmów, kultury, ale z tego co wiem i książek. Halo, halo.
3: To prawda, będziemy rozmawiać o książkach, ale skoro powiedziałeś o opowieściach, ja przed chwilą usłyszałem taką opowieść. Słuchaj, jak ty jesteś tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego na Placu Wolności, to musisz iść sobie do Ogrodu Różanego, bo tam jest cichutko i tam naprawdę to, co wydarzyło się 82 lata temu, można kontemplować. Od kogo usłyszałem te słowa? Usłyszałem je od Agnieszki Cubały, autorki kilkunastu książek popularno-naukowych na temat Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, cześć Agnieszko.
4: Dzień dobry, jest mi ogromnie miło, że się mogę z tobą i oczywiście z państwem spotkać w tak wyjątkowym miejscu i w tak wyjątkowym dniu.
3: Alicja, i powiedziałaś o książce. W moich rękach najnowsza książka Agnieszki, Młodzi 44, Powstanie Warszawskie emocjami opisane. No to pozwólcie, że zacznę od pewnej zagadki. Ja wiem, że to oczywiście nie jest program 1 z 10, ja niestety nie jestem Tadeuszem Sznukiem, ale spróbujmy. Ciekawy jestem, Agnieszko, czy wiesz, czyj to tekst. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza, ptaki powrotnie umierają wśród pomarańczy na rozdrożach.
4: Oczywiście, że wiem. To jest tekst mojego ukochanego poety, czyli Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3: I od razu przechodzisz do wielkiego finału. Odpowiedź jest fantastyczna. Krzysztof Kamil Baczyński, który pojawia się w twoich książkach bardzo często.
4: Tak, on się pojawia bardzo często, bo ja rzeczywiście jestem z nim w jakimś sensie metafizycznie prawie że związany. Jest moim ulubionym poetą, bardzo lubię jego historię i tak naprawdę on się przez cały czas przewija przez moje życie. Tak naprawdę on przyprowadził mnie do Muzeum Powstania Warszawskiego. To on sprawił, że zaczęłam się interesować Powstaniem Warszawskim i tak naprawdę teraz w jakimś sensie tak na zakończenie tego, tej takiej mojej dużej historii z Powstaniem Warszawskim mogłam przygotować wystawę, która się mieści na kopcu Powstania Warszawskiego. Kiedy się w ludziach miłość śmiercią stała, czyli najbardziej poruszające kadry z powstańczej Warszawy i tam każde zdjęcie mogłam opisać fragmentem poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, nawet powiem więcej, pozwoliłam mu wręcz przemówić, bo wtedy kiedy nie wiedziałam, jaki fragment poezji dobrać, no to po prostu otwierałam na chybił, trafił i się okazało, że Krzysztof Kamil Baczyński sam dobierał najbardziej idealne fragmenty.
3: A ten wiersz się też tam pojawił?
4: Akurat ten nie, bo to tak bardziej wojenno-okupacyjnie.
3: Czyli
4: tak,
3: rozumiem, znów wędrujemy zostawiłaś dla Grzegorza Turnała, dlatego że on w 91 roku nagrał piosenkę Znów wędrujemy. Ja nawet sprawdziłem, Krzysztof Kamil Baczyński zginął w wieku 23 lat. Grzegorz Turnał nagrał ten utwór, kiedy miał 24.
4: No to też niesamowite. Też młody niesamowite, dla młodego. Ale może ja jeszcze ten tekst wykorzystam przy okazji jakiejś kolejnej wystawy, kto wie.
3: Ale zaczynam od Baczyńskiego nieprzypadkowo, dlatego że skoro mówimy o młodych ludziach z 44 roku, zastanawiałem się zawsze, co taki młody człowiek robił przed samym wybuchem powstania, w tym 44 roku. Jeśli chodzi o Baczyńskiego, to jest ciekawa historia. Dokąd on poszedł?
4: On poszedł do domu swojej ukochanej żony, czyli Basi, do pani Felicji i pani Felicja postanowiła przygotować mojego ulubione danie, czyli pierogi z jagodami, więc tak naprawdę rzeczywiście jadł swoje ulubione danie. Pożegnał się ze swoją rodziną, pożegnał się oczywiście z Basią, bo Basia nawet zbiegła razem z nim po schodach. Zresztą to też w ogóle było niesamowite, bo tak naprawdę pani Felicja mówi o tym, że on szedł do tego powstania jak na wesele, że był właśnie pełen tych emocji i właśnie tak się bardzo śpieszył, on bardzo chciał walczyć. Jasne, że on może nie był do końca przygotowany, no bo wiemy, że z tego powodu nawet został usunięty z batalionu Zośka.

0: a potem znalazł się w parasolu, a potem walczył w zupełnie innym batalionie. Natomiast no, rzeczywiście emocje były wielkie, on bardzo chciał. I to takie szedł do powstania jak na wesele. To są takie słowa pani Drabczyńskiej, które chyba na zawsze zostaną ze mną.
1: Mnie te słowa bardzo poruszyły, dlatego że skoro mówimy o powstaniu, które jest opisane emocjami, iść na wesele to znaczy czuć ogromną radość.
0: Tak.
1: Stereotypowo, kiedy mówimy o powstaniu warszawskim, myślimy raczej o smutku, być może niektórzy powiedzą o złości, bo dla wielu było to tragiczne wydarzenie.
0: Mhm. Dokładnie tak. Natomiast ja tak sobie myślę, że też warto tutaj po prostu mówić o innych tematach. Dla mnie takim niesamowitym tematem jest humor powstańczy. Ja też właśnie postanowiłam, że tutaj będzie w tej książce bardzo, bardzo dużo humoru. Ja też postanowiłam przytoczyć zabawne powiedzonka, o których bardzo niewiele osób wie, jak rozmawiałam z panią Teresą Wilską, bohaterką książki. Ona na przykład powiedziała, że na osobę bardzo gadatliwą, czyli na przykład taką jak ja w tym momencie, mówiło się ustny karabin maszynowy, czyli UKM. Tak? Tutaj pan Juliusz Kulesza był niesamowity właśnie a propos podawania tych różnych ciekawych powiedzonek. On na przykład mówił, że nikt nie mówił, że ktoś poległ, tylko się właśnie mówiło, że ktoś dostał w czapę. Natomiast też jest bardzo taka ciekawa historia jego przyjaciela, który właśnie opowiada, jak już po upadku starówki on po prostu leży razem z innymi znajomymi przed szpitalem i tam po prostu jest taki SS-man, który był Ukraińcem, znał trochę język polski i chciał mu właśnie pomóc i kazał mu zdjąć wszystkie elementy niemieckiego umundurowania. Więc na początku ściągnął bluzę maskującą, potem buty, potem spodnie. No i właśnie ten przyjaciel pana Juliusza na końcu mówi, a potem zamarłem, ponieważ kalesony też miałem niemieckie, a obok leżały kobiety.
1: Agnieszko, czyli jeśli spytam cię o to, co powstanie zawdzięcza młodym ludziom, to na miejscu pierwszym humor?
0: Emocje.
1: Emocje,
0: potem humor, ale też koloryt, legendę, romantyzm i myślę, że też to, że do tej pory nie jesteśmy w stanie o powstaniu mówić bez emocji.
1: Gdybyście mogli zobaczyć te kolory, które dzisiaj towarzyszą nam tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego, bo my jesteśmy na Placu Wolności, tu jest dużo zieleni, to jest fantastyczne, ale przychodzą ludzie, którzy ubrani są w barwy biało-czerwone, to jest oczywiście piękne. No i dużo kolorowych osobowości się tu pojawia, jedną z nich jest oczywiście Agnieszka Cubała, która jest autorką książek, w tym książki Młodzi 44, Powstanie warszawskie emocjami opisane. Na pewno do tego miejsca dzisiaj jeszcze wrócimy. Mało tego, będziemy mieli dla was tę książkę.

0: Czwórka. Czwórka. Z Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: To ja już teraz wiem, co będę robił dzisiaj po godzinie 18. Ogród różany na mnie czeka. Dlaczego? Dlatego, że Agnieszka Cubała, która jest razem ze mną w Muzeum Powstania Warszawskiego, powiedziała, ty musisz koniecznie tam iść. Agnieszka, która jest autorką książki Młodzi 44, Powstanie Warszawskie, emocjami opisane. Agnieszko, to dlaczego ten ogród różany jest tak ważny? Bo w końcu nie wspomnieliśmy o tym dzisiaj.
3: No tam jest przede wszystkim pięknie. Poza tym tam idealnie widać dzwon Montera, tak, który jest tutaj symbolem tego miejsca, w którym jesteśmy. A poza tym tam jeszcze pięknie właśnie widać panoramę całego muzeum i stamtąd najpiękniej widać tą taką, jak jest wiaterek, łopoczącą biało-czerwoną flagę. Jeszcze widać zdjęcie powstańców, więc możemy zobaczyć twarze powstańców. Tam są właśnie też różnego rodzaju zdjęcia i są przepiękne kwiaty, przepiękne róże. Jest tam chłodniej, są tam ławeczki, więc naprawdę taką można też znaleźć taką chwilę intymności, samotności na refleksję. To jest taki czas refleksji też, więc myślę, że akurat to jest idealne miejsce.
2: I od razu mówię, że mówi to ktoś, kto od 20 lat zajmuje się tematyką Powstania Warszawskiego i od 20 lat pisze książki na temat Powstania.
3: Dokładnie tak, a jeszcze ktoś, kto współtworzył Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: I może od tego powinienem w ogóle dzisiaj zacząć, chociaż nawiązujemy przede wszystkim do książki Młodzi 44, Powstanie Warszawskie, emocjami opisane. Trudno nie mówić dzisiaj o emocjach, kiedy słyszy się na przykład historię 14-latki, która w Powstaniu traci dwie ręce, a zawsze jej marzeniem było zostanie baletnicą.
3: No dokładnie, to są akurat rzeczywiście takie historie, takie bardzo, bardzo mocne, bardzo poruszające. Natomiast tutaj mamy przeróżne historie. Ja się bardzo cieszę, że ja tym ludziom pozwoliłam w końcu opowiedzieć o swoich historiach, o swoich dylematach, o swoich problemach, o tym, czego się bali, co ich śmieszyło, o czym marzyli, co stanowiło największe wyzwanie. I rzeczywiście tych historii takich bardzo trudnych, poruszających jest dużo, tak? Bo rzeczywiście ktoś jest świadkiem śmierci swoich rodziców, ktoś doświadcza gwałtu, ktoś zostaje ciężko ranny, ktoś musi pochować ukochaną kobietę na przykład, tak, i potem po prostu już sam szuka tylko i wyłącznie śmierci, więc emocje są bardzo, bardzo takie różnorodne, ale wydaje mi się, że w Powstaniu Warszawskim właśnie brakowało takiej książki, że troszeczkę swoim zwyczajem uzupełniłam kolejną białą kartę historiografii Powstania Warszawskiego.
2: I dobrym przykładem są chociażby tutaj kanały, bo to jest taki wątek, który pojawia się w bardzo wielu twoich opowieściach, właściwie chyba w każdej książce, siłą rzeczy, trudno od tego uciec. Strach, niepewność, obrzydzenie, to są te emocje, które być może dla niektórych z kanałami się kojarzą, ale pewnie ta paleta emocjonalna była wokół kanałów samych w sobie w trakcie powstania większa.
3: Zdecydowanie tak, bo jest taka moja ukochana uczestniczka Powstania Warszawskiego, Natalia Sendes, pseudonim Zyta albo Zytka, i ona właśnie była przewodniczką kanałową, ale jeszcze mówiło się o niej, że ona była królową kanałów, że kanały znała dokładnie tak samo jak własną torebkę, i to jest niesamowite, że ona mówi, że ona w kanałach czuła się dużo lepiej niż na zewnątrz, tak? Więc to też jest niesamowite, że były tego typu osoby. Zresztą ona była malutka, drobniutka, natomiast okazywało się, że jak ona na przykład prowadziła Komendę Główną Armii Krajowej i był jeden z oficerów, takich dosyć dużych oficerów, tak, dużych na zasadzie, że duży, dobrze zbudowany, ciężki przy okazji mężczyzna, i on był ranny i trzeba mu było pomóc, to nie pomagali mu jego podkomendni, którzy byli również silnymi mężczyznami, tylko właśnie ta mała, filigranowa Zytka prawie że na plecach przeniosła tego oficera, tak, więc to też są emocje troszeczkę inne, natomiast no, rzeczywiście ona była po prostu niesamowitą kobietą, też taką bardzo, bardzo skromną, ale to jest też chyba rzeczywiście ciekawe, że powstańcy mówią, że dla nich bardzo dziwne było to, że w kanałach była cisza, że oni do tego tak nie byli przyzwyczajeni, że po prostu cisza wydawała im się takim elementem zagrożenia, więc mamy jeszcze strach na przykład jako kolejną emocję.
2: Nawet wątek bezpieczeństwa się pojawia w tych opowieściach. Kanały równa się bezpieczeństwo. Dla mnie zaskoczenie.
3: No tak, tak. To znaczy w ogóle jest bardzo dużo tego typu rzeczy. To znaczy dla mnie na przykład zaskoczeniem było to, że ktoś może powiedzieć, że podczas powstania będzie się bał, że piesek będzie go pożerał żywcem, tak? Na przykład taki element też się pojawia, bo jedna z dziewczyn zostaje ranna i właśnie dziewczyna, która kocha wszystkie zwierzęta,

0: zwierzęta, łącznie z psami oczywiście. Natomiast no, w związku z tym, że musiała leżeć w piwnicy i że była ranna i tam był taki malutki, przeuroczy piesek, ale piesek był bardzo głodny, więc jak ona była ranna, to on poczuł no, mięso, tak, generalnie. I rzeczywiście dziewczyna, która kocha zwierzęta, po prostu mówi, że boi się tego, że piesek będzie ją pożerał za życia.
1: Takie historie też się zdarzały. Nie wiem, czy tak miałaś, bo ja kiedyś przeprowadziłem taką rozmowę z kolegą, zresztą to nie była antenowa rozmowa na temat powstania, który powiedział mi, że jego zdaniem o powstaniu warto mówić, ale jako o czymś poważnym. I od razu zapaliła mi się taka czerwona lampka. Dlaczego mamy mówić tylko o tej powadze, kiedy mówimy o ludziach, którzy mają na przykład 14, 15, 17 lat albo 25 i oni się zakochują. Mhm. Oni chcą brać śluby. Oni się chcą kochać ze sobą. Chcą iść na jakąś imprezę, po prostu
0: żartować. Śmiać się, śpiewać, tańczyć. To też właśnie w sumie jest niesamowite, że tak naprawdę ci młodzi ludzie bardzo dużo i śpiewali, i bawili się, i tańczyli, tak? Natomiast no rzeczywiście ja sama też słyszałam tego typu teksty na zasadzie, że to nie wypada. To nie wypada też na przykład zadawać pytania o strój, tak? Bo tutaj mi się oberwało od powstańców na przykład. To nie wypada pytać o śluby, no bo wiadomo, że trzeba mówić o tej walce, tak? Natomiast no, ja akurat uważam, że wolałam posłuchać innych powstańców, bo na przykład pani Danuta Szeflarska, ona sama mówi o tym, że ratował nas humor i właśnie też przytacza taką niesamowitą dla mnie historię, którą ja często przekazuję dalej, bo ona dokładnie mówi, że wtedy, kiedy stało się w kolejce po wodę, to siadaliśmy na grobach, bo groby były wszędzie i opowiadaliśmy sobie kawały, a robiliśmy to po to, żeby nie zwariować, bo człowiek chronił się psychicznie w taki sposób, tak?
1: Czy ciebie dzisiaj jest w stanie jeszcze coś zaskoczyć, jeśli chodzi o rozmowę o powstaniu po tych 20 latach, kiedy tą tematyką się zajmujesz?
0: Chyba tak, bo to jest dla mnie takie niesamowite, że rzeczywiście powstanie nauczyło mnie tego, żeby nigdy nie mówić nigdy, na przykład, żeby nigdy nie mówić, że coś jest niemożliwe właśnie, że coś nie mogło się wydarzyć, bo na przykład mój kolega, i to jest autentyczna historia, powiedział, że jego mama, która miała około 10 lat, przechodziła kanałami i rzeczywiście jak tam wychodziła, to ona po prostu powiedziała, że zobaczyła śnieg, a tutaj mamy środek sierpnia, prawda, więc to jest jakby teoretycznie niemożliwe, a potem się okazało, że generalnie tam po prostu były pożary i Niemcy używali gaśnicy, tak, i w związku z tym było biało, więc tak naprawdę no, ktoś by powiedział niemożliwe, natomiast to jest jakby sposób widzenia dziecka, prawda, więc, a poza tym jakby też byli powstańcy, którzy mówili mi, że w powstaniu nie było chleba, że w powstaniu nie było koncertów, że w powstaniu nie było gospód żołnierskich moich ukochanych peżotek, tak, a to wszystko było, tylko było dwie ulice dalej niż na przykład dana osoba, która uczestniczyła w powstaniu.
1: Agnieszko, jak ci się siedzi pod tym drzewem?
0: A wspaniale, bo ja kocham drzewa, więc akurat tutaj atmosfera jest bardzo dobra, a przy okazji no, jestem obok muzeum, które współtworzyłam, to miejsce zawsze będzie bliskie mojemu sercu. Z ludźmi to tak różnie, ale muzeum samo na pewno.
1: Pytam o to drzewo dlatego, że wszyscy znamy ten tekst. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczniesz tak, sobie. Tak. Tylko, że tam była lipa, teraz patrzę na te liście, to jest chyba klon.
0: Chyba tak.
1: Słaby jestem w liściach i w drzewach, ale wydaje mi się, że to jest klon. Miejsce, w którym zaraz pojawią się dwie twoje książki. Mam nadzieję, że pojawi się też autograf, bo chcielibyśmy je oddać w wasze ręce. Podpiszesz?
0: Oczywiście, będzie mi przeogromnie miło.
1: To zachęcam do tego, żeby zadzwonić 226452100. Czekamy na wasze telefony. Razem z nami była Agnieszka Cubała, która jest autorką wielu książek na temat Powstania Warszawskiego. Kilkunastu.
0: Tak, kilkunastu. A jak mogę, to jeszcze chciałabym zaprosić na moje spotkania autorskie, zwłaszcza na to, które będzie w Warszawie 4 sierpnia o godzinie 18:00, Bukietowa 4A, Biblioteka Mokotowska, i na wszystkie inne spotkania, o których informuję na moich mediach społecznościowych.
1: I możecie iść na to spotkanie z tą podpisaną książką, pokazać Agnieszce, ja już autograf mam.
0: Byłem.
1: Nie będę czekał
0: Słuchałem.
1: W kolejce. 226452100. Czekamy na wasze telefony. Alicja, to ja mój egzemplarz pożyczę tobie, więc też będziesz mogła przeczytać.
2: Biorę od ciebie egzemplarz i zapisuję w kalendarzu 4 sierpnia. Tak o młodych osobach podczas Powstania Warszawskiego powiedziała Kubie Agnieszka Cubała, autorka książki Młodzi 44. I rzeczywiście, kiedy dzisiaj mówimy o powstańcach warszawskich, łatwo zapomnieć, jak młodzi byli to ludzie, którzy 1 sierpnia ruszyli do walki. Te historie zawsze wywołują wiele emocji. Dzisiaj ich będzie całkiem sporo. 1 sierpnia. Wtedy, tym dniu odczuwa się wyjątkowo mocno tę historię. Dzisiaj w czwórce rozmawiamy o emocjach i o tym, co nas łączy mimo upływu lat. To pytanie będziemy sobie zadawać do godziny 18:00.

0: 30 minut po godzinie 15. Dzisiaj w czwórce pamiętamy o tym, co działo się 1 sierpnia 82 lata temu.
1: Co nas łączy?
0: Dzisiaj w czwórce w audycji specjalnej pod hasłem Co nas łączy rozmawiamy o pamięci i o tym, co łączy nas jako Polaków, mieszkańców jednego kraju, miasta i współtworzących jedną ciągłą historię. 1 sierpnia, w ten dniu o tej historii pamiętamy wyjątkowo bardziej niż w inne dni. Wspominamy, ale i rozmawiamy z ludźmi, którzy tę historię jeszcze pamiętają i ja miałam ogromną, naprawdę ogromną przyjemność

0: porozmawiać niedawno z Danutą Dworakowską, pianistką, która dziś ma 98 lat, a kiedy wybuchło powstanie, była nastolatką. Walczyła w Powstaniu Warszawskim, ale po wojnie swoje życie związała na stałe z muzyką i karierą pianistyczną. Teraz możemy przeczytać jeszcze więcej o życiu tej wyjątkowej osoby, bo pani Danuta postanowiła spisać swoje doświadczenia w książce pod tytułem Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem. To bardzo osobista opowieść o dorastaniu w czasie wojny i zbyt wczesnym wejściu w świat dorosłych. Ja zapytałam panią Danutę o to, jakie emocje towarzyszą jej przy premierze tak intymnej książki.
1: Po pierwsze, jest to takie dziwne uczucie, bo to jest pierwszy raz. Nie mam żadnej praktyki. Znaczy, miałam praktykę wychodzić na estradę i grać. Ale nie jestem literatem, nie miałam żadnych literackich ambicji. Jestem naprawdę, szczerze mówiąc, zdziwiona, że to tak się rozwinęło i przybrało taki obrót. Ale jest mi bardzo przyjemnie, jak myślę o tym, że ktoś jednak przeczyta i może czegoś się z tej książki nauczy. Tam jest dużo takich bardzo osobistych wspomnień, jak ja walczyłam z różnymi trudnościami. Może się nie daj Boże powtórzą jeszcze jakieś takie sytuacje u kogoś, to może właściwie z tej książki sporo się nauczyć, tak mi się wydaje.
0: Danuta Dworakowska dziś ma 98 lat i jest osobą niezwykle pełną życia i energii. O jej życiu możemy przeczytać już teraz w książce pod tytułem Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem. Za moment jeszcze wrócimy do historii pani Danuty. Dzisiaj w audycji specjalnej Co nas łączy rozmawiamy o Warszawie, ale o historii.

0: Co nas łączy? To jest tytuł płyty Błażeja Króla stworzonej z okazji 82. rocznicy powstania warszawskiego, ale to także tytuł naszej audycji specjalnej, bo dzisiaj w czwórce rozmawiamy nie tylko o historii, ale o tym, jak ta wspólna historia, doświadczenia mogą połączyć nas dziś. Łączyć może zdecydowanie muzyka. Ta towarzyszyła całe życie pani Danucie Dworakowskiej, 98-letniej pianistce, która w dniu wybuchu powstania warszawskiego była nastolatką. Dziś spisała swoje doświadczenia w książce pod tytułem Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem. I jak sama mi przyznała, muzyka nie tylko towarzyszyła jej, ale była całym życiem, nawet w tak trudnych czasach.
1: Towarzyszyła przez całe życie, to jest za mało. Raczej mogę powiedzieć, że w ogóle muzyka była moim życiem. I bardzo kochałam i nadal kocham. I uważam, że muzyka w ogóle w naszym życiu gra bardzo dużą rolę. Dlatego, że my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale jednak podśpiewujemy jakieś piosenki, gwizdujemy piosenki. Jak są jakieś tam święta, to idziemy, maszerujemy w muzyką. Muzyka jest potrzebna. Poza tym muzyka ma kolosalny wpływ na nasze samopoczucie. Muzyka potrafi naprawdę poderwać człowieka. Także ja wcale nie żałuję, wręcz przeciwnie, jestem wdzięczna losowi i moim tacie, że mnie tak katował tym ćwiczeniem i graniem, ale muzyka jest wspaniała.
0: Muzyka jest wspaniała i muzyka jest z nami zawsze, tak mówi pani Danuta Dworakowska. Nawet podczas powstania warszawskiego ta muzyka była obecna i to w bardzo nietypowych warunkach.
1: To było bardzo maleńki epizod, bo ja byłam po pierwsze zdziwiona, że na Starówce, która była dzielnicą raczej rzemieślniczą, biedną, że znalazł się fortepian i to w piwnicy. Fortepian był wcale nie stary, więc musiał, to nie wiem jak to się stało, ale w każdym razie był. Więc ja tam kilka razy nawet zagrałam, pamiętam niektóre utwory Chopina, grałam nawet Beethovena, no i parę razy grałam do mszy, co było dla mnie ogromnym wyzwaniem. To zdarzenie zapamiętam szczególnie, bo była taka młoda para właśnie w wieku dzieciaki prawie, którzy koniecznie chcieli się pobrać. I ksiądz im odmówił, poczekajcie, jak się to skończy, pobierzecie. No nie bój tego. No to ksiądz powiedział, dobra, ja do ich ślubu grałam. Grałam tego słynnego marsza weselnego, który na wszystkich ślubach jest grany. I ta młoda para następnego dnia zginęła. Oboje zginęli w pasażu Simonsa. Mnie się to tak łączy. I pomyślałam sobie, Boże kochany, czy ja grając im tego marsza radosnego, takiego jasnego w tonacji i w nastroju. Czy ja mogłam przewidzieć, że to jest ich ostatnie godziny są? No tak, ale no to są te powstańcze takie niepokoje myślowe. Przeskakuje się od do.
0: Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem. To jest tytuł książki, w której Danuta Dworakowska, 98-letnia pianistka, opisuje swoje doświadczenia z czasów powstania warszawskiego, ale nie tylko. Dzisiaj o tych historiach i emocjach rozmawiamy w specjalnej audycji pod hasłem Co nas łączy, a teraz tematycznie gramy Błażeja Króla, Darię ze Śląska w utworze Srebrny medalik właśnie z płyty pod tytułem Łączy nas.

0: Błażej Król i Daria ze Śląska w utworze Srebrny medalik. Za nami na antenie czwórki. Oczywiście utwór z płyty łączy nas. Dzisiaj w czwórce gramy tematycznie i pytamy, co łączy nas dziś jako Polaków.
1: Czwórka. Czwórka. Z Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: Dzisiaj w czwórce w audycji specjalnej pod hasłem Co łączy nas? Rozmawiamy o tej pamięci i o tym, co łączy nas jako Polaków, bo 1 sierpnia o tej historii pamiętamy wyjątkowo bardziej niż w inne dni. Ale jest jeszcze jedno ważne miejsce, które o tej historii pamięta wyjątkowo mocno, nie tylko od święta, i jest to Muzeum Powstania Warszawskiego. To właśnie tam cały czas jest na miejscu Kuba Jamrozek i jestem ciekawa, kogo tym razem pyta o to, co nas łączy.
3: No, nie jestem tu sam i faktycznie to jest bardzo ważne miejsce, Muzeum Powstania Warszawskiego, Plac Wolności, ale też to drzewo, do którego dzisiaj będę nawiązywał, to jest przepiękny klon. I to drzewo wybrałem chyba nieprzypadkowo, dlatego że razem z nami Dagmara Klonowska, która jest wolontariuszką Muzeum Powstania Warszawskiego, więc jeśli chodzi o nazwisko, wszystko się zgadza.
4: Tak jest, oczywiście.
3: Człowiek z liściem na głowie, który musiał gdzieś tu z nad głowy odsunąć, Tomasz Wolszczak, starszy specjalista działu Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego, który koordynuje wolontariuszy i harcerzy. Dzień dobry, cześć. Jest z nami Gosia Jagoda, ZHP Poza Granicami Kraju, dziewczyna, która dzisiaj debiutuje w radiu. Dzień dobry, cześć.
5: Czuwaj.
3: Czy przesadziłem z tym debiutem? W języku polskim, o tak może.
5: Tak, będę się starać.
3: Będziemy po polsku rozmawiać, chociażby o tym, co łączy dzisiaj wszystkich wolontariuszy i wszystkich harcerzy, którzy w Muzeum Powstania Warszawskiego się gromadzą. Podejrzewam, Tomku, że to jest takie pytanie, na które możesz odpowiedzieć i to będzie forma wykładu.
6: Będę unikał. Tak, znaczy myślę, że to, co łączy wolontariuszy, harcerzy i muzeum, to hasło pamięć, które myślę, że jest bardzo ważne. Też tegoroczny zlot, który właśnie wspólnie z organizacjami harcerskimi organizujemy, jest pod hasłem Pamięć zaczyna się w tobie. Gdzieś tam pamięć jest takim elementem, który myślę spaja zarówno harcerzy, ale także wolontariuszy, którzy w naszym muzeum się angażują. Nie tylko w obchody, ale i przez cały rok.
3: Kombinowałem, że może właśnie to będzie hasło pamięć, chociaż myślałem, że jeszcze może dorzucisz międzypokoleniowość.
6: Tak. Tak, myślę, że jeżeli chodzi o taką sztafetę nawet, można powiedzieć, międzypokoleniową, którą mamy, bo zarówno wolontariusze, którzy najmłodsi mają 14 lat, górnej granicy wieku nie ma absolutnie, więc tutaj mamy absolutnie taką międzypokoleniową grupę, dla której ważna jest pamięć, ważna jest historia i w ten sposób starają się oddać hołd bohaterom. A jeżeli chodzi o harcerzy, to absolutnie połączenie pomiędzy powstańcami warszawskimi, często druhami z szarych szeregów, a dzisiejszymi harcerzami jest niesamowite.
3: Pamięć to jest podstawa. Rozumiemy, Dagmaro, że dlatego właśnie dzisiaj tutaj jesteś i nie tylko dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego.
4: Tak, jestem w wolontariacie nie tylko obchodowym, ale też stałym. Jestem na wszystkich wydarzeniach, staram się być na wszystkich wydarzeniach, które organizuje muzeum. Na obchodach to jest taki wyjątkowy moment, można powiedzieć, obchody dla nas, dla muzeum. Dlatego, że faktycznie to jak Tomasz powiedział, tutaj tak naprawdę ta granica międzypokoleniowa się zaciera. Tutaj powstańcy z harcerzami, wolontariuszami jakby są w jednym, w jakim teamie. I dla nas to jest ogromne takie wydarzenie, bo chłoniemy ich wiedzę, to spotkanie z nimi, które mamy tutaj, którym się dzielą wspomnieniami, i dla nas to bardzo ważny moment.
3: Korciło mnie, żeby spytać cię o to, jaki jest profil typowego wolontariusza, ale chyba nie da się odpowiedzieć jednym słowem.
4: Nie, to nie da rady tego powiedzieć, aczkolwiek mogę powiedzieć, co wyróżnia nas, bo to nawet któryś z powstańców zauważył właśnie na któryś z wydarzeniach, że jedną rzeczą, którą

0: łączy wolontariuszy jest to, że mamy obuwie sportowe. Że jesteśmy po prostu w tenisówkach, w tramkach, no to dlatego, że jesteśmy cały czas jakby tutaj do akcji, tak, do działania.
1: I zawsze można się tymi butami wymienić. Wiek akurat nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczenia. Gosiu, przedstawiłem cię jako Gosię Jagodę z ZHP poza granicami kraju, dlatego, że na co dzień mieszkasz
2: w Londynie.
1: Ale dzisiaj jesteś w Warszawie i dzisiaj świętujesz obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlaczego? Jak to się stało?
2: A więc przyjechałam jako koordynator, żeby umożliwić innym drużynom i właśnie szczepom, żeby mogły tutaj przyjechać spoza Polski. Więc mamy reprezentację z Irlandii, z Manchesteru, też w Anglii, z Belgii, nawet Ameryki. Więc no, żeby każdemu po prostu dać szansę doświadczyć tego, co tutaj się dzieje, bo to jest naprawdę niesamowite.
1: A ty urodziłaś się w Polsce, czy urodziłaś się w Londynie?
2: Urodziłam się w Polsce, ale się przeprowadziłam, jak miałam 9 lat.
1: I dla ciebie było takie oczywiste, żeby właśnie tam poza granicami zaangażować się w harcerstwo?
2: Moja szkoła prowadziła, szkoła angielska prowadziła polską szkołę w soboty i po tej polskiej szkole właśnie były zbiórki harcerskie, więc jako 9-letnia dziewczynka dołączyłam do Zuchów, mimo tego, że nie chodziłam do polskiej szkoły, bo no wtedy jeszcze płynnie dobrze mówiłam po polsku, teraz już coraz trudniej, jak na co dzień się nie mówi po polsku, ale dołączyłam właśnie do Zuchów, no i potem Zuchów na harcerki i teraz właśnie jestem instruktorką.
1: Mieliśmy już telefony od słuchaczy, mówią, że fantastycznie mówisz po polsku i na pewno będziesz miała jeszcze okazję do tego, żeby co nieco poopowiadać. Tomasz Wolszczak, Dagmara Klonowska, Gosia Jagoda goszczą dzisiaj w czwórce. Pytań do was mam bardzo wiele i na pewno jeszcze dzisiaj tutaj do Muzeum Powstania Warszawskiego na Plac Wolności i pod nasze ukochane drzewo. Ten klon jeszcze powrócimy.

0: Kubka i Kuba Jamrozek.
1: Powiem więcej, czwórka z Muzeum Powstania Warszawskiego, ale także czwórka dzisiaj z Placu Wolności, czwórka dzisiaj spod naszego drzewka, bo tutaj się umiejscowiliśmy. To jest przepiękny klon, pod którym siedzimy, a siedzimy w składzie następującym. Tomasz Wolszczak, starszy specjalista Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego, Dagmara Klonowska, wolontariuszka i Gosia Jagoda, ZHP poza granicami kraju. Ludzie, którzy są niezwykle wygadani i znają odpowiedź prawie na każde pytanie. Co współczesnych harcerzy, jeśli tak sobie myślicie o tych, którzy działają teraz łącznie z ich rówieśnikami z 1944 roku. Patrzę na ciebie, Gosiu, bo podejrzewam, że czasem zadajesz sobie to pytanie. W czym ja jestem podobna do tych, którzy walczyli o wolną Polskę 82 lata temu?
2: Czy ogólnie patrząc na tych powstańców i wczoraj mieliśmy spotkanie z panią Haliną Rutkowską, to oni świecą przykładem dla nas, więc nie wiem, sama pozytywność tych osób, no to my chcemy być tak jak oni. I myślę, że to nas łączy w dobry dzień. Czasami jak mamy zły dzień, no to nie jesteśmy tak pozytywni, ale to, że jesteśmy gotowi do pracy i no nie można do końca tego porównać, takiego życia teraz do życia, które oni mieli, mają, ale myślę, że próbowanie być pomocnymi osobami i wspierania innych, to właśnie jest to, co nas wszystkich łączy.
1: Czyli to są takie cechy, które zostały z nami przez dekady. A kiedy spotykasz się z powstańcem, to jakie pytanie masz najchętniej ochotę mu zadać? O takie życie codzienne, czy jeśli chodzi o ten aspekt walki, co cię najbardziej interesuje?
2: Czy ogólnie słuchanie wszystkich tych historii to jest wspaniałe, ale wczoraj specyficzna właśnie jedna rzecz, o którą się pytaliśmy, to było życie po wojnie.
1: Tym bagażem doświadczeń.
2: Tak, właśnie i tą traumą i no jak taka osoba ma być potem normalna po takim wydarzeniu, że jak jest proces wrócenia do normalności. I właśnie pani Halinka opowiadała o tym, że no, spotykanie się z tymi koleżankami, które przeżyły powstanie i wojny, no to było to, co dawało jej motywację właśnie do życia dalej. I no i to było naprawdę świetną dla nas przykładem, bo to, że oni szli na studia i uczyli się i zdobywali wszystkie te wyróżnienia, to jest coś, co no, ja bym chciała być tak jak oni. Mimo tego, że mam w sumie łatwiejsze życie, o dużo łatwiejsze życie.
1: Dagmaro, to jest chyba też taka wartość dodana do bycia wolontariuszem, że obcujesz z żywą historią.
3: Tak, tak. No tak jak mówię, do tutaj też się zgodzę oczywiście, bo też wolontariusze, my też jesteśmy na przykład harcerzami, to też, też są tacy wolontariusze, ja na przykład.
1: Tylko dzisiaj bez munduru akurat.
3: Bez munduru.
1: W koszulce wolontariackiej.
3: Tak, ale wydaje mi się, że te same ideały nam przez tutaj, mamy te same ideały właśnie i te same jakby rzeczy nam przyświecają właśnie jak harcerzom. To jest właśnie ta pomoc, bezinteresowna pomoc, zaangażowanie, ta chęć właśnie bycia z drugim człowiekiem. No i ja tak jak tutaj porównując do młodości powstańców, jak mieli właśnie byli młodzi, a tak jak my, to tak jak tutaj Tomasz powiedział, mamy wolontariuszy w różnych wieku, tak? To są od 14 roku życia do starszych i tak naprawdę tak samo byli powstańcy w tym samym wieku.
1: Tomku, to zdradź jeszcze jedną rzecz. Jak zostać wolontariuszem i jak się nim zostaje, to co można robić?
4: Bardzo prosto, jeżeli chodzi o zostanie wolontariuszem. Generalnie trzeba wypełnić ankietę na naszej stronie muzeum i my wszystkie osoby, które wypełnią taką ankietę, zapraszamy na taką wstępną rozmowę, gdzie chcemy się poznać, posłuchać, jakie są motywacje, co takie osoby interesuje, tak żeby też móc dopasować odpowiednie zadania, które mamy. Potem odbywają się szkolenia i można rozpocząć wolontariat. Natomiast jeżeli chodzi, no właśnie, co robią wolontariusze, to tak naprawdę, ponieważ wolontariat w muzeum jest od początku, od 20 ponad dwóch lat, i wolontariusze wrośli na stałe tak naprawdę w tą instytucję, to przede wszystkim pomagają w takim codziennym funkcjonowaniu. W dyżurach na ekspozycji, ale także we wszystkich naszych wydarzeniach przez cały rok. Nie tylko w obchody, oczywiście wtedy mamy najwięcej rzeczy, które się dzieją i wolontariusze bardzo chętnie w nich uczestniczą, ale tak naprawdę cały rok w różnych wydarzeniach, w różnych festiwalach, zajęciach dla dzieci wolontariusze mogą pomagać.
1: Czyli jest co robić i zawsze można do Tomka uderzyć, spytać o ten wolontariat, potem ewentualnie spotkać się pod naszym drzewem. To dzisiaj będzie leitmotiv naszego spotkania, ale dlaczego nie, skoro mamy takie piękne tło naszego dzisiejszego spotkania. Tomasz Wolszczak, starszy specjalista z Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego, Dagmara Klonowska, wolontariuszka i Gosia Jagoda, ZHP poza granicami kraju, gościli dzisiaj w czwórce. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Czuwaj!
2: odczuwań.
1: No i teraz

0: Wszystko się zgadza, a Was zachęcam do tego, żeby być razem z nami dziś do godziny 18, bo my z Muzeum Powstania Warszawskiego na pewno nie uciekniemy.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim Wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to Wy mogli zapełnić ją Waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie Waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek Gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra Waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
13: Wręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności.
14: O nie, my tak nie gramy.
15: Ja widziałem, że tak będzie.
16: Ja wiedziałem, że tak będzie.
2: Czwórka, to słychać.

0: Czwórka Polskie Radio, a na zegarach godzina 16.
1: Pogoda.
0: Pierwszy dzień sierpnia upłynie pod znakiem upałów w całym kraju, ale nie zabraknie także deszczu. Najmocniej popada na północy i w centrum kraju. Natomiast jeśli spędzacie weekend w Warszawie, to wieczorem warto zabrać ze sobą kurtkę albo parasolkę, bo od godziny 20 czekają nas opady aż do samego rana.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki, a ja

0: kwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
4: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: 4 minuty po godzinie 16. Dzisiaj w czwórce sprawdzamy, jak pamięć o historii łączy kolejne pokolenia.
1: Czwórka z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszają Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
0: Zapraszamy i pytamy, co nas łączy. Pod takim hasłem spędzamy dzisiejsze popołudnie w czwórce i nieprzypadkowo właśnie to pytanie zadajemy 1 sierpnia, bo pamięć o Powstaniu Warszawskim wygląda dzisiaj inaczej niż kilkadziesiąt lat temu i każde pokolenie opowiada tę historię trochę własnym językiem. Dziś sprawdzamy, co mimo upływu 82 lat pozostaje wspólne. Ja robię to ze studia czwórki, a Kuba Jamrozek prosto z Muzeum Powstania Warszawskiego, bo tam dziś międzypokoleniowość niejedno ma imię.
2: Powiem ci, Ala, że zastanawiam się, co łączy moich gości. Na pewno łączy ich sport, na pewno łączy ich teatr i na pewno łączy ich Powstanie Warszawskie. Na każdy z tych tematów można rozmawiać godzinami i zakładam, że tak właśnie jest w rodzinie Fidusiewiczów, ale to na razie są moje przypuszczenia, bo teraz chciałbym zweryfikować, jaka jest prawda. Razem z nami pan Leszek Fidusiewicz, wybitny fotoreporter sportowy, znakomity lekkoatleta, syn Stefana Fidusiewicza, pseudonim Szpak. Dzień dobry, panie Leszku.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I

0: aktor filmowy, serialowy, teatralny, twórca internetowy, dodam, Adam Fidusiewicz. Cześć Adamie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Czy internet to jest dobre miejsce do rozmów na temat Powstania Warszawskiego z twojej perspektywy?
1: Myślę, że jest okej, okay, jest bardzo w porządku.
0: I sięgasz po to narzędzie, czy różnie bywa?
1: Sięgam do internetu, żeby opowiedzieć o różnych rzeczach. Nie mam kanału o Powstaniu Warszawskim, więc to nie jest jakby mój główny content, ale zawsze jak jest okazja i jest rocznica, to wrzucałem najczęściej zdjęcie z czasu honoru powstanie, w którym brałem udział, więc tak, korzystałem z tego medium, żeby opowiedzieć o powstaniu.
0: No jeśli chodzi o czas honoru, to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, bo zakładam, że szedłeś grać postać Wilka z bagażem doświadczeń własnej rodziny.
1: Tak, właśnie tak było, bo od dziecka, odkąd pamiętam, u nas w rodzinie opowiadało się, no, kultywował się mit dziadka, który zginął w trakcie Powstania Warszawskiego, i rodzina, wujek, tata opowiadali mi, jaki on był, i to było zawsze dla mnie fascynujące, a jak dostałem rolę w czasie honoru, to miałem okazję, żeby się jednak jeszcze bardziej zagłębić w temacie, miałem pretekst, żeby pochodzić do muzeum, żeby posłuchać płyty Lao Tse o Powstaniu Warszawskim, żeby spotkać się i umówić na prywatne spotkanie z powstańcami. Miałem tę okazję, odezwałem się do syna pani Stypułkowskiej Chojeckiej. I podjęli mnie razem z Weroniką Humaj, inaczej, mnie i Weronikę Humaj podjęli u siebie i poczęstowali herbatą z ciastkiem. Byli bardzo, bardzo przeuroczy i przez godzinę rozmawialiśmy o Powstaniu Warszawskim, więc to było dla mnie bardzo ważne i bardzo osobiste. I do dzisiaj to jest taka dla mnie najbardziej osobista rola, którą kiedykolwiek grałem.
0: Panie Leszku, pan przekazywał wiedzę Adamowi na temat pańskiego taty, a tę wiedzę skąd pan czerpał? Bo miał pan
2: w pierwszym okresie nie można było puścić farby, kim byli rodzice i co robili tak przed wojną, jak i po wojnie. Nasz tata w 20 roku walczył z niezwyciężoną armią radziecką. Pod Celestynowem ze swoim niewielkim oddziałem przechwycił transport broni i żołnierzy radzieckich, amunicji i tak dalej, także obłowił się, wydaje mi się, i wziął do niewoli soldatów. Wydaje mi się, że oni byli nawet zadowoleni, że nie muszą walczyć, tylko będą w bezpiecznej niewoli. Natomiast za ten wyczyn nasz tata dostał Krzyż Virtuti Militari.
0: Adam wskazuje palcem, dlatego że pan Leszek opowiada, natomiast tu dzieje się magia i pod naszym drzewem pojawił się Order Virtuti Militari i zdjęcie dziadka.
1: Tak, dokładnie tak. To wujek skonstruował te kompozycje.
0: To jest taki skarb rodzinny?
2: Adasiowi opowiadałem o tym, że nasz tata miał Krzyż Virtuti Militari, ale przez wiele lat nie tknęliśmy. Baliśmy się ruszyć ten temat. Dopiero Adaś zadzwonił do kancelarii prezydenta. Oni sprawdzili. Rzeczywiście był taki. Jest oznaczenie krzyżem Virtuti Militari. Przesłali ten krzyż.
1: Za odpowiednią zapłatą oczywiście.
2: Tak, przesłali. Ten krzyż 700 zł trzeba było zapłacić, natomiast mnie trochę tak przykro się zrobiło, bo na następny dzień po przyjściu tego krzyża do nas, tutaj ten prezydent wręczał te krzyże Virtuti Militari potomkom. Także nie musiałbym odbierać tego, natomiast dzieciaki, mój syn, Jadaś z przyjemnością był.
0: Trudna część całej historii. Celestynów, sierpień 1920. Ten sierpień w państwa rodzinie, jeśli chodzi o postać Stefana Fidusiewicza, jest niezwykle ważny, bo z jednej strony mamy 1 sierpnia wybuch Powstania Warszawskiego, z drugiej 3 sierpnia 1944 roku Czerniaków. Wtedy tata ginie.
2: Tata ze swoim oddziałem chciał się przebić na teren Praski, żeby dogadywać się z ruskimi, prosząc o pomoc.

0: Z mostu Poniatowskiego posłano serię z karabinu maszynowego. Tata został ranny. Został zabrany do szpitala na Chełmską i w ten szpital uderzyła bomba. I ślad po nim zaginął. Nie ma grobu, nie wiemy, co się stało. Jedyny ślad po naszym tacie to jest jego nazwisko wykute na tablicy śmierci. Tutaj na terenie powstania warszawskiego.
1: Na tablicy śmierci tutaj przy Ogrodzie Różanym. No,
2: tak.
1: Niedaleko niego się znajdujemy. Myślę, że to jakieś 50 metrów i moglibyśmy się tam spokojnie przejść. Ta fotografia, Adamie, którą mi teraz pokazujesz...
2: To też kompozycja wujka sprzed 10 lat. Właśnie czas zdjęć czasu honoru.
0: A to jest jedyne zdjęcie, które nam się zachowało, bo trzeba było po wojnie...
2: Mówimy o tym zdjęciu.
0: Tak.
2: O zdjęciu dziadka.
0: Po wojnie trzeba było albo spalić wszystkie ślady po naszym tacie, z albumu powyrywać zdjęcia, żeby nie wpadły w niepowołane ręce, co mogłoby się skończyć tragicznie i prawdopodobnie by się skończyło tragicznie.
2: No tak, bo komuniści potem trzepali wszystkich, którzy byli związani z Armią Krajową.
0: Tak, tak. Także to było bardzo smutne, że my nie mieliśmy ojca, nie miał kto nas przytulić. Dlatego też staram się teraz Adasia obdarzać i syna swojego obdarzać i możliwie i rozpieszczać wielkim uczuciem.
1: Adam, ta historia twojej rodziny to jest taka historia, której słuchałeś z otwartymi uszami od samego początku? Czy miałeś taki moment buntu jako młody chłopak, który od historii po prostu uciekał?
2: Nie, chyba nie miałem czegoś takiego, żebym uciekał od historii. Nie miałem czegoś takiego. Też nie przesadzali.
0: Adaś lgnął do tego. Tylko najgorsze było w tym wszystkim, że my mieliśmy tak mało informacji.
2: No właśnie, jak to było z tymi informacjami?
0: Bo to była wielka tajemnica. Mhm.
2: A w którym momencie babcia, czyli twoja mama, zaczęła mówić i opowiadać tę historię? Bo to, o to pytałeś też,
0: tak,
2: nie?
0: Tak, tak. No już chyba po 56 roku, jak była ta odwilż. To nieśmiało się puszczało jakieś informacje.
1: Czyli de facto o swoim ojcu dowiedział się pan czegoś więcej jako nastolatek?
0: Praktycznie tak.
2: A ja też ostatnio też to rozkminiałem, jak to jest wychowywać się, no bez znaczy wiem, jak to jest wychowywać się bez taty, bo ja też straciłem tatę w wieku 16-15 lat i się zastanawiałem, że mój wujek i mój tata świętej pamięci też chowali się bez ojca i nawet wujka się mojego dwa dni temu zapytałem, wujku, jak to było? Wychowywaliście się bez dziadka, bo dziadek zginął w powstaniu. Jak to było? Gdzie ta figura ojca? Skąd się, kto wam uzupełnił tę figurę ojca? I co mi wujku powiedziałeś, że w sporcie znalazłeś?
0: Tak, nasz trener, pan Janusz Kowalski, bo trenowałem w Legii. Był fantastyczny człowiek i nawet jeżeli coś tam nam nie wyszło, czy też przeskrobaliśmy, bo byliśmy szaleni, to wybaczał, nie krzyczał, nie ochrzaniał, co jest dosyć istotne, dlatego też traktowaliśmy go jak ojca. Wielki autorytet i traktowaliśmy jak ojca i po latach już zwrócił się do nas, żebyśmy przeszli na ty. Nie zgodziłem się, powiedziałem, że darzę go zbyt dużym szacunkiem.
1: To piękna historia. Ja w ogóle mam taką teorię i ciekawy jestem, czy panowie się z nią zgodzą, bo po pierwszej wojnie światowej, kiedy Polska zaczęła brać udział w Igrzyskach Olimpijskich, to nasza kadra była złożona głównie z wojskowych. Nie ma co od tego uciekać. To byli ludzie, którzy odznaczali się tężyzną fizyczną, ludzie, którzy byli przebojowi. Podejrzewam, że taki był również tata i dziadek. I ciekawy jestem, czy taki gen sportowy w was jest właśnie dzięki niemu.
0: Ja myślę, że tak. Tym bardziej, że jak wybuchła wojna, ponieważ tata nasz był w pierwszym pułku szwalerzerów, jak wybuchła wojna, to tata był w szpitalu, tam gdzie jest teraz Centrum Sztuki Współczesnej, w tym Zamku Jazowskim. I bo w przeddzień na zawodach jeździecki spadł z konia i się poturbował, wylądował w szpitalu. Wojna wybuchła, to wsiadł

0: w jakiś środek lokomocji, pojechał do naszej, na Woły mieliśmy 20 hektarów od Piłsudskiego za Krzyż Wirtuty Military tata dostał, bo to Piłsudski rozdawał swoim dzielnym żołnierzom i bohaterom prawdziwym kawałki ziemi. Pojechał tam na Wołyń, żeby wziąć jakiegoś prowiantu trochę. I już wyczuł niechęć Ukraińców do niego. Z trudem udało mu się złapać parę pęt kiełbasy i uciekł i uratował sobie życie. Także to też były te trudne czasy. Chociaż nasza mama w czasie rewolucji październikowej, dziadek był nauczycielem w Odessie i rewolucja październikowa nas uszczęśliwiło i uciekaliśmy stamtąd. To znaczy rodzice uciekali przez 2 lata. To powiedziała mama, pamiętam, że Rosjanie jako ludzie to są bardzo dobrzy, nawet są w stanie jagódką się podzielić.
1: Patrzę na Adama, z jednej strony zasłuchany, a z drugiej już otwiera się buzia, żeby zadawać kolejne pytania.
2: Tak, to prawda. Tak, bo chciałem właśnie dodać o tym, popytać się jakimi osobowościami byli, że i tężyzna fizyczna i
1: brali... Przebojowość.
2: Chyba Borko Morowski, dobrze mówię? Nie startował przypadkiem w zawodach jeździeckich? Czy dobrze mówię? Coś?
1: No w ogóle jeśli chodzi o jeździectwo, to jest chyba pierwszy medal olimpijski, jaki zdobyliśmy w erze nowożytnych igrzysk.
2: No właśnie tak mi się wydaje, że jeden z dowódców Powstania Warszawskiego też brał udział właśnie wtedy w zawodach.
1: Królikowski tam się pojawiał na pewno. To nazwisko pamiętam z tego, co wiem.
2: Więc ja też w ogóle słyszałem o tych Piłsudczykach, że to byli oprócz tego, że nieźli specjaliści, to też jajcarze i ich charyzmatyczne osobowości. I przecież Piłsudski i Wieniawa Długoszewski, dobrze mówię?
0: Wieniawa Długoszowski.
2: Długoszowski, właśnie. Przepraszam, mylą mi się słówka. To byli naprawdę bardzo charyzmatycznymi facetami i uwaga, dzisiaj jak jechałem tutaj taksówką, to rozmawiałem z panem taksówkarzem i mówiłem, że no ja tutaj motocyklem lubię jeździć, a on mówił, no też lubiłem motocyklem, ale że jego kuzyn na przykład mówi, a motocykle nie, on wolał konie. I ponoć właśnie na wsi było coś takiego, że jak facet miał konia, to był gość i że potrafili chłopaki przyjeżdżać na koniach na balangi, a któryś z nich nawet podobno aż do baru na tym koniu podjechał. I tu mi się też przypomniało, że legendy krążą, że sam Piłsudski kiedyś do Adrii taka...
0: Nie, Wieniawa
2: Długoszowski. Wieniawa, tak? Czyli tak. Wieniawa. To jednak Wieniawa na koniu wjechał do Adrii, a ta Adria to były tam parę schodów w dół, więc...
0: Tak.
2: Więc no, jeżeli robił takie rzeczy...
1: Słucham
0: ale
1: panu.
0: To ja ci powiem, Adasiu, kontynuując, że Wieniawa Długoszowski... Jako drugie imię, oprócz Leszka... Mam Bolesław. Nienawidziłem tego nazwiska. Kurczę, to była tragedia dla mnie. Ale jak dowiedziałem się, że to imię dali mi rodzice na cześć Wieniawy Długoszowskiego, dlatego że umówmy się, że Wieniawa Długoszowski dał rozkaz swojemu oficerowi, że ma wyjść za mąż, ma się ożenić z naszą mamą, która była piękną kobietą i uczyła córkę Wieniawy Długoszowskiego rosyjskiego.
2: Co, poczekaj, czy Długoszowski dał rozkaz dziadkowi?
0: Tak.
2: Żeby się hajtnął z naszą babcią?
0: Tak jest.
1: Panowie, patrzę na zegarek, bo się zagadaliśmy, nie ukrywam tego.
2: Uciekliśmy trochę od tematu.
1: Natomiast
0: to nie będziemy męczyli.
1: Chciałem wam powiedzieć, że chciałbym siedzieć pod stołem w trakcie waszych imprez rodzinnych, bo myślę, że mógłbym dowiedzieć się bardzo, ale to bardzo wielu rzeczy. Leszek Fidusiewicz, wybitny fotoreporter, znakomity lekkoatleta, syn Stefana Fidusiewicza, pseudonim Szpak i aktor filmowy, serialowy, teatralny, twórca internetowy Adam Fidusiewicz, wnuk Stefana Fidusiewicza, gościli dzisiaj w Czwórce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy za zaproszenie.
1: Wszystkiego
2: bardzo
1: dobrego.
2: Spotkać.

0: Parę słów w utworze Zadania znamy, a my dzisiaj w czwórce szukamy tego, co wspólne w historii, muzyce, kulturze i oczywiście w historii pamięci.
1: Czwórka. Czwórka. Z Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Z Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: Dzisiaj w czwórce w audycji pod hasłem Co nas łączy? Sprawdzamy, co mimo upływu 82 lat pozostaje wspólne. Jakie emocje, wartości, miejsca i historie nadal potrafią spotkać się ze sobą w bardzo różnych czasach i potrafią spotkać ludzi ze sobą w bardzo różnym wieku. Na pewno jest to historia, na pewno jest to wspólne doświadczenie, wspólny kraj, miasto, ale jedną z odpowiedzi może nam dać także muzyka, bo to ona ma niezwykłą zdolność łączenia ludzi, którzy czasem poza nią mają ze sobą niewiele wspólnego, no bo inne pokolenia, inne doświadczenia, inne wspomnienia. Wystarczy znajoma melodia i nagle wszyscy spotykają się w jednym miejscu, na jednym parkiecie. I właśnie na tym pomyśle opiera się międzypokoleniowy dancing. Inicjatywa, o której opowiedziały mi Paulina Braun, inicjatorka i założycielka dancingu, a także pani Stanisława, 97-letnia tancerka, która regularnie uczęszcza na międzypokoleniowe dancing. Spotkałyśmy się na placu na rozdrożu, bo jak się okazuje, jest to bardzo pamiętne miejsce dla tego wydarzenia.
3: Lato 2011 i tutaj odbył się pierwszy dancing międzypokoleniowy, otwarte dla każdego, ale jednak oczywiście więcej osób młodego pokolenia przychodziło, bo to była taka nowoczesna architektura. Ja to miejsce miałam przyjemność animować i spędziłam tu wspaniałe lato właśnie 15 lat temu i to w tym miejscu zrobiłam ten pierwszy dancing międzypokoleniowy i dokładnie w tym miejscu poznałam się z moją przyjaciółką, która siedzi obok mnie, czyli Stanisławą Zimmermann, Stenią, która, uwaga, ma 3 do setki, w sumie 97,5, 2,5 już tak odliczając dokładnie. I my poznałyśmy się tutaj.
4: Niedowiary, ale prawda.
3: No ale to jest niewiarygodne. Nie dość, że poznałyśmy się te 15 lat temu, to w ogóle dancing stał się moją misją życiową i ja to robię tyle lat i mam w planach to robić do końca absolutnie swoich dni. No i niesamowite jest to i bardzo wzruszające, że Stenia jest tyle lat ze mną, bo jesteśmy i przyjaciółkami, i wręcz rodziną, i współpracowniczkami, bo bardzo często działamy razem i tak dalej, więc to jest nasza duma, to jest nasza królowa dancingu.
0: Ile lat was dzieli?
3: Ponad 50, bardzo międzypokoleniowo, ale mentalnie to myślę, że takie kumpelki.
4: Ze mną można na różne tematy, jakieś nie przeszkadza im mój wiek. Można mówić o różnych tematach i nie mamy do siebie jakiegoś pretensji czy coś takiego. Także z każdą osobą ja potrafię nawiązać kontakt, rozmawiać i przyjaźnić się też.
0: Bo wiek nie zawsze gra rolę, tak naprawdę on nie ma znaczenia. Ważne jest to, co mamy w sobie, co prezentujemy i czy w ogóle chcemy do siebie dotrzeć. Podobnie jest chyba na dancingu.
3: Akurat sytuacja jest taka, że my to staramy się odczarować, bo tak jak patrzysz na świat dookoła, to wiek ma ogromną rolę. Samo zjawisko ageizmu, czyli wykluczenia ze względu na wiek, dotyczy każdego. I to w bardzo szybkim wieku. Jesteś wykluczona w pracy, jesteś starsza, jesteś wykluczona no już w tym wieku emerytalnym, kiedy się czujesz może już trochę niepotrzebna. Nie powinniśmy osądzać ludzi po wieku, po metryce. To jest absurd w ogóle. Tylko, że mi chodzi o to, że ogólnie w społeczeństwie tak jest, że ten wiek ma znaczenie, niestety, a nie powinno tak być. I przede wszystkim powinniśmy być otwartym w ogóle na każdego, na wszystkie relacje właśnie różnorodne, na każdego człowieka, bez względu na jego wiek. I to, co my staramy się osiągnąć, to połączyć te wszystkie środowiska, bo wszyscy mówimy absolutnie tym samym językiem i mamy podobne problemy i cele życiowe i my z dancingiem staramy się to przełamywać, tak, prawda, Steniu?
4: Tak. Jak najbardziej. My potrafimy i uczymy się chyba nawzajem właśnie takiej współpracy, rozmowy, działania, przyjaźni i nam to dobrze wychodzi. Ja nie wiem, czy takiej grupy ludzi o takim szerokim wachlarzu wieku, którzy uśmiechają się, rozmawiają, żartują, czy jeszcze jest taka grupa. Ja jestem dumna z tego, że tyle lat jestem. I jeżeli mogę, to nie wiem, dzięki Paulinie, która mi będzie pomagała, albo inni koledzy i koleżanki też chętnie pomagają mi, że będę ja chodziła, bo mnie to dostarcza radości. Ja się czuję teraz tak jak wśród tego towarzystwa młoda.

0: jeszcze coraz młodsza. Także to jest takie lekarstwo, taka pigułka dla mnie na moje samopoczucie.
1: Co się dzieje podczas dancingu międzypokoleniowego? Jaka jest muzyka? Kto przychodzi i czego możemy się spodziewać, jeśli na przykład nigdy nie byliśmy?
2: Dancing to są przede wszystkim relacje i to jest społeczność. I to jest największa siła dancingu. A tak technicznie, co robimy, opisując nasze działania, to oczywiście przede wszystkim imprezy i to są dancingi międzypokoleniowe. To jest nasze DNA, właśnie rozrywka i taniec. I przez taniec przełamujemy stereotypy związane z wiekiem. Organizujemy dancingi w różnych klubach, klubokawiarniach, czasem gdzieś na stricie, domówki nawet. I zasada jest taka, że zawsze grają DJ-e starszego pokolenia, DJ-e młodszego pokolenia, albo raperzy, albo też mamy występy drag queens, więc jest bardzo, bardzo muzycznie, artystycznie, różnorodnie.
1: Bo dzisiaj, 1 sierpnia, można usiąść przy jednym stole i opowiadać sobie historię, ale można też spotkać się na parkiecie, bo muzyka jest jednym z tych języków, których właściwie nie trzeba tłumaczyć, bo tę samą melodię może znać ktoś, kto ma 20, 50 czy 80, a nawet, tak jak pani Stenia, 97 lat. Międzypokoleniowy dancing pokazuje, że budowanie więzi między pokoleniami może być nie tylko ważne, ale po prostu przyjemne. Dzisiaj w czwórce pytamy o to, co nas łączy pomimo lat. Za moment jeszcze wrócimy do tanecznych tematów, a tymczasem gramy tematycznie solo dancing.

The music stopped and the spell was broken. Indiana w utworze Solo Dancing i my w tych tanecznych klimatach zostajemy w czwórce. Dzisiaj w trakcie specjalnej audycji pod hasłem Co nas łączy 1 sierpnia dużo mówimy w czwórce o tym, co przekazujemy sobie między pokoleniami, o historii, pamięci i opowieściach, ale takim łącznikiem może być także kultura, muzyka, a nawet taniec. Dzisiaj jednym z miejsc takiego spotkania będzie parkiet podczas międzypokoleniowego dancingu, no bo wspólnota przecież łączyć się może i w ogóle wytwarzać się także w tańcu. Jak wygląda międzypokoleniowy dancing? Kto chętniej wchodzi na parkiet, młodsi czy starsi, a kto podpiera ścianę? O tym opowiedziały mi Paulina Brown, inicjatorka i założycielka dancingu.

0: marketingu międzypokoleniowego, a także pani Stenia, 97-letnia tancerka.
1: Do tego miejsca są naprawdę kluczowe, bo my często robimy w takich nowoczesnych przestrzeniach, często kojarzących się z młodszym pokoleniem. Zazwyczaj jak jesteśmy w jakimś klubie czy restauracji, to starsza publiczność dancingu jest tam po raz pierwszy, więc my eksplorujemy miasto, ciągle odkrywamy nowe miejsca, poznajemy nowe środowiska, wydarzenia są zawsze bezpłatne, właśnie są inkluzywne, otwarte dla każdego. Są w takich godzinach bardziej z ukłonem do osób starszych, czyli często godziny 17, 20, 21, dlatego nie jest tak łatwo czasem nam zaprosić to młodsze pokolenie, bo to są te trudne godziny. I ogólnie to łączenie pokoleń to jest wieczne wyzwanie, to nie jest łatwe. Dużo nam rzeczy wychodzi, ale cały czas jest to praca, bo jednak trzeba, wiesz, inspirować to młodsze pokolenie. I jak młodsze pokolenie pozna taką scenę i wiele jeszcze innych osób z naszej ekipy dancingu, bo mamy fantastycznych ludzi w dancingu i oni no naprawdę inspirują. Często jest tak, że jak młodsze pokolenie wpada na parkiet, to wychodząc z niego mi mówi: o rany, ja w ogóle nie wiedziałam, że są tak radosne starsze osoby, albo bo moja babcia jest inna, albo babcie w tramwaju są inne i nagle widzą ten bardziej taki otwarty, kolorowy świat, tą taką radość, albo myślą sobie, że no to ja się w takim razie już nie będę bać starości, bo widzę, że w ogóle nie ma się czego bać, jak patrzę na tych wspaniałych ludzi. Ten nasz parkiet jest taki, że czasem jak na niego przyjdziesz, to może się zmienić całe twoje życie. Możesz właśnie przestać się bać starości, jeżeli jesteś tą młodą osobą, albo jak jesteś starsza i, bo takie wiesz, przez te 15 lat działań mam doświadczenia, że czasem nawet ktoś wyszedł z depresji, że wystarczyło, że przyszedł do nas na parkiet, był samotny, ale nagle na dzień dzisiejszy ma już grupę przyjaciół, ma nowy cel w życiu, ma po prostu nową radość. No to jest, wiesz, no nie ma chyba większego komplementu dla naszych działań, jak to, że ludzie są bardziej szczęśliwi, bardziej otwarci, bardziej odważni, mają większą pewność siebie, czy wyszli z depresji, mają nowych przyjaciół.
2: A jak to jest z tym młodszym pokoleniem? Bo my mówimy cały czas o starszym pokoleniu, a jak to jest z tymi młodymi? Czy młodzi chętnie przychodzą na potańcówki międzypokoleniowe? Komu jest się łatwiej albo może ciężej dogadać?
3: Mnie się wydaje, że młodzi troszeczkę z dystansem na to patrzą i czasami są zdziwieni nawet, jak się ci starsi, ich babcie i dziadkowie się zachowują, ale po dalszej obserwacji to wchodzą na parkiet, proszą nas i my ich prosimy. Tak i wtedy jakoś tak ten dystans się coraz krótszy robi. I myślę, że to właśnie przełamywanie tych wszystkich stereotypów właśnie, to jest właśnie to my to robimy.
1: Tak patrząc przez pryzmat tych 15 lat działań na rzecz łączenia pokoleń, to faktycznie bardziej tą otwartą stroną jest starsze pokolenie. Starsze pokolenie jakby jest bardziej otwarte na młodego człowieka, jest bardziej ciekawe tego, jak ci młodzi żyją. Jest to trudne, ale nie jest to niemożliwe, ponieważ jedno pokolenie i drugie kocha taniec i oni nawet poznają na tym parkiecie. Oni tańczą razem i tu gdzieś tam się jakaś taka magia się dzieje.
0: Tak właśnie tworzy się międzypokoleniowe mosty poprzez taniec i to właśnie odbywa się podczas dancingu międzypokoleniowego. Dzisiaj pytamy was, co nas łączy, a jedną z odpowiedzi może być po prostu muzyka i taniec, bo piosenki potrafią przechodzić z pokolenia na pokolenie, budzić zupełnie różne wspomnienia, no a taniec. Taniec sprawia, że metryka na chwilę właściwie przestaje mieć znaczenie i dokładnie o takie spotkanie chodzi podczas międzypokoleniowego dancingu. Warto sprawdzać kolejne wydarzenia tej inicjatywy i może na któryś zabrać swoją babcię albo dziadka. Czemu nie? Pozostajemy w czwórce w tematach historii, bo dziś, 1 sierpnia, pamięć niejedno ma imię.

0: czwórka z Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstania Warszawskiego. Zapraszają Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
1: No pewnie, że zapraszamy. Kilka minut temu Alicja opowiadała o znaczeniu dancingu międzypokoleniowego i o międzypokoleniowym tańcu. To idźmy tym tropem, bo jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, to tańców na pewno nie zabraknie, chociaż akurat tutaj chodzi przede wszystkim o śpiew. Mówię o koncercie warszawiacy

śpiewają niezakazane piosenki. Trasę z Muzeum Powstania Warszawskiego na Plac Piłsudskiego, bo ja jestem teraz w muzeum, można pokonać rowerem, bo to sprawdziłem, 13 minut. Pieszo, no to pewnie będzie jakieś pół godziny i wiele osób na to dzisiaj się zdecyduje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na próbie dzisiaj byłem, tam było bardzo gorąco i na pewno warto śpiewać dzisiaj razem z warszawiakami niezakazane piosenki. Ja mam swoje ulubione. To jest Sanitariuszka Małgorzatka i to jest Pałacyk Michla. I pobrałem sobie ten śpiewnik, który dzisiaj będzie można tam wykorzystać. Są, więc od razu mi ulżyła. A jeśli chodzi o ten koncert, na próbie, do którego byłem, to poprowadzą go dyrektorka czwórki Justyna Dżbik-Kluge i Tomasz Stockinger z TVP. Na próbie było naprawdę bardzo gorąco. Yeah.

0: Stoicie na scenie, widzicie tłumy warszawiaków, którzy chcą uczcić powstańców warszawskich. Widzicie też samych powstańców. Co czujecie?
1: No to jest niesamowite. Ja bez w ogóle mrugnięcia okiem powiem, że to jest najbardziej niezwykłe moje doświadczenie zawodowe, a miałam różne i kilka tysięcy osób, do których się mówiło. Natomiast to, co powiedziałeś dokładnie, słusznie to zauważyłeś. Powstańcy w pierwszych rzędach, oni śpiewają, ale oni też tańczą. Jeżeli tylko siły im na to pozwalają, to w ubiegłym roku robiły się takie duety, pary, tańczyli powstańcy ze swoimi dziećmi, z córkami. Natomiast potem patrzysz na to morze ludzi. My nie możemy mówić oficjalnie, ile tu jest osób, bo oficjalnie mówi się o kilkudziesięciu tysiącach, a pewnie idziemy w setki tysięcy, tak? Więc to jest coś, czego się z niczym nie da porównać. Ale to też jest fajne, bo zapominasz trochę o tej swojej roli. Nie jesteś tutaj panem dziennikarzem, tylko jesteś człowiekiem, który jest jedną wielką częścią tej całości. I to jest o tym. To jest super. I jeszcze patrzysz na chórzystów wszystkich śpiewających. Wiesz, jak ja płakałam w tamtym roku. Ludzie tu płaczą. Już pod koniec to w ogóle rzucamy te śpiewniki, śpiewamy naprawdę sercem.
2: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, czy pojawić się na placu Piłsudskiego, bo może nie zna do końca piosenek, może się wstydzi, może nie wie, jaki jest tekst danej piosenki, to absolutnie należy się tutaj pojawić. Są śpiewniki, tekst będzie wyświetlany. Naprawdę nie chodzi o to, kto jak dobrze zna piosenki. Chodzi o to, żeby całym sercem wspólnie je śpiewać.
3: Jest to tak bardzo krzepiące ku sercu, jak widzi się ludzi w wieku ode mnie młodszym o 10-15 lat, a sama 24 lata i ludzi po 80, 40, 50 i wszyscy razem śpiewamy. I no jest to coś magicznego. Jest mało takich wydarzeń w Polsce, ale to się uchowało i cieszę się, że mogę brać w nim udział.
4: Zawsze, ja już tutaj śpiewam 12 raz i zawsze jest to wzruszenie, za każdym razem.
0: Co sprawiło, że zdecydowało się pani tutaj śpiewać? Po raz 12 już.
4: No po pierwsze jestem z zawodu śpiewaczką, a po drugie przyszłam tu kiedyś posłuchać i tak mnie to ujęło, że zapragnęłam bardzo śpiewać w chórze. Do tego no, moja teściowa była powstańcem warszawskim, więc chciałam też oddać wszystkim jej też w ten sposób hołd. Ona była bardzo szczęśliwa, jak słyszała, że śpiewamy.

Koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki dziś o godzinie 20.30. O 20.10 wielkie rozśpiewanie. Z tego co wiem, pojawi się tam m.in. muzyka zespołu Laocze, więc warto być 20 minut wcześniej, ale my chcemy dziś zaserwować wam coś zupełnie innego. W Muzeum Powstania Warszawskiego zostajemy.

0: Autopromocja.
1: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie. Tu Czwórka. Polskie Radio.

To ładne. Łączy nas. Tak nazywa się nowa płyta Błażeja Króla. Po kawałek z tej płyty właśnie sięgnęliśmy. Słuchacie Czwórki prosto ze studia czwórkowego, ale też z Placu Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego. 82 lata temu o godzinie 17 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Zryw, który był wyrazem walki o wolną Warszawę, o wolną Polskę. I to będą wielkie słowa. Ale myślę, że mogę też powiedzieć, że to była walka o życie na własnych zasadach. Wielu młodych ludzi, spontanicznych, pełnych energii, którzy chcieli odzyskać życie na własnych zasadach, zdecydowało się na to, żeby walczyć. Możemy oddać im hołd. Jeśli macie taką możliwość, odetchnijcie, przystańcie, bezpiecznie zaparkujcie samochód. Cześć i chwała bohaterom. To są słowa, które chyba teraz spokojnie możemy wypowiedzieć.

Cześć i chwała bohaterom. Obserwowałem tych ludzi, którzy zgromadzili się tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego. Łzy i uśmiechy, one tak naprzemiennie pojawiały się na twarzach. 82 lata temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, a wy słuchacie Czwórki, bo my do Muzeum Powstania Warszawskiego na pewno dziś jeszcze wrócimy.

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu. Pamiętam o tym, kiedy mijam te tablice w codziennym zawale, w walce o lepsze życie.

0: przeliczając strat.
1: Hemp Groove w utworze 63 dni chwały. Dzisiaj w czwórce gramy tematycznie i pamiętamy o tym, co działo się tego dnia 82 lata temu.
2: Czwórka. Z Muzeum Powstania Warszawskiego.
3: Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: 5 minut po godzinie 17. Dzisiaj w naszej specjalnej audycji pod hasłem Co nas łączy? Pytamy o to, co pozostaje wspólne cały czas. Pomimo tylu lat inspiracją naszej audycji jest oczywiście koncert i tytuł płyty Błażeja Króla Co nas łączy? My jednak patrzymy na ten temat szerzej. Przez pryzmat historii, pamięci, zaangażowania społecznego i relacji międzyludzkich, bo dla jednych Powstanie Warszawskie jest częścią osobistej albo rodzinnej historii, no a dla innych wydarzeniem poznanym z książek, z filmów czy szkolnych lekcji. Jeszcze inni odkrywają je poprzez muzykę, komiksy, gry, spacery po mieście czy media społecznościowe. Punktów dojścia do tej historii jest naprawdę bardzo wiele. Dzisiaj sprawdzamy, czy mimo tych różnych doświadczeń jest coś, co w pamięci o powstaniu nadal łączy pokolenia. Ja to robię ze Studia Czwórki, a Kuba Jamrozek sprawdza to na miejscu w Muzeum Powstania Warszawskiego.
4: Chciałem ci, Alicja, powiedzieć, że zasłuchałem się w twoją opowieść, ale od razu przyszło mi do głowy to pytanie, które my kierujemy absolutnie wszystkim i chciałbym je tobie zadać. Co nas łączy?
1: O rany, no ja jestem zwolenniczką chyba tego, że łączą nas takie emocje, które na przykład może w nas wywołać muzyka i taniec. Jestem osobą, która regularnie chodzi na potańcówki międzypokoleniowe i to jest coś, co ja uwielbiam najbardziej, widzieć po prostu, jak te osoby ze sobą obcują na parkiecie, rozmawiają.

0: Rozmawiają, cieszą się, a tak naprawdę kiedy wychodzą z tego parkietu i wracają do domów, to są zupełnie innymi osobami, ale na ten konkretny moment to po prostu nie ma znaczenia i to są piękne momenty.
1: To ja bym do tego dorzucił jeszcze uważność, bo wydaje mi się, że my jako Polacy jesteśmy bardzo uważni. Ja wiem, że cały czas mówi się o tym często w złym kontekście, w takim negatywnym, że jak widzimy kogoś, kto potrzebuje pomocy, to nie reagujemy, a mnie się wydaje, że właśnie coraz częściej reagujemy i nie tylko wtedy, kiedy dzieją się jakieś dziejowe tragedie. Razem ze mną Gosia. Gosia razem z Pawłem. Tylko Paweł od nas uciekł i powiedział, że będzie robił zdjęcia, bo on nie chce się wypowiadać, ale ja go zaraz namówię. Gosiu, powiedz, co nas łączy jako Polaków?
2: Oj, myślę, że łączy nas bardzo wiele. Ale przede wszystkim łączy nas nasza wspólna historia i łączy nas też jakby, myślę, że jako naród jesteśmy po prostu dobrym, mamy dużo dobra w sobie, więc historia i dobro jako taka cecha narodowa.
1: I potrafimy chyba coraz częściej mówić też dobrze o sobie, czego dowodem jest twoja odpowiedź.
2: Myślę, że tak, uczymy się tego, bo my jako Polacy lubimy też krytykować, ale coraz częściej zauważam taką tendencję od takiego dużego pozytywizmu w wypowiadaniu się i patrzeniu ku temu, co nas łączy, a mniej ku temu, co nas dzieli, czyli dostrzeganiu dobra w drugim człowieku.
1: Gosiu, czy myślisz, że Paweł da się namówić na to, żeby się wypowiedzieć?
2: Myślę, że można spróbować.
1: No to choć oczywiście pójdziemy razem, to może się uda. Pawciu, nie uciekaj od nas. Pawciu krzyczy, nie, ja nie powiem, ale myślę, że zna bardzo wiele takich cech polskich, które dzisiaj warto pielęgnować i którymi warto się pochwalić. Co jako Polacy mamy w sobie fajnego?
3: Co jako fajnego? Że pamiętamy po prostu o tym, co się działo 82 lata temu, z szacunku dla tych wszystkich młodych i starszych, dzięki którym teraz Warszawa jest taka piękna, jak jest.
1: Przed chwilą, dosłownie kilka minut temu, godzina 17, cała Warszawa właściwie zamarła. Dla was to jest taki szczególny moment w ciągu całego roku?
2: Bardzo. My co roku jesteśmy tutaj, właśnie na dziedzińcu powstania, Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby uczcić tą chwilę i po prostu pielęgnujemy w sposób pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego. Uważam, że możemy mieć różną interpretację tego, czy to powstanie było potrzebne czy nie, ale na pewno krew przelaną za naszą teraz jakby za to, że my możemy teraz po Warszawie wolnej chodzić, musimy wspominać tych ludzi, ich heroizm i bohaterskie czyny.
1: Takich ludzi można spotkać na Placu Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Oni tutaj spacerują, to z Gosią i z Pawciem, o ile tak mogę powiedzieć, spotkamy się tu na pewno za rok, bo jak sami wspomnieli, co roku 1 sierpnia są właśnie tu. Pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy.
5: Dziękujemy.

0: co nas łączy?
1: Co nas łączy? To pytanie dzisiaj zadajemy w czwórce. Pierwszy dzień sierpnia to jest taki dzień, kiedy ta historia wychodzi z podręczników i doświadczymy jej na żywo, po prostu w życiu. A ta wielka historia czasem składa się z bardzo małych historii. Z tego, co ktoś miał kiedyś przy sobie, gdzie był 1 sierpnia, kogo spotkał, czego się bał, o czym marzył i co zapamiętał.

0: pamiętał na całe życie. Dlatego dzisiaj w czwórce chcemy oddać miejsce właśnie takim opowieściom, bo być może to one najlepiej pozwalają nam zrozumieć ludzi pozornie obcych, z którymi czasem dzieli nas nie jedno, a parę pokoleń. Łączyć może nas historia, łączyć może nas muzyka, ale łączyć mogą nas też przedmioty, bo te ożywają, kiedy zyskują historię. Takie połączenia odbywają się regularnie podczas inicjatywy Dzielnie Warszawskie. To jest taki moment, kiedy warszawiacy wymieniają się nawzajem przedmiotami, ale mogą też się podzielić jakąś historią, bo to właśnie o te ludzkie opowieści chodzi w tej inicjatywie najbardziej. Ja zapytałam organizatorów o to, co było impulsem do utworzenia dzielni warszawskich i jakie potrzeby zaspokajają dzisiaj.
1: Osoby w potrzebie, które korzystają z takich miejsc, gdzie mogą przyjść po pomoc, po rzeczy, których potrzebują, jedzenie czy ubrania, przedmioty pierwszej potrzeby. Drugim dodatkowym atutem takich miejsc jest coraz większa świadomość ekologiczna wśród mieszkańców, którzy też uczą się, żeby nie wyrzucać rzeczy, żeby oddawać je do drugiego obiegu. Nasze wydarzenia są to warsztaty i dyżury. Podczas dyżurów mamy specjalistów z bardzo wielu dziedzin. Krawcowa, stolarz, elektryk, do którego możemy przyjść z rzeczami, które na przykład bardzo lubimy, ale coś w nich nie działa. A podczas warsztatów uczymy tego, jak upcyklingować, jak dawać przedmiotom drugie życie. Wykorzystywać to, co mamy, czasem w zupełnie innych celach, bo możemy się nauczyć naprawić ubranie tak, żeby było dalej do noszenia, ale można też przyjść z dzieckiem i zbudować ze starych ubrań hobby horse.
0: Warszawskie Dzielnie to ogólnodostępne miejsca wymiany przedmiotów codziennego użytku, ale także naprawy i ponownego wykorzystania różnych rzeczy. Dzielnie to także miejsca dzielenia się żywnością, co oczywiście ma pomóc w ograniczaniu jej marnowania, ale wszystkie dzielnie warszawskie prowadzone są na zasadach, które mają generalnie łączyć ludzi za pomocą opowieści, bo przedmiot jest przedmiotem, ale jak oczywiście zyskuje opowieść właściciela, to okazuje się, że przedmiot może połączyć nawet dwie osoby.
1: Każdy przedmiot tak naprawdę, który do nas przychodzi, przychodzi z historią. Poznaliśmy mnóstwo niesamowitych ludzi, którzy też łączą się między sobą, czy to podczas warsztatów, czy podczas po prostu zwykłych odwiedzin dzielni, kiedy przychodzą coś oddać, coś zabrać. Życzliwi ludzie, którzy odwiedzili nas całkiem niedawno. Było to dość młode małżeństwo, które zdecydowało się zmienić całą trajektorię swojego życia i wyjechać do Stanów i przywieźli do nas wszystko. To była dosłownie historia tego, jak oni się poznawali i tego ich początku małżeńskiego. Cała ta historia trafiła do nas do dzielni. Nawet odkurzacz, który u nas zostawili, miał własną historię. Intymna, ale też grzejąca serce historia. Najbliższe wydarzenie mamy 4 sierpnia, dyżur naprawczy. Będziemy naprawiać rowery.
0: Takie właśnie historie powstają tuż obok przedmiotów, bo jak się okazuje, rzeczy, nawet te codziennego użytku, takie, które leżą zakurzone na półce, okazuje się, że mogą naprawdę czasem połączyć ludzi, więc jeśli macie w swoich mieszkaniach albo w mieszkaniach, w domach swoich rodziców jakieś rzeczy, które leżą tam na strychu i nic się z nimi nie dzieje, to można właśnie przyjść na taką inicjatywę, na takie wydarzenie dzielnie warszawskie i podzielić się tym przedmiotem z innymi osobami, a przy okazji oczywiście opowiedzieć historię.

0: 27 minut po godzinie 17, po godzinie W, kiedy zatrzymaliśmy się na moment, a cała Warszawa wstrzymała oddech.
1: Co nas łączy?
0: Co nas łączy, to pytanie zadajemy dzisiaj w czwórce podczas specjalnej audycji, ale rozmawiamy też o Warszawie, która dzisiaj jest na ustach wielu Polaków, bo nasza stolica, którą znamy dzisiaj, jest zupełnie innym miastem niż ta z sierpnia 1944 roku, a jednocześnie ślady tamtej historii są właściwie wszędzie. Czasem jest to tablica na ścianie kamienicy, czasem jakiś mural, pomnik albo nazwa, którą mijamy codziennie w drodze do pracy czy do szkoły. 1 sierpnia zaczynamy zauważać je trochę mocniej. Dzisiaj patrzymy na Warszawę właśnie jak na miasto pamięci, w którym ta przeszłość cały czas spotyka się z teraźniejszością, ale miejscem, które dzisiaj zasługuje na bardzo dużą uwagę, jest Muzeum Powstania Warszawskiego i tam jest Kuba Jamrozek, który o tą pamięć pyta osoby na miejscu.
2: No, jeśli chodzi o Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest taka instytucja, która faktycznie może połączyć absolutnie wszystko. Z jednej strony wiedzę historyczną, z drugiej strony emocje, z trzeciej strony pamięć. Warto wspomnieć, że to jest duże miejsce i warto mieć kogoś, kto nas po nim oprowadzi. A najlepszy w tym jest dr Szymon Niedziela, kierownik działu obsługi ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy rozmawiał pan kiedykolwiek z kimś pod tym drzewem? Czy to jest pierwszy wywiad kogoś, kto niemalże mieszka w Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie tutaj?
3: No nie, jeszcze tutaj nie rozmawiałem. Dużo wywiadów już udzieliłem, ale jeszcze nie pod tym drzewem. Jest mi bardzo miło.
2: Zaaranżowaliśmy sobie takie ładne studio pod klonem w Parku Wolności. Jest tu bardzo pięknie. Na razie jeszcze nic z nieba na nas nie spadło i tylko się cieszyć.
3: Tak, i dzień 30 lipca, kiedy mieliśmy tutaj powstańców i prezydentów, też był piękny i dzisiaj również się udało. Jak sięgam pamięcią wstecz, to tak chyba było zawsze, od 2004 roku.
2: Trzymam kciuki, żeby tak było też na Placu Piłsudskiego, kiedy będzie koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, ale oni są przygotowani do tego, ewentualnie mają peleryny od deszczu, więc nawet jak coś z nieba zleci, to są na to przygotowani. Czy czuje pan, że Muzeum Powstania Warszawskiego to jest dla pana dom? Tak osobiście pytam. Bo ile to już lat?
3: Na pewno w sensie duchowym w jednym pokoju tutaj mieszkam. Tak, bo na pewno nie w ogóle w życiu, bo w jakimś sensie są tutaj przeżycia duchowe, ale też w jakimś sensie praca, bo nie może być inaczej. Gdyby tylko były przeżycia duchowe, to wtedy można by zatracić się w tej tematyce, a tak też nie można. Nawet z naukowego punktu widzenia jestem zwolennikiem tak zwanego płodozmianu, czyli żeby różnymi tematami się interesować. Z racji tej, że pracuję w Muzeum Powstania Warszawskiego, to najnowsza historia Polski, historia Warszawy, historia polskiego państwa podziemnego, to jedna część moich zainteresowań, ale też mam inne i to pozwala mi utrzymać równowagę.
2: Nieprzypadkowo sięgam po tę metaforę domu, dlatego że dobry dom kojarzy nam się z tym, że to jest dom pełen ludzi. I z Muzeum Powstania Warszawskiego jest chyba podobnie, bo muzeum jest pełne ludzi.
3: Naturalnie, gdyż frekwencja w Muzeum Powstania Warszawskiego jest faktem wręcz fenomenalnym. Ona od początku, czyli od 22 lat, utrzymuje się liniowo na poziomie 500 tysięcy zwiedzających, 500 000 zwiedzających. To jest ogromny sukces, gdyż nie ma tutaj jakiejś sinusoidy, że nagle pierwsze lata bardzo, bardzo dużo, a później spadek, co niektórzy malkontenci przewidywali, ale tak nie jest. Czasami nawet mędrcy w zakresie historii czy muzealnictwa zastanawiają się, jakie jest tego źródło właśnie fenomenu. I należałoby chyba to wytłumaczyć w ten sposób, że temat powstania warszawskiego w Warszawie, a coraz bardziej w Polsce, jest niewyczerpalny. To jest źródło emocji niewyczerpanej, dlatego że one są na tym samym poziomie, odkąd pamiętam. W ten sposób powstanie warszawskie, będąc, od tego też nie możemy uciec, niezwykle tragicznym wydarzeniem, wygrywa taką bitwę o narrację historyczną w Polsce. Otóż większość Polaków, jeżeli rozmawia o historii, to najczęściej pojawia się wątek powstania warszawskiego. Wygrywamy nawet

0: Konstytucją 3 maja, dniem 11 listopada, bądź 15 sierpnia, czyli Bitwa Warszawska. I to się udało i to widać dzisiaj, gdybyśmy nawet porównali atmosferę dzisiaj tu w Muzeum Powstania, bądź na Powązkach Wojskowych, bądź na Rondzie Dmowskiego i 15 sierpnia, wielka data, bo to jest Bitwa Warszawska, to jest zwycięstwo i dla Polski, i dla całej Europy. To na cmentarzu właśnie związanym z tą bitwą, to nie jest ta sama atmosfera.
1: Chociaż mam wrażenie, że te dwa wydarzenia mogą łączyć ludzie. Dzisiaj spotkaliśmy się z Adamem Fidusiewiczem i z panem Leszkiem Fidusiewiczem. Pan Stanisław Fidusiewicz brał udział zarówno w Bitwie Warszawskiej, jak i Powstaniu Warszawskim, w którym poległ 3 sierpnia 1944 roku, więc ludzie, to jest pewnie ten element, który łączy dwa wydarzenia.
0: Absolutnie. Muzeum ma swoją ogromną funkcję wspólnotową. Muzeum pod hasłem Powstanie Warszawskie potrafiło zmobilizować bardzo różne pokolenia. Pokolenie powstańców, ale też pokolenie tych ludzi, którzy, może nie każdy miał piątkę z historii w szkole, ale przychodzą na przykład na koncert muzyczny do Muzeum Powstania Warszawskiego, albo przyjadą na śpiewanki na Plac Piłsudskiego i to dla nich będzie wielka lekcja i wykład historii. Może bez profesorów, ale to przemówi do serca, do duszy. Nie zawsze aż tak bardzo do intelektu. Nie możemy przeciążyć tysiącami informacji intelektu naszych odbiorców, ale pobudzenie emocji czasami daje bardziej soczysty owoc.
1: Chociaż ja zaryzykuję, jeśli miałeś truje z historii i zbliża się sprawdzian, idziesz do Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest szansa na wyższą ocenę. Zresztą o tych emocjach, o których pan wspomniał, porozmawiamy za kilka minut. Razem z nami dr Szymon Niedziela, kierownik działu obsługi ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego dzisiaj jest czwórkowym domem, bo właśnie tutaj jest. Jesteśmy do godziny 18:00.

0: Czwórka.
1: Czwórka.
0: Z Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Tak, tak, jesteśmy tu nieustająco. Patrzę w lewo, a tam grupka harcerzy. Patrzę do przodu, a tam wolontariusze. Patrzę w prawo, są tam powstańcy, są tam muzycy. Są też pary, które po prostu przyszły tutaj do Muzeum Powstania Warszawskiego spacerować. Na razie nie spaceruje, choć podejrzewam, że może zacznie. Doktor Szymon Niedziela, kierownik działu obsługi ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry raz jeszcze, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
2: Kilka minut temu rozmawialiśmy o emocjach. Ja uwielbiam tu przychodzić, uwielbiam też patrzeć na ludzi, którzy czekają w kolejce do Muzeum Powstania Warszawskiego i potem na tych, którzy z tego muzeum wychodzą. Te emocje są naprawdę bardzo różne. Cała emocjonalna paleta.
3: Ale również zjawiskiem niezwykłym, takim socjologicznym. W ogóle w XXI wieku, w epoce cyfrowej, w jakiej żyjemy, jest to, że ludzie czekają w kolejce po historię. No bo my tę historię sprzedajemy i jest na tę historię popyt podawana w tradycyjnej formie, czyli człowiek wychodzi, mówi, ktoś słucha, ludzie patrzą na eksponaty. I jest to kolejka do muzeum niezwykle trudnego, bo inaczej stoi się w kolejce, żeby zobaczyć Krzyk Munka, czy Słoneczniki Van Gogha, czy Mona Lisa Leonardo da Vinci, a inaczej, żeby zapoznać się z 63 dniami niewyobrażalnej tragedii, bo bez względu na kult, jakim otaczamy powstanie warszawskie i atmosferę dzisiaj tej uroczystości, to nikt z nas nie zapomina, że Warszawa prawie przestała istnieć, że po wojnie miało miejsce jej zgruzowstanie. Taki neologizm nawet pojawił się w warszawskim języku, zgruzowstanie, czyli zbudowanie miasta od nowa. Od tych okrutnych informacji nie uciekamy i dlatego wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego nie jest wizytą łatwą.
2: Nie jest wizytą łatwą, chociaż nie zawsze musi być tak, że jak ktoś wychodzi, to pojawiają się łzy.
3: Absolutnie. Tutaj miałem przyjemność też dzisiaj u Szczesowa powiedzieć, że targają nami i pracownikami, i widzami, i pewnie uczestnikami powstania też te dwie emocje targały, czyli wielka radość i wielki smutek. Naturalnie, że tak. Tak jest i nad mogiłą powstańczą.
2: My dzisiaj też rozmawialiśmy o młodych ludziach w powstaniu. Kiedy myślę o 14, 15, 20 czy 25-latkach, którzy idą do powstania, którzy walczą o wolną Warszawę, wolną Polskę, ale też w dużej mierze o jakąś taką, o takie prawo życia na własnych zasadach, no to oprócz tego, że idą do walki, to oni wciąż mają te pragnienia, jakie ma 20-latek dzisiaj, żeby się czasem bawić, żeby się spotkać ze znajomymi, żeby spotkać swoją ukochaną osobę.
3: Absolutnie. To jest takie słuszne, realne spojrzenie na każde pokolenie, które się odróżniło. Mamy tylko inny ubiór, mamy inne urządzenia elektroniczne, ale wnętrze nasze, tak samo oddychamy, tak samo jemy, śpimy, pragniemy miłości, pragniemy jak najdłużej żyć i minimalizować ból i nieszczęście. I musieli Ruda, Alek, Zośka i powstańcy batalionu Parasol. Nie sądźmy, że oni tak pragnęli takiego CV, że w wieku 21 lat umrzeć za Polskę. Nie. To pokolenie Kolumbów urodzonych w Polsce już niepodległej planowało żyć 100 lat i zbudować Warszawę jako metropolię 5-milionową pewnie. Tylko, że historia postawiła tak wysoko poprzeczkę, że nie było im dane. A my, tak jak ja czy pan redaktor, zapoznając się z ich życiorysem, musimy być świadomi, że ta historia jest dla nas później obowiązkiem. My później coś musimy. Na przykład musimy ich upamiętniać, musimy jak najwięcej w swoim życiu po prostu uczynić, powiem tak patetycznie, dobra, bo oni walczyli o wolność. Dzisiaj słowo wolność jest słowem na ustach każdego człowieka, ale wolność w cywilizacji, w której wyrastamy, polega na tym, że człowiek chcący czynić dobro może czynić dobro. Człowiek chcący mówić prawdę może mówić prawdę. Wtedy jest wolność i za taką wolność właśnie oni walczyli. Więc my ją mając, musimy wykorzystać każdą chwilę pokoju, bo teraz jesteśmy beneficjentami niezwykłego interwału historycznego, że już Polska kilkadziesiąt lat nie musi brać udziału w żadnej wojnie. I jeżeli by nam się nie chciało, jeżeli po prostu jako ludzie czasami jesteśmy zmęczeni i mamy wszystkiego dość, to właśnie mogiła powstańcza jest źródłem motywacji. To brzmi czasami nielogicznie, no bo grób, cmentarz, smutek, 20-letni powstaniec, który zmarł, ale na tym polega ten fenomen, że czy moje pokolenie, czy pana pokolenie, czy harcerze tu młodzi, którzy chodzą, z mogiły powstańczej powinni coś wyciągnąć. To jest komunikat, idź i czyń jak

0: jak najwięcej dobra, mów jak najwięcej prawdy. I to wystarczy, żeby złożyć hołd powstańcom.
1: Możemy mówić innym warszawiakom, innym Polakom, ale możemy mówić też chociażby o tym w Azji. Ja widziałem tutaj grupy Azjatów, których jest Muzeum Powstania bardzo wiele, ale muzeum też w Japonii zaczęło działać. Zdradzam trochę kulisy takiej pracy radiowej, bo spytałem pana doktora o to, co teraz aktualnie dzieje się w Muzeum Nowego i faktycznie państwo bardzo mocno działają właśnie tam.
0: Muzeum Powstania Warszawskiego to nie tylko działalność tutaj wewnątrz murów, czyli w gmachu przy ulicy Przyokopowej, ale muzeum intensyfikuje swoją aktywność wystawienniczą na zewnątrz. Jesteśmy obecni od dawna w Niemczech, w Berlinie na przykład, we Francji, ale również właśnie w Japonii. Otóż od kilku lat muzeum przedstawia tam tragiczne losy Warszawy, na przykład zniszczenia ogromne, porównując je ze zniszczeniami Hiroshimy. Wystawy są w Curudze, w Osace, w Hiroshimie właśnie. Mamy bardzo doskonałe relacje z przedstawicielami władz tamtejszych miast, które do nas przyjeżdżają, a oprócz tego mamy sporo Azjatów właśnie, to widzimy trend coraz liczniejszej obecności turystów z Azji w Polsce, w tym w Warszawie, w tym Japończyków. Choć tu też perspektywa jest inna, nie jest łatwo wytłumaczyć to wszystko, na przykład jakże ważny w naszej tożsamości paradygmat cierpienia. Będzie inaczej rozumiany troszkę przez odbiorcę chińskiego bądź przed odbiorcę japońskiego. Na przykład
1: Podejrzewam, że to jest wyzwanie, ale z takimi wyzwaniami mierzą się właśnie ludzie Muzeum Powstania Warszawskiego, bo myślę, że jeśli tak o panu powiem, to się pan nie obrazi.
0: Jestem zaszczycony.
1: Doktor Szymon Niedziela, kierownik działu obsługi ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego, był gościem Czwórki. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I życzę dobrych wakacji przy okazji, bo jeśli chodzi o pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego, to one zaczynają się...
0: Właśnie, w sierpniu.
1: W sierpniu dopiero. W lipcu tego nie można robić, chociaż u nas pod tym drzewem, pod tym klonem jest naprawdę bardzo przyjemnie, można powiedzieć, wakacyjnie. Zresztą do tego miejsca jeszcze dzisiaj wrócimy w Czwórce. Co mogę obiecać?

0: 12 minut pozostało do godziny 18, a dzisiaj w czwórce historia łączy się z teraźniejszością.
1: Co nas łączy?
0: Łączy. To pytanie zadawaliśmy sobie w czwórce od godziny 15. Pod tym hasłem sprawdzaliśmy też, co mimo upływu 82 lat pozostaje wspólne, jakie emocje, wartości, miejsca i historie nadal potrafią spotkać ze sobą ludzi w bardzo różnym wieku. Ja cały czas pozostaję przy muzyce. Zresztą ta połączy nas na pewno dzisiaj o godzinie 20.30 na Placu Piłsudskiego. Jestem ciekawa też, jaką odpowiedź ma Kuba Jamrozek, który przez cały ten czas pytał o to ludzi na miejscu w Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Po pierwsze muszę ci zdradzić, że kiedy mówiłaś o tym, że historia łączy się z teraźniejszością, to myślałem, że powiesz, że ja łączę się z tobą. To znaczy, ja jestem historią, a ty jesteś teraźniejszością, ale rozumiem, że nie o to chodziło. Jestem tutaj cały czas, faktycznie to ja to powiedziałem, przyznaję się. Jestem tu na Placu Wolności, w Ogrodzie Wolności, w Parku Wolności, w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tu jest przepiękny ogród różany, do którego za moment pójdę. Faktycznie pytałem o to ludzi i pojawiały się odpowiedzi do siebie bardzo podobne. Co nas łączy? Łączy nas chociaż by historia. Łączy nas to, że potrafimy wziąć odpowiedzialność za drugiego człowieka w takich najtrudniejszych momentach naszego życia. Pojawiła się też moja ukochana odpowiedź, że nas wszystkich łączą pierogi. To od takiej malutkiej dziewczynki, którą spytałem o to. Miała pewnie z 7 lat. Ona powiedziała, że uwielbia pierogi z jagodami i wielu Polaków na pewno też. No i tych wiele elementów jest takich, które nas łączą. Ja przy okazji zachęcam do tego, żeby odpalić nasze media społecznościowe. To będzie Instagram, TikTok i Facebook czwórki, bo tam pojawiła się sonda wideo, w której pytałem ludzi o to, co nas łączy, co łączy wszystkich Polaków, ale też jakie są takie cechy osobowościowe być może jakieś narodowe, które sprawiają, że jesteśmy do siebie podobni. Odpowiedzialność. Ja bym to dorzucił jeszcze do listy. Nie wiem, czy się pod tym podpiszesz.
0: Podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś. Od siebie dorzucam w takim razie muzykę, emocje, kulturę, bo ona też ma taką piękną siłę, że potrafi gdzieś tam te emocje do nas, żeby dotarły, pomimo tak naprawdę tylu tych lat i pomimo, że ta historia jest dawno i jest naszą przeszłością, to kultura pokazuje, że potrafi w nas wywołać te same emocje. To była audycja specjalna pod hasłem Co nas łączy i z Muzeum Powstania Warszawskiego, ale też tutaj ze studia czwórki. Takie połączenie dzisiaj też było. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Alicja Michalska, Kuba Jamrozek, a wy zostańcie z czwórką. Po godzinie 18 zmieniamy nieco kurs na wakacyjne podróże.

dawno na ścianach słońce nie kładło się cieniem, aż sam zapomniałem.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej.

0: wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Sobota ciepła, temperatura maksymalna wynosi od 23-27 stopni Celsjusza na północy i na zachodzie, 30-33 w centrum, do 35 na południowym wschodzie. Chłodniej dzisiaj nad samym morzem, tam od 18 do 22 stopni. Na krańcach południowo-wschodnich słonecznie, tam raczej bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju już chmur dzisiaj więcej, tam też przelotne opady deszczu oraz burze. Burze również z gradem.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Ekipa Weronika Puszkar. Weronika Puszkar.
1: Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie w czwórce, chociaż w wakacje chyba bardziej powinnam powiedzieć, że to spotkanie późno popołudniowe, bo w końcu na zewnątrz jest jeszcze jasno. W każdą sobotę podróżujemy po Europie i po samej Polsce w poszukiwaniu idealnej miejscówki na weekend. Wiele badań wskazuje na to, że właśnie tak podróżujemy, że nawet latem zamiast długich dwutygodniowych wakacji wybieramy tak zwane mikrowyprawy. Niektórzy w ogóle wylatują rano, ładują baterie i wieczorem już wracają do domu. My dzisiaj wybierzemy się do miasta Tallinn w Estonii i myślę sobie, że to jest właśnie takie miejsce, do którego możemy wybrać się na takie mikrowakacje, czy też wakacje jednodniowe, o ile znajdziemy lot bardzo wcześnie rano i wieczorem, dlatego że leci się tam półtorej godziny. A co robić na miejscu? O tym już za chwilę porozmawiam z moim gościem.

0: Dzisiaj w audycji City Break Wakacje wybieramy się do Estonii. To jest państwo bałtyckie, ale bardzo często słyszy się, że kultura tego kraju silnie odnosi się do wpływów północnych. Dzisiaj ze mną jest Michał Cesanis, dziennikarz National Geographic Travel. Cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy ty się z tym zgadzasz, że kiedy jesteś w Estonii, w stolicy, to może czujesz jednak te wpływy północne?
1: No, wpływy północne są tam spore, bo jednak jest to kraj nordycki, więc i w kulturze, i w zachowaniu, i w klimacie przede wszystkim jest to absolutnie kraj północy, bo jeśli sobie tak myślimy o City Breaku, to jest to miejsce, w którym możemy zapomnieć o upałach, co akurat bardzo mi odpowiada, i właściwie Tallinn jest takim miastem idealnie wpisującym się w taką kulturę podróżowania coolcation, czyli wypoczywania w miejscach niegorących, w miejscach chłodniejszych, ale w miejscach bardzo ciekawych. A Tallinn jest takim miastem, bo jest ciekawy na wielu wymiarach i kulturowych, i społecznych, i kulinarnych, i kulturowych związanych z saunowaniem, więc to jest absolutnie świetne miejsce na City Break.
0: To na jaką pogodę powinniśmy się przygotować, jeżeli lecimy, no właśnie teraz latem?
1: Latem nie jest tak źle, bo tak naprawdę latem pogoda jest bardzo dobra i tam jest dużo słońca. 23-24 stopnie to jest taka pogoda w Tallinie, więc myślę, że idealna dla osób, które nie lubią upałów, ale chcą jednak mieć poczucie wakacyjnego klimatu. Poza tym jest to też świetna pogoda do tego, żeby korzystać z tego, z czego korzystają Estończycy najchętniej, czyli z natury i z przywiązania do natury, bo nie mówię tylko o 6 parkach narodowych, które są w tym maleńkim kraju, bo przecież tam mieszka zaledwie 1,5 miliona osób, z czego 1/3 mieszka właśnie

0: właśnie w stolicy, ale przede wszystkim oprócz parków narodowych jest to fantastyczne miejsce i mówię teraz o samym mieście Tallinie, do tego, żeby spróbować saunowania. Mhm. Saunowanie wpisane absolutnie w kulturę Estończyków. Sauny są tam podstawą. Mówi się nawet, że sauny powstają wcześniej niż domy i mieszkania, tak żeby każdy Estończyk mógł mieć to miejsce, w którym może się wygrzać, a później wskoczyć na przykład do zimnej wody w Bałtyku, do Zatoki Talińskiej tak naprawdę.
1: Ale to jak z tej sauny korzystać? Ja w ogóle jestem ciekawa, jak się korzysta z tego, jeżeli jest się mieszkańcem Estonii. Czy to jest takie miejsce spotkań, jak nasze kawiarnie na przykład, czy już przesadziłam trochę?
0: Myślę, że nie ma w tym przesady, bo wielokrotnie byłem w saunach w Tallinie i to są miejsca absolutnie spotkań towarzyskich. Kiedy byłem tam nie tak dawno i trafiłem na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to nawet spotkałem się z tym, że przed sauną, w których są takie wielkie okna i można obserwować Bałtyk, to przed tym oknem na zewnątrz był ustawiony wielki telewizor i Estończycy kibicowali swoim ulubionym drużynom. Siedząc w saunie, telewizor był na zewnątrz, wszystko można połączyć. Sauna w ogóle jest bardzo ciekawym zjawiskiem takim społecznym, ponieważ nie dość, że ma niesamowicie długą historię, bo to jest XIII wiek, kiedy zaczyna się historia saunowania w ogóle w Estonii. Pierwsze udokumentowane zapiski na temat przebywania w ciepłych pomieszczeniach, które kiedyś zresztą były wykorzystywane jako najbardziej sterylne pomieszczenia w mieszkaniach i w domach. Tam się rodziło dzieci, tam się leczyło chorych, ponieważ miały funkcję odkażania. W związku z tym wysoka temperatura zabijała zarazki, wiadomo. I tak z niej korzystano. Później przerodziła się w ten rytuał społeczny, gdzie ludzie spędzają ze sobą mnóstwo czasu w saunach. Rozmawiają, śmieją się, słuchają muzyki. Później faktycznie to, czego ja doświadczyłem też osobiście, wchodzą do tego zimnego Bałtyku, żeby się na chwilę schłodzić i znikają z powrotem w tych suchych saunach. Choć niezwykle popularna jest też sauna parowa w Estonii, ale w Tallinie akurat sauna, z której ja korzystałem, to były sauny suche. Więc o tych saunach można dużo mówić, ponieważ ludzie faktycznie spędzają tam mnóstwo czasu, bo to nie są tylko wieczory, ale też są poranki, które też są tańsze w takich saunach, bo za 20 euro można przyjść z własnym ręcznikiem i z własnymi klapkami i skorzystać z takiego saunowania, wskoczyć do Bałtyku, odświeżyć się i dopiero pojechać do pracy.
1: To za chwilę porozmawiamy o tym, gdzie takiej sauny szukać, jeżeli jesteśmy po raz pierwszy w Tallinie. Dzisiaj z nami jest Michał Tysanis, dziennikarz National Geographic.

0: Dzisiaj w czwórce Michał Cesaniec, dziennikarz National Geographic Travel. Michale, wspominałeś o tych saunach jako o takich elementach podstawowych, kiedy lecimy do Estonii. A masz jakiegoś tipa, jeżeli jesteśmy po raz pierwszy w Tallinie, no i do końca nie wiemy, z której sauny skorzystać, no bo też wyobrażam sobie, że jest ich mnóstwo, pewnie poziom higieny też jest tam różny, chociaż może się mylę. No i nie każda też będzie dla nas odpowiednia finansowo.
1: Ja mam swoje takie właśnie ulubione miejsce, to jest w takiej dzielnicy Noblesnar, to jest właściwie dawna stocznia, miejsce, gdzie kiedyś budowano statki. Dzisiaj jest to miejsce, w którym nie tylko powstają nowe apartamenty, bo też Tallin się niezwykle zmienia i jest miastem wspaniale łączącym architekturę starą z tą nową. Ale też tam są właśnie najlepsze sauny. Mam takie miejsce ulubione, to jest Igloo Park. To jest ogromne saunarium w Tallinie i bardzo zróżnicowane cenowo, ponieważ można znaleźć właśnie seans saunowy za 15 euro na godzinę, a można i za 150 euro, ale dla 10 osób, czyli dla przyjaciół, których zabiera się wspólnie do jednej sauny.
0: Ale to pewnie ten seans trochę się różni.
1: Różni się przede wszystkim długością też tego, bo to są te droższe oczywiście opcje, to są takie już 2-3 godzinne. Ta podstawowa sauna to jest maksimum godzina w takiej saunie i trzeba się zmieścić w tym czasie. Więc no, to wiadomo, to jest uzależnione od czasu i dlatego ta cena też się różni. Ale tak, jeśli mogę polecić, to absolutnie Igloo Park, bo szczerze mówiąc, za każdym razem jestem w tym miejscu. Ostatnio zabrałem też tam mamę, która bardzo chciała zobaczyć Tallin i było to niezwykłe doświadczenie także dla niej.
0: Ale jestem ciekawa, bo u nas, kiedy korzysta się z sauny, no to raczej się tam nie rozmawia. Wręcz jeżeli ktoś próbuje się odzywać, no to inni albo mu zwracają bezpośrednio uwagę, albo tak się patrzą na ciebie krzywo, że no nie, no do sauny się przychodzi odpoczywać, a nie wysłuchiwać czyichś plotek. To rozumiem, że w Estonii to wygląda trochę inaczej?
1: Oczywiście są też sauny takie publiczne, w których ludzie raczej ze sobą nie rozmawiają, chcą po prostu się wyciszyć, ale w takich saunach właśnie jak tych w tej dzielnicy Noblesnar absolutnie polega to na zabawie, czyli polega to na tym, że ludzie się faktycznie spotykają tam, tak jak my byśmy poszli do restauracji, tak oni chodzą do sauny, w związku z tym rozmawiają na każdy temat, poza tym nie przeszkadzają sobie do końca, ponieważ to są prywatne sauny, w takim sensie, że wynajmuje się saunę dla iluś osób na jakiś czas. W związku z tym każdy sobie siedzi w swojej saunie wynajętej, więc ludzie sobie nie przeszkadzają, choć zauważyłem, a tych saun jest tam kilkanaście, że właściwie w każdej ludzie rozmawiają i w każdej się bawią, ponieważ przed każdą sauną też są tarasy takie drewniane pobudowane, gdzie można wyjść, schłodzić się też, jeśli ktoś nie chce wchodzić akurat do zimnej wody. Więc widziałem tam, że tam jest mnóstwo jedzenia, ci ludzie przynoszą własnego. Naprawdę robią sobie po prostu imprezę z sauną w tle, tak naprawdę.
0: Czego powinniśmy spróbować, kiedy jesteśmy w Tallinie?
1: Zdecydowanie ryb i owoców morza. Tallin ma znakomite restauracje. Dzisiaj ta scena kulinarna w ogóle w Tallinie się pozmieniała i muszę przyznać, że jestem zaskoczony tym, jak wiele restauracji jest tam wyróżnianych przez przewodniki, czy to jest God Milo, czy to jest przewodnik Michelin. Sporo jest bardzo dobrych restauracji. Nie mówimy teraz tutaj o gwiazdkach, tylko o tych, które mają takie wyróżnienia za doskonałą kuchnię i dobrą cenę do tego. Czyli

0: Absolutnie ryby i owoce morza to jest coś, co warto tam próbować i na pewno to jest głównie moje jedzenie, kiedy ja tam jadę i absolutnie tak.
1: No to za

0: Słuchacie audycji City Break Wakacje. Co tydzień wybieramy się do innego europejskiego miasta. Dzisiaj jesteśmy w Tallinie, w Estonii. Naszym gościem jest Michał Cesanis, dziennikarz National Geographic Travel. Jak w ogóle najlepiej dostać się do Tallina z Polski?
1: Oj, z Tallina do Polski to jest bardzo prosta droga. Po pierwsze, można polecieć bezpośrednio z Warszawy. Są loty naszym narodowym przewoźnikiem. Bilety nie są może najtańsze, cena biletów w dwie strony zaczyna się tak od 800-700 zł, więc nie jest to mało za taki godzinny lot, ale jednak jesteśmy najszybciej. Mnóstwo Polaków łączy sobie w ogóle taki wyjazd do Tallina z taką drogą samochodową. Tak naprawdę Litwa, Łotwa i Estonia to jest taka nasza trasa z Polski, którą Polacy coraz bardziej lubią. Tam są dobre drogi do tego, żeby jeździć, w związku z tym można sobie zrobić taki road trip samochodowy. Choć dobrym pomysłem na podróż do Tallina jest też prom, który płynie z Helsinek. Bardzo często turyści łączą te dwa miasta ze sobą, czyli lecą do Helsinek, płyną promem do Tallina, zwiedzają sobie Tallin, zostają na dwie bądź jedną noc i wracają z powrotem do Helsinek. Taki prom płynie około 2 godzin pomiędzy Helsinkami i Tallinem, w związku z tym to też jest jakaś forma fajnego spędzenia czasu. I tak ludzie docierają. Choć ja uważam, że najprościej po prostu dolecieć tam samolotem. Tym bardziej, że lotnisko jest malutkie. Mogę powiedzieć nawet kompaktowe. Naprawdę nie problem się na nim odnaleźć. A co więcej, bardzo łatwo dojechać do miasta, do samego centrum Tallina, ponieważ z lotniska jedzie tramwaj. To wszystko jest w bardzo niewielkich odległościach od siebie położone. Samochodem jest 10 minut na lotnisko, więc ten tramwaj nie jedzie o wiele dłużej. W związku z tym uważam, że ta opcja jest najlepsza. Poza tym bardzo się opłaca kupić kartę miejską w Tallinie, Tallin City Card, ponieważ to jest karta, która zapewnia darmową komunikację w tej jednej cenie już, którą zapłacimy za 24, 48 bądź 72 godziny.
0: Ale nawet jeżeli tam się wybieramy na

0: na weekend?
1: Oczywiście to bardzo warto, dlatego że w tej karcie jest kilkaset miejsc wliczonych w jedną cenę, które możemy odwiedzić. Są też zniżki w restauracjach po 10-15%. Są miejsca, gdzie możemy się napić darmowej kawy z tą kartą. W związku z tym na pewno ona obniża koszty podróżowania.
0: A jaką kawę piją Estończycy?
1: Mocną, czarną, ale do niej zawsze musi być cynamonka. I to jest coś wspaniałego, bo tak jak właśnie w krajach nordyckich je się te wszystkie bułeczki cynamonowe posypane takimi grudkami cukru grubego, no tak samo Estończycy uwielbiają te bułki. Zresztą jest taka bardzo znana kawiarnia, Roast Bakery się nazywa, i to jest w dzielnicy Rotterdam. To jest bardzo ciekawe miejsce. Zresztą za każdym razem, kiedy jestem w Tallinie, zatrzymuję się w dzielnicy Rotterdam, ponieważ to jest dzielnica, dawniej dzielnica przemysłowa, gdzie jeszcze w XIX wieku dymiły kominy fabryk wielkich, a dzisiaj jest to miejsce, gdzie w tych dawnych fabrykach, wspaniale zrewitalizowanych, powstało całe centrum życia. I tam między innymi jest ta kawiarnia, gdzie od rana ustawia się ogromna kolejka ludzi, którzy chcą po prostu kupić cynamonki i napić się dobrej kawy.
0: Michał Cesaniec jest naszym gościem.

0: Dzisiaj w czwórce Michał Cesanis, dziennikarz National Geographic Travel. Podróżujemy sobie po Tallinie. Michale, wspominałeś o tej kawie, która zawsze w Estonii musi być mocna i o tej słynnej miejscówce, do której ustawiają się prawdziwe tłumy. No i wcześniej o tym, że loty są dosyć drogie do Tallina. A jak jest na miejscu? To znaczy, czy te ceny już są troszeczkę niższe, czy dalej czujemy się, jakbyśmy byli w państwie skandynawskim?
1: Ceny nie są może jeszcze tak wysokie jak w Norwegii na przykład, ale Estonia nie jest tanim krajem. Mówię tutaj o tym, jeśli chcielibyśmy spędzić czas w restauracjach na przykład. Restauracje po prostu są dzisiaj, nie mogę powiedzieć, że drogie, bo dzisiaj w Polsce też są bardzo drogie restauracje i właściwie cena za posiłek, zadanie główne 15-20 euro to jest już normalną ceną w Europie tak naprawdę, jeśli się płaci za dobre danie, czy to będzie Portugalia, Hiszpania, czy właśnie

0: Estonia, więc musimy się przygotować, że wydatki w restauracjach są większe, natomiast w sklepach są ceny normalne i można tak naprawdę wynająć sobie apartament, wynająć sobie mieszkanie w serwisach tym zajmujących się i tak naprawdę wynająć mieszkanie z aneksem kuchennym i spokojnie zjeść sobie śniadanie, aczkolwiek zachęcam, by pójść na tę właśnie pyszną cynamonową bułeczkę i napić się dobrej kawy w dzielnicy Rotterman.
1: A jeżeli chcemy zobaczyć, jak żyją Estończycy, to też jest jakaś szczególna dzielnica, którą warto odwiedzić?
0: Ja myślę, że wszędzie warto zajrzeć w Tallinie. Po pierwsze dlatego, że Tallin jest bardzo prostym miastem do zwiedzania, ponieważ wszędzie można dojść. To jest znakomite miasto spacerowe. Musimy sobie zdać sprawę, że w Tallinie mieszka zaledwie 450 tysięcy osób oficjalnie, więc jest to malutkie miasto. 1/3 Estończyków mieszka w tym mieście i tak naprawdę, żeby zobaczyć Tallin, jak żyje się na co dzień w Tallinie, warto zajrzeć do różnych dzielnic. To jest Rotterman oczywiście, to jest dzielnica Kala Maja, dawna dzielnica rybacka, w której kiedyś były domy rybaków. Dzisiaj są tam wciąż przepiękne domy, drewniane domy, z których Tallin też słynie. Cała dzielnica drewnianych domów z mnóstwem kawiarni, z mnóstwem ogródków, skwerków. Estończycy przede wszystkim żyją niespiesznie. To jest coś niesamowitego i coś, co zawsze mnie zachwyca. Więc jak sobie tak myślę o tym, gdzie można podejrzeć Estończyków, to można ich podejrzeć wszędzie, ale na pewno w dzielnicy Rotterman, tej, o której już wspominałem, na Starym Mieście, które jest jednym z najpiękniej zachowanych starych miast w Europie.
1: No właśnie, ja widziałam taki widoczek ze Starego Miasta i chyba taką bramę, bo to zaczyna się od takich dwóch wież, które nas wprowadzają do Starego Miasta? Takie magiczne miejsce.
0: Tak, to są właściwie bramy, które wprowadzają do tego średniowiecznego miasta, plus baszty. Baszty, które zachowały się wciąż w doskonałym stanie, mury miejskie, które wciąż można podziwiać, a poza tym chodzić po tych murach miejskich. No a wiadomo, w środku tego Starego Miasta znakomite też restauracje, kawiarnie. Najstarsza w Europie apteka, która wciąż funkcjonuje, gdzie można zajrzeć tak naprawdę na zaplecze tej apteki i zobaczyć dawne właściwie medykamenty, takie specyfiki właściwie, w które ludzie wierzyli, czyli jakieś sproszkowane żaby i jakieś wyciągi z węży i żmi, więc to wszystko jest w tej aptece i można zobaczyć, czym przed wiekami ludzie próbowali się leczyć i w co wierzyli tak naprawdę.
1: No i skoro w ogóle to jest apteka na Starym Mieście, to wyobrażam sobie, że nie wygląda tak jak tradycyjna, zwykła apteka.
0: Są wciąż w środku stare meble, wchodzi się do starej, przepięknej kamienicy z XIV wieku, w związku z tym ma się już poczucie tej historii. No i zachowało się tam sporo tych, właśnie tak jak mówię, starego wyposażenia tej apteki, starych mebli. No a obok można zajrzeć do cudownej kawiarni w bramie, w takim maluteńkim domeczku, w takich zaułkach, trochę pochodzić, tak zobaczyć te zaułki, zobaczyć właśnie to, jak ludzie żyją tam na co dzień. Tym bardziej, że Estończycy bardzo są towarzyskim narodem, bardzo. Doświadczyłem tego wielokrotnie w wielu miejscach. Są niezwykle pomocni, uśmiechnięci. Jak na kraj nordycki to być może coś zjawiskowego, że ludzie są bardzo uśmiechnięci i szczęśliwi, ale jednak Estonia zaliczana jest do krajów najszczęśliwszych na świecie, więc z czegoś to wynika. Poza tym to jest kraj niezwykle skomputeryzowany, co też odzwierciedla życie tych Estończyków. 99% spraw załatwia się tam przez internet, więc przysłowiowe urzędy z papierem i z ołówkiem właściwie nie istnieją.
1: Michał Cesanis, dziennikarz National Geographic Travel. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i życzę dobrego pobytu w Tallinie.

0: wakacje.
1: W czwórce podróżujemy dzisiaj po najmniejszym kraju bałtyckim, po Estonii. Co ciekawe, stolica tego kraju, Tallin, w języku estońskim i fińskim oznacza duńskie miasto. Dlaczego? Podczas średniowiecznej bitwy z tutejszej wieży kościelnej na głowy rycerzy spadła chorągiew, która później stała się flagą Duńczyków. W ogóle Estonia bardzo często znajduje się na szczycie takich rankingów państw, w których sprawdza się poziom szczęścia mieszkańców. Bardzo dużo tutaj się dla nich robi. Między innymi mają oni darmową komunikację miejską. My, turyści, niestety musimy kupować bilety, ale myślę, że kiedy jesteśmy na wakacjach, to głównie i tak chodzimy pieszo.
2: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

Pierwsza godzina naszego spotkania powoli dobiega końca. Po godzinie 19:00 kolejni goście w czwórce. Będziemy zwiedzać Stare Miasto w Tallinie, ale będziemy też wreszcie jeść, bo ja się stałam trochę głodna słuchając tych opowieści o kardamonkach czy cynamonkach. No to niedługo jakiś porządny obiad wjedzie.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką syli maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Tu Polskie Radio Warszawa.
14: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
15: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 19, sprawdzamy pogodę w nocy.
1: Pogoda.
0: Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 22 na południowym wschodzie. W nocy też deszczowo, najmocniej padać będzie i grzmieć w pasie od zachodniej Polski przez centrum aż po Mazowsze.
1: Autopromocja.
2: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30.

0: zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.

0: Weronika Puszkar. Weronika Puszkar.
1: Nieustannie szukamy pomysłu na City Break, dlatego jeżeli chcecie dołożyć jakąś swoją cegiełkę i odkryliście może tego lata jakąś super miejscówkę, może jakieś nieznane zupełnie włoskie miasteczko, może idealne pole namiotowe poza wielką aglomeracją, ale właśnie w jakimś ciekawym kraju, albo klimatyczną wioskę w Polsce, piszcie do mnie na weronika.puszkar@polskieradio.pl. A my dzisiaj podróżujemy w czwórce po Estonii, konkretnie lecimy do miasta Tallinn. Z pewnością spróbujemy pysznej kuchni w tej godzinie naszego spotkania. Na przekąskę już były kardamonki, a jako główne danie na pewno wleci jakaś zupa z łososia i śledzie w przeróżnej postaci. Ja już robię się głodna, dlatego ruszamy w podróż po Tallinie. Zapraszam za chwilę u nas kolejni goście.

0: wakacje.
1: Dzisiaj w audycji City Break wakacje odwiedzamy Estonię, konkretnie jesteśmy w mieście Tallinn. Razem z nami są już Kasia i Paweł Okarmus, twórcy profilu Duster na Gigancie. Cześć!
2: Hejka!
3: Cześć, cześć!
1: Zastanawiałam się dzisiaj, co was urzekło w Estonii, bo teraz ja czytam wiele raportów, które wskazują na to, że Tallinn jest miejscem, do którego często podróżujemy, coraz częściej, ale mam wrażenie, że kiedyś tak nie było, że raczej wybieraliśmy inne państwa bałtyckie albo Skandynawię, no bo też ta Estonia nam się trochę kojarzy mimo wszystko z państwami północy. Jak to się stało, że polecieliście czy pojechaliście do Tallina?
2: My od dawna mieliśmy w planach tak naprawdę zwiedzenie wszystkich nadbałtyckich krajów. Ciekawiło nas, jak wygląda nasze polskie morze w innym miejscu, po prostu. Wcześniej też zwiedziliśmy Litwę i Łotwę, więc została tylko nam Estonia, więc jakby to był nasz naturalny wybór.
1: A to jest, jeszcze tylko wejdę w słowo, Kasi, bo to jest ciekawe, co powiedziałaś odnośnie tego Bałtyku, bo poprzedni gość powiedział mi o tym, że no tam jest bardzo rozwinięta kultura saunowania i często najpierw się wchodzi właśnie do morza, później się idzie do sauny, żeby się trochę ogrzać, albo na odwrót też, a zastanawiam się, jak to wygląda właśnie z waszej perspektywy. Ten Bałtyk w Estonii, jaki jest? Jak bardzo różni się od tego, co znamy w Polsce?
3: Przede wszystkim na pewno inaczej wygląda linia brzegowa. Nie mieliśmy okazji zobaczyć takiej typowej plaży, jak u nas w Polsce, w jakimkolwiek nadmorskim kraju. A jeśli chodzi o saunowanie i morsowanie, to raczej jesteśmy zmarzluchami, więc nie mieliśmy okazji tutaj się spróbować pod tym kątem.
2: Zdecydowanie tak.
1: Woda jest tak samo zimna?
2: Tak samo zimna.
3: Zdecydowanie.
1: Ale to przeraża Estończyków, czy wręcz przeciwnie?
2: Ja myślę, że wręcz przeciwnie. Mieliśmy okazję widzieć masę tak naprawdę ludzi, którzy wchodzili normalnie do wody, cieszyli się z niej, kąpali.
3: A musimy wspomnieć, że byliśmy tam w maju.
2: Tak.
1: No właśnie, ja często też czytam, że Tallinn wygląda trochę inaczej. W maju inaczej na wiosnę, inaczej latem, inaczej zimą. Co was urzekło o tej porze roku? No to jest jeszcze taka późna wiosna. Bo ja tak sobie myślę, jeszcze kiedyś oglądałam taki filmik, takiego vloga po prostu o Tallinie, jak wybierałam sobie jakiś kierunek podróży i trochę się zniechęciłam tym, że zobaczyłam, że tam jest niewiele osób. To znaczy dla mnie to akurat był trochę minus, bo jeszcze ta dziewczyna, która była wtedy w Tallinie, była tam zimą, więc to wszystko wyglądało trochę tak smutno. No ale wyobrażam sobie, że są ludzie, dla których to, że tych turystów nie ma tak wiele, jest plusem. Jak jest z wami?
2: No właśnie dokładnie tak. Im mniej ludzi dla nas, tym lepiej. Nie lubimy tłumów, nie lubimy też upałów, co jakby w Tallinie, no nie doświadczyliśmy upału. Było przyjemnie, tak idealnie pod zwiedzanie. Był jeden dzień, gdzie tak wiało, że naprawdę chciało aż głowę urwać, ale wciąż było przyjemnie.
3: Zdecydowanie preferujemy zwiedzanie poza sezonem danych miejsc, więc im mniej ludzi, tym mniej przepychanek, tym mniejsze tłumy i tym łatwiej dostać się do miejsc, które nas interesują.
1: No i tak sobie myślę, że tam chyba w ogóle często jest mało ludzi.
3: Potwierdzamy, tak. Przynajmniej w maju.
1: Czy wy macie jakąś taką listę must see, czyli rzeczy, które koniecznie trzeba zobaczyć, kiedy jesteście w Tallinie?
3: Zdecydowanie tak. Ta lista jest długa, więc wymienię może kilka najważniejszych rzeczy. Przede wszystkim jakby pierwszym powodem, dla którego chcieliśmy zwiedzić Tallinn, to Stare Miasto, które jest po prostu obłędne. Stare, średniowieczne mury, kolorowe kamieniczki, do tego brukowane ulice, naprawdę piękny rynek. Jeśli do tego wszystkiego dodamy sobie punkty widokowe na miasto, są dwa. Jeśli dobrze to pamiętam i dobrze to wymówię, to Paktuli i Kohtousta i oba one są właściwie na wzgórzu przy samym starym mieście. Wzgórze nazywa się Tompea i od tego ja myślę w ogóle warto zacząć.

0: zwiedzanie miasta. Po drodze miniemy dodatkowo jeszcze jeden z symboli, czyli Sobór Świętego Aleksandra Newskiego, który jest monumentalną prawosławną katedrą w stylu bizantyjsko-rosyjskim. To taki znak rozpoznawczy.
1: No to za chwilę jeszcze porozmawiamy sobie o tych zabytkach i o miejscach, do których warto zajrzeć, kiedy jesteśmy w Tallinie. Dzisiaj z nami są Kasia i Paweł Okarmus, twórcy profilu Duster na Gigancie.

0: Każdą sobotę wieczorem szukamy w czwórce pomysłu na kierunek na wakacje. Właściwie może nie takie wakacje miesięczne czy dwutygodniowe, ale bardziej na takiego city breaka, na krótki wyjazd. Dzisiaj zastanawiamy się nad Estonią. Razem ze mną są Kasia i Paweł Okarmus, twórcy profilu Duster na Gigancie. I rozmawiamy sobie właściwie konkretnie o mieście, największym mieście w Estonii, o Tallinie. Kasiu, czy ty masz jakieś swoje ulubione miejscówki właśnie na przykład w obrębie Starego Miasta?
1: W obrębie Starego Miasta myślę, że może nie do końca, ale tuż przy porcie dla mnie to była naprawdę rzecz, którą powinien chyba każdy zobaczyć. I to jest Linahall. I tutaj warto się, myślę, zatrzymać dłużej, bo to jest jeden z takich punktów, którego też nie znajdziemy w przewodnikach. My trafiliśmy tam zupełnie przypadkiem, kiedy wyszliśmy na spacer, taki rozpoznawczy w pierwszym dniu. I jak doczytaliśmy, to jest taki monumentalny kompleks widowiskowo-sportowy. Powstał z okazji Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, o ile dobrze pamiętam. No jak wiadomo, Estonia była wtedy częścią ZSRR i

0: to właśnie w Tallinie rozgrywały się te konkurencje żeglarskie. Obecnie to miejsce jest totalną ruiną, ale jakby wciąż żyje na taki swój wyjątkowy sposób. Mianowicie wieczorami spotykają się tam młodzi ludzie, by podziwiać zachód słońca nad Zatoką Tallińską. Siedzą na murkach, rozmawiają. No, dla mnie klimat naprawdę super.
1: Dodatkowo, jeśli ktoś lubi śledzić architekturę w stylu brutalistycznym, to zdecydowanie jest to miejsce, które musi zobaczyć w Tallinie przebywając.
0: Zdecydowanie.
2: A byliście może w jakimś kościele? Bo my dzisiaj często odwiedzamy różne miejsca sakralne za granicą.
0: Odwiedziliśmy ten sobór Aleksandra Newskiego. Robi wrażenie, zdecydowanie robi ogromne wrażenie, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.
2: No na mnie wrażenie w ogóle zrobiło takie wejście do Starego Miasta. To znaczy ja oglądałam tylko Tallin na zdjęciach w internecie i na vlogach. I kiedy mamy takie dwie wieże, co wygląda no tak trochę bajkowo, tak jakbyśmy rzeczywiście przenosili się do jakiegoś magicznego miejsca.
1: Generalnie cały Tallin, może już w tej chwili nie cały, ale duża część Tallina otoczona jest średniowiecznymi jeszcze murami. Tych murów jest kilka kilometrów i o ile się nie mylę, to są najdłuższe zachowane oryginalnie mury, które są w całej Europie z epoki średniowiecza. I właśnie tymi murami całe miasto jest otoczone łącznie z bramą wejściową, o której wspominasz. Podobna brama wejściowa jest również w drugim miejscu, ale nazwa...
0: Przy Gwaście Grubej Małgorzaty.
1: Dokładnie tak.
2: I z tego, co czytałam, to są chyba w ogóle jakieś najlepiej zachowane mury w tej części Europy.
0: Dokładnie tak. I jeszcze warto dodać, że to cała ta starówka, Stare Miasto, te mury, jest wszystko wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
2: Dzisiaj z nami są Kasia i Paweł Okarmus, twórcy profilu Duster na Gigant.

0: wakacje.
1: Słuchajcie, czwórki to jest audycja City Break Wakacje. Podróżujemy dzisiaj po Estonii. Razem z nami podróżnicy

0: można z niej podziwiać całe miasto.
1: Tak, ale my akurat tam nie dotarliśmy, no bo jak już wcześniej rozmawialiśmy, city breaki rządzą się jakby swoimi prawami, prawda? One trwają zazwyczaj 2 do 4 dni, więc siłą rzeczy też nie da się zobaczyć wszystkiego. Wydaje mi się, że trzeba umieć wybierać, a my nie zawsze też idziemy utartym szlakiem. Zawsze wybieramy też to, co nas najbardziej interesuje. No ale jeżeli chodzi o naprawdę piękne widoki, to właśnie polecamy spacer wzdłuż wybrzeża, począwszy od Linahall aż po port położony przy Estońskim Muzeum Morskim.
0: A macie jakieś miejsce, z którego właśnie możemy zobaczyć niemal całe miasto? Jakiś taki punkt widokowy w Tallinie?
2: Tak, zdecydowanie polecę kolejny raz punkty widokowe położone na wzgórzu Tompoea. Tam tych punktów widokowych tak naprawdę jest kilka, ale dwa najważniejsze to Paktuli i Kohtuosta. Nazwy talińskie oraz kelsińskie są trudne, ogólnie do zapamiętania, ale tak te punkty się nazywają i z nich zobaczymy widok na wszystkie stare budynki, stare pokrycia dachów, właściwie czerwona dachówka, którym charakteryzuje się budownictwo Tallina, i te dwa punkty serdecznie polecamy.
0: Gdzie możemy wybrać się obok? Bo ja nawet dzisiaj usłyszałam, że to może być dobra baza wypadowa i na przykład możemy sobie jeszcze chyba polecieć do Finlandii albo przepłynąć się promem.
1: Właśnie tak. I tutaj mamy taką świetną polecajkę, bo tak jak mówisz, przebywając w Tallinie, warto wybrać się na taką wycieczkę jednodniową do Helsinek. My akurat wybraliśmy prom, a bilety na prom można kupić online w bardzo dobrej cenie, co prawda z wyprzedzeniem. Nam udało się, o ile dobrze pamiętam, za 120 zł kupić bilety w obie strony za 2 osoby. No i ten prom wypływa rano i wraca wieczorem. Czas podróży to jest około 2 godzin. No ale zwiedzanie Helsinek to już też jest osobna historia, a możemy powiedzieć i polecić jedno osobom, które się wybierają z Tallina do Helsinek, warto się porządnie wyspać przed tą podróżą i przed zwiedzaniem.
2: Szczególnie jeśli chcecie wyjechać tak jak my o 6 rano i wrócić o godzinie 23 z powrotem do Tallina, to wymaga naładowania baterii dzień wcześniej.
1: Tak.
0: Estonia kojarzy nam się z cynamonkami, chyba też z kardamonkami, no i w ogóle z tymi wypiekami, więc znowu tutaj mamy nawiązanie do państw północy. A czego warto jeszcze spróbować, będąc w Tallinie, jeżeli chodzi o takie typowe dania z tamtejszej kuchni? Co wy jedliście?
1: Znaczy powiem tak, podstawą jedzenia w Estonii jest czarny chleb żytni, który jest naprawdę bardzo smaczny. Trochę mi jakby przypominał pumpernickel, nasz polski, ale swoją drogą no jest naprawdę bardzo, ale to bardzo smaczny. Kolejnym takim, myślę, przysmakiem, który warto spróbować, to jest kanapka ze szprotkami. Tam znajdziemy oczywiście chleb, żytni, szprotkę, jajko i koperek. Taka bardzo estońska klasyka to jest. Wiadomo, według nas też warto spróbować estońskiej orężady. Ona się nazywa limonad i to jest najbardziej znany napój w Estonii, ale uprzedzamy, on jest bardzo, ale to bardzo słodki.
0: Ale w ogóle te połączenia dosyć ciekawe. Jajko, ryby?
1: Zdecydowanie tak. O, polecam też spróbować śledzia, jak się jest na miejscu, bo naprawdę smakuje chyba lepiej niż u nas w Polsce.
2: Ale ja jeszcze dodam 2 słowa od siebie. Jadąc do Estonii, jadąc do Tallina, musimy mieć świadomość, że nie jest tanio. I stołując się na mieście, chcąc wyskoczyć do restauracji, musimy mieć świadomość, że 20 euro za jednodaniowy posiłek minimum na osobę, to jest minimum, które musimy sobie zarezerwować. Więc ogólnie, jako tip na tanie podróżowanie, polecamy zabezpieczyć się pod tym kątem i mieć po prostu mieszkanie z jakąś kuchnią i te posiłki w miarę możliwości, oczywiście w miarę chęci, przygotować sobie samemu, aby nie zbankrutować na wyjeździe.
0: Ale to dopytam, bo z kolei mój poprzedni gość powiedział, że owszem, jest drogo, ale teraz już i u nas te ceny są wysokie, więc aż tak bardzo tej różnicy się nie czuję.
1: To też prawda. My zakładaliśmy, co prawda, że będzie dużo drożej, tak nam się wydawało, ale nie było aż tak tragicznie. W sumie tak, te ceny były porównywalne do polskich, było może ciut drożej.
2: Ale do bardziej krakowskich.
1: Tak.
0: No właśnie.
2: To też restauracje na mieście, szczególnie te w obrębie rynku, są diabelnie drogie. Mhm. My korzystaliśmy z bardziej takich lokalnych miejscówek, nie przygotowanych pod turystów, ale pod lokalców, więc tam jakieś 20 euro to jest początek cennika. Wiadomo, im bliżej rynku, im bliżej atrakcji, turystycznych, tym te ceny potrafią być dużo większe.
1: Sky is the limit.
0: Ale

0: ja czasami odnoszę wrażenie, że też te restauracje w centrum nie są najlepsze, że jeżeli chcemy spróbować jakiejś lokalnej kuchni, naprawdę smacznej, to trzeba trochę poszukać.
1: To prawda, zdecydowanie.
2: Mamy takie samo podejście. Mhm. Tak. Trzymam się dalej, jak najdalej od typowo takich turystycznych, utartych szlaków, jeśli chodzi o posiłki również, więc tak, polecamy.
0: Kasia i Paweł Okarmo, twórcy profilu Duster na Gigancie, byli razem z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękujemy pięknie. Do usłyszenia.

Mam nadzieję, że wasza prawdziwa przygoda z Stalinem dopiero się rozpocznie i skorzystacie z podpowiedzi naszych dzisiejszych gości. Ja jestem Tallinem oczarowana, tym bardziej, że doczytałam właśnie, że Tallin to jest stolica europejska, stolica marcepanu. Według legendy marcepan powstał w Tallinie w XV wieku w najstarszej działającej tam aptece. Zresztą nasz dzisiejszy gość też wspominał o tym, że ta apteka wciąż działa, wciąż można ją odwiedzać. W każdym razie marcepan sprzedawano początkowo jako lek na złamane serce i na poprawę humoru. Wydaje mi się, że to już jest ostateczny argument za tym, żeby do Tallina lecieć i zjeść mnóstwo słodyczy z marcepanem. A można ich spróbować m.in. w najstarszej kawiarni w Estonii, która znowu wciąż działa i ona, słuchajcie, działa na Starym Mieście od 1864 roku. Także wyjeżdżajcie, szukajcie i próbujcie.

Audycja City Break Wakacje dobiega końca. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro po godzinie 10 w przerwie weekendowej, a tymczasem zachęcam do pozostania z czwórką, dlatego że przed nami specjalny program Czwórka na Salt Wave. Na festiwalu w Jestarni są Julka Święch i Lulu Zupczyńska, które będą relacjonować to, co dzieje się na miejscu. Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Sokół, Vito Bambino, Jan Rapowanie czy Zalia. Wszystko oczywiście pod naszym czwórkowym patronatem. Zapraszam i dzięki za dzisiaj. Weronika Puszkar. Do usłyszenia.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Ja chcę spoko mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grało gdzieś dupa ze mną.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sili maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
9: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
10: O nie, my tak nie gramy.
11: Ja widziałem, że tak będzie.
12: Ja widziałem, że tak będzie.
13: Czwórka, to słychać.

0: dance for me, get handsy.
1: Minęła 20.
0: Pogoda.
2: Pogoda.
1: Aktualnie w Jastarni, skąd dzisiaj wyjątkowo nadaje czwórka na żywo z Salt Wave Festival, 18 stopni Celsjusza, a w Warszawie 25 stopni, także spora różnica i naprawdę ciepło. W tym momencie najcieplej jest w Tarnowie, nadal ponad 32 stopnie Celsjusza, a najchłodniej w Łebie tylko 16. Pogoda dziś w nocy i dziś wieczorem to trochę deszcz, trochę burzy, szczególnie na północy kraju. Temperatura minimalna wyniesie 14 stopni na Pomorzu, 12 stopni na zachodzie kraju, w górach 15 stopni, w centralnej części kraju 18, a na wschodzie 17-19. Będzie zdecydowanie padać, także uważajcie na siebie i trzymajcie się ciepło, szczególnie po tym upale.
0: Autopromocja.
3: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
4: Jest na to sposób.
3: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja.
5: Tak jak

0: musica na Salt Wave Festival.
1: Na Salt Wave Festival. Salt Wave Festival.
2: Witam was bardzo, bardzo serdecznie.
3: Witamy.
2: Witamy, ale chciałam cię przedstawić za chwilę. Julia Święch oczywiście.
3: Oraz Lulu Zupczyńska.
2: Tak jest, jesteśmy na Defenders Salt Wave Festival. To już drugi dzień tej fantastycznej zabawy muzycznych uniesień na Półwyspie Helskim.
3: Chociaż dzisiaj pogoda wyjątkowo, no trochę mogła zaskoczyć festiwalowiczów, bo był deszcz.
2: Nie dopisuję, nie dopisywała, ale atmosfera jest niezwykle gorąca, niezwykle słoneczna, ostatecznie zza chmur zawsze wychodzi słońce i może tutaj też tak będzie za sekundę. Dzisiaj w line-upie dużo rapu, dużo elektroniki.
3: Już za nami jeden występ Undy, która wykonała Budkę Surfera.
2: Tak jest, album, który powstał w przyczepie kempingowej nad morzem.
3: Ale myślę, że o to zapytamy ich za chwilę,
2: oczywiście,
3: jak wpadną do naszego czwórkowego studia.
2: Postaramy się za chwilę ich złapać. Odbyły się też dwa taneczne DJ sety nad morzem, a za konsoletę wchodzi za chwilę nasza redakcyjna koleżanka Dominika
3: Płonka z bratem Dawidem Płonką.
2: Dokładnie tak. Moi drodzy, jesteśmy z wami do godziny 23. Julia Święch
3: i Lulu Zupczyńska. Zapraszamy i wracamy za chwilę. Ja idę szukać Undy.
2: Dalej.

0: czwórka. To słychać.
1: Michasiu? Toś francuski dla pana?
2: O, serkiem. No.
1: Zapraszam na zewnątrz.
2: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
1: No jasne.
2: To daj jeszcze komuś ten, ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
1: Krzysiu, to dla ciebie. Od serka.

0: Furka na Defender Salt Wave Festival.
1: Furka na Defender Salt Wave Festival.
2: Z nami artyści, którzy przed chwilą otworzyli główną scenę festiwalu Defender Salt Wave Festival. Jak się czujecie? Jak emocje? Bo właśnie, no dosłownie, zeszliście ze sceny.
3: Piękna sprawa. Czuję się spocony. Tak było dobrze.
2: A poza spoceniem i odczuciami fizycznymi, jakie emocje są w was?
4: Euforia.
3: Ekstaza pełna.
4: Spełnienie.
3: Marzeń.
4: Rap.
5: Ja jestem przede wszystkim mega zadowolony, że pomimo wiadra deszczu, które spadło dzisiaj tutaj na półwysep, tyle osób się z nami bawiło i była zarąbista energia. Także mega wszystkim dziękujemy.
4: Na energii. Dziękujemy. Wielka wdzięczność.
2: Stworzyliście bardzo szczególny projekt. Myślę, że to projekt szczególny dla Półwyspu Helskiego. Powiedzcie, co was połączyło, bo no, budka surfera tutaj. Zdradźcie kulisy.
4: Kapi doktor Slalom, którego już dnia zagadnął do mnie i prawdopodobnie do reszty ludzkości, że jest taki pomysł, że zamykamy się na 3 tygodnie w tiny house'ie na chałupach 6 i robimy rap hardkorowy, nie, wymykający się wszelkim zasadom oraz ustaleniom. A reszta została historią, ponieważ tłoczyliśmy się, wymienialiśmy składy, rozkminialiśmy, jaką muzykę stworzyć, co chcemy przekazać i jak chcemy dobrze spędzać czas w tej małej, ale dającej nam przestrzeń do wykazania się sytuacji.
2: I czym te 3 tygodnie zaowocowały?
5: One zaowocowały chyba 25 numerami finalnie.
4: 25, wow.
5: No, ale musieliśmy je okroić, bo nie wszystkie były, że tak powiem...
4: Radiowe.
5: Radiowe i do pokazania szerszej publiczności moglibyśmy się troszeczkę wyjść na wariatów, ale na płycie znalazło się 14 utworów, 43 minuty bodajże i mamy to. Budka surfera wyszła we wrześniu w zeszłym roku, dzisiaj gramy na Salt Wave, czyli największym festiwalu na Półwyspie, jaki jest, więc jesteśmy super zadowoleni.
3: Wspaniała sprawa. Ja myślę, że to w ogóle nie koniec poczynań, prawda?
4: To dopiero początek.
6: Sądzicie, że taka płyta mogłaby powstać gdzieś indziej, czy to...
2: Tylko na Półwyspie.
4: No może na innym obozowisku.
6: Czyli jednak kemping to i był surfing. Core tego przedsięwzięcia.
4: Tak.
3: Gdzie indziej myślę, że powstałaby trochę inna płyta.
4: Wydaje mi się, że to jest wspaniała w ogóle taka sytuacja, że dużo osób zamyka się w jednym pomieszczeniu i nie ma wyjścia, po prostu musi coś zrobić, musi coś dowieść i wtedy wydarzają się takie rzeczy, których byśmy nie uzyskali w sytuacji takiej, że umawiamy się do studia na 16, a o 19 trzeba iść na panoramę, bo trzeba włączyć telewizor przez 3 godziny, żeby odpalić panoramę, wiadomo.
3: Myślę, że to była wspaniała okazja, żebyśmy wszyscy przesiąknęli jakby swoją energią o wiele bardziej niż byłoby to możliwe w miejskim studiu, prawda? To mieszkanie ze sobą, walczenie o jedzenie na tym kempingu, walczenie z falami na morzu.
2: Trening życia.
3: Jakby to ma ogromny wpływ na sztukę.
4: Mazurian oddawał mi najsmaczniejsze kąski swoich racji żywnościowych.
5: To słychać na płycie.
3: To słychać ewidentnie.
2: Z nami zespół Unda, który przed chwilą zszedł ze sceny, a w tym momencie na główną scenę festiwalu Defender Salt Wave weszła Liwka. Myślę, że wrócimy za chwilę, bo jeszcze mamy z Lulu tutaj kilka pytań do chłopaków.
6: Dużo do pogadania z chłopakami, także słyszymy się po muzycznej przerwie.
3: Dziękuję.
7: Jeszcze nie znasz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, możesz M jak miłość. Ja go gram jak 1000 na kilo.
8: Rydal, proszę się przebierać.

0: Jesteśmy na Defender Salt Wave Festival. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, oraz Julia Święch. Na głównej scenie właśnie Liwka, słyszycie ją na pewno w tle, a z nami fantastyczny projekt Budka Surfera by Unda. Skład się powiększył od poprzedniego naszego wejścia. Nowi goście, cześć.
1: Cześć, miła, to Z się kłania.
2: A obok?
3: Kosmak Nur.
0: O.
4: Jakub Jan Paweł Jumper, czwarty Brindal.
5: Michał Anioł.
0: Oraz?
6: Mazurian.
0: Hejka. Yeah. Wszyscy są z nami. Moi drodzy, to jest niezwykle duży skład, bardzo wiele osobistości, bardzo dużo oryginalnych osób. Jak wy sobie radzicie w ogóle z taką liczną współpracą, że tyle osób jest w tym projekcie?
5: Nie radzimy sobie.
1: Bywa, że jest klęska urodzaju po prostu. Wczoraj próbowaliśmy robić piosenkę i było tyle pomysłów i tyle inputu z każdej strony, że nie udało się po prostu, ale
0: nie
1: dziś...
0: ma jednego koordynatora, kogoś, kto tak dowodzi, nie?
1: Nie ma, nie ma. Wylali go.
6: Skończyło się to tym, w końcu, że dzisiaj przed koncertem zaczęliśmy wbijać.
5: Ja trochę nie wiem nawet, o co mu chodzi, szczerze. Ty też pozwoliłeś spać bardzo wcześnie, kochany, no.
7: Pół godziny przed wami.
0: Zdania są podzielone.
5: Niezmiennie.
4: Właśnie to jest, właśnie sobie radzimy.
5: To jest najlepsza odpowiedź na to pytanie. Tak
6: jest ciężko, ale do zrobienia.
0: Twórczy chaos po prostu, tak?
1: Tak. Ale dobra. Finalnie właśnie dzisiaj, chwilę przed koncertem, wbiliśmy ostatnie zwrotki na nową piosenkę, więc jednak da się ogarnąć ten wielki chaos jakoś.
0: Czy to był moment, kiedy my weszłyśmy do waszego namiotu? Bo widziałyśmy, że wszystko jest otwarte, instrumenty cały czas...
1: Bardzo możliwe.
4: Tak. Pamiętam, że weszły jeszcze, kiedy akurat byłem w szale realizowania czyichś wokali i po prostu wymyśliliśmy sobie taki setup, że możemy w garderobie wgrywać zwrotki, co mnie bardzo satysfakcjonuje i dzięki czemu ten twórczy chaos możemy zamknąć w jednym laptopie.
0: Salt Wave Festival. Jesteśmy na festiwalu, który myślę, że trochę podziela klimat waszego zespołu, jednak ten surfing, morze, Półwysep Helski. Co byście dodali do tego festiwalu, gdybyście mogli, tak każdy z was po jednej rzeczy, może jeden artysta, a może coś, czego wam po prostu tutaj brakuje?
1: Ja bym dodał jedną scenę sound systemową z jakimś dobrym sound systemem z Polski, typu nie wiem, Roots Revival na przykład, albo Panda Dread.
8: Ja bym dodał falę wchodzącą od strony zatoki, żeby tutaj ludzie surfowali.
0: Fajne.
8: I przejazdy były w tle nawijających zespołów.
0: Fajny pomysł.
8: To by było idealne.
4: By było wspaniałe.
6: Ja bym dodał taką wielką, sztuczną rzekę idącą po całym festiwalu z wyciągiem z bananem.
0: Mocne, wow. Mocne.
4: No
0: myślę, że zabawa nie tylko dla najmłodszych.
4: Bezpośredni do dzielnicy Ursynów.
0: M1.
5: Bez kitu jakaś motoróweczka, albo taki, nie wiem, 40 motoróweczek. Tutaj, tu Gdynia, szczerze tak se lata.
7: Shuttle motorów.
0: Urodzaj pomysłów od urodzajnych artystów. Moi drodzy, ostatnie pytanie dla was. No, jeżeli proces twórczy cały czas trwa, nawet w garderobie,

0: robię, to powiedzcie mi proszę, jakie są wasze plany na kolejne miesiące?
1: Bardzo trudne pytanie.
0: Tylko takie zadajemy.
2: Ja uważam, że każdy taki koncert podkręca zajawę na to, żeby znowu wspólnie coś stworzyć. Każda taka sytuacja jak w garderobie. Czasami to przygasa, ale no cały czas się coś tutaj tli, więc tak, nic nie jest wykluczone.
3: Wydaje mi się, że teraz zadajemy sobie wszyscy pytanie, jakie właśnie na jaką formułę stawiamy dalej. Każdy też rozwija się po swojemu i robi wspaniałe rzeczy on his own albo on her own. A co pokaże nam przyszłość? Myślę, że same wspaniałe rzeczy.
4: No, bez kitu też, jak byliśmy na pierwszym wyjeździe, który to wszystko zapoczątkował, było tak, że mniej więcej się wymieniała ekipa, nie? Że było tam, nie wiem, tych 10 osób albo 12, które się, w pewnym momencie były 3, w pewnym momencie było 5, w pewnym momencie było 10, to się działo. Ale że bez kitu, jak my mamy teraz wszyscy się na przykład spotkać, tak jak teraz się spotkaliśmy, 12-13 osób i każdy wali ósemkę, czyli już na ósemkach utwór ma jakieś 5 minut w tym momencie plus refren, to jest bardzo trudne. I
5: to nie pod TikToka.
4: No nie pod TikToka, no ale my nie z takich, nie?
0: Defender Soundwave Festival, jak widać, sprzyja i procesom twórczym, i wspólnym spotkaniom przy muzyce przede wszystkim. Dzięki wielkie za rozmowę, to była Budka Surfera by Unda.
2: Dzięki serdecznie.
0: Dzięki chłopaki. A
1: brawo!
0: Z nami do 23.
6: Pozdro.
0: Julia Święch i Lulu Zubczyńska. Słyszymy się po przerwie. Yeah.

yo, take free, ha. Ja, spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia. Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Ej, bejem, niestety, bizu, sława i Jurki brachu. Chcę być wolne i mudrze.

0: Turca na Salt Wave Festival.
1: Na Salt Wave Festival. Salt Wave Festival.
2: Zgadza się, jesteśmy na Defender Salt Wave Festival. Julia Święch i Lulu Zupczyńska. Oraz przyszła do nas bardzo fantastyczna gościni tuż po graniu, Dominika Kontarowicz, czyli Prima Doma. Witam cię bardzo serdecznie.
3: Witam bardzo serdecznie, cześć. Dobry wieczór.
2: Zeszłaś dopiero co ze sceny na wodzie, sceny Defender. Powiedz mi, jak tak ci jest. Się grało w tych trudnych warunkach jednak, no bo dzisiaj pogoda troszkę nie dopisuje.
3: Nie dopisuje, ale przynajmniej przestało padać na mojego, na mój występ, więc doceniam to bardzo. Scena jest fantastyczna, bo jest naprawdę ulokowana

0: na wodzie. Jak tylko się odwracałam od DJ-ki, to widziałam bezkres morza i to było coś niesamowitego.
1: Piękne uczucie, jednak może, jak już wspominałam ostatnio, uspokaja, a to jest bardzo ważne dla DJ-a, żeby jednak się troszeczkę uziemić, prawda?
0: Prawda?
1: Powiedz mi tak, znamy cię jako DJ-kę, znamy cię jako kobietę radia, można powiedzieć.
0: Myślałam, że powiesz kobietę kot.
1: Też trochę tutaj panterka dzisiaj założona, ale powiedz mi, bo teraz nowa twarz pojawiła się, jesteś producentką również, słuchaliśmy właśnie twojego kawałka prosto z Australii. Jak ty się odnajdujesz w tej roli?
0: Powiem szczerze, że nie zdawałam sobie sprawy, że produkcja jest tak skomplikowana i żeby wyprodukować dobry numer, potrzeba jest naprawdę ogromna wiedza. Tym bardziej, że mój nauczyciel, czyli Seb Skalski, znany również jako Diplomatic, był bardzo wymagający i no to była dosyć wyboista droga. Długo mi zajęła produkcja tej epki, bo mowa o epce Tasmania, bo właśnie Miriung, który przed chwilą usłyszeliśmy, pochodzi właśnie z tego mini wydawnictwa. Ale bardzo się cieszę, że udało mi się, bo to jest taka, ta epka to jest taka pocztówka z mojej wyprawy solo do Australii, o której zawsze marzyłam. Marzyłam od dekady, żeby właśnie odwiedzić Australię i mi się udało. No i to jest takie zwieńczenie, no. Nagrywałam tam ptaki na iPhone'a, na telefon, wgłębiłam się w kulturę aborygeńską i właśnie Miriung to jest dialekt aborygeński, który powoli zanika, ponieważ angielski w Australii jest językiem dominującym, więc tak naprawdę o tym był ten utwór.
1: A bardziej czujesz się DJ-ką, producentką, czy właśnie kobietą radia?
2: To jest zawsze bardzo trudne
1: bardzo
2: pytanie.
1: Trudne. Jest wiele ról, wiele ról.
0: Ale myślę, że czuję się wszystkim. Nie no, najmniej producentką, no bo tak naprawdę muszę jeszcze się wiele nauczyć i zamierzam dalej działać od jesieni, kiedy ten cały festiwalowe szaleństwo trochę się uspokoi. Zamierzam po prostu wrócić do produkcji. Natomiast no, pracuję w radiu od ponad 10 lat. W sumie gram też już od 10 lat.

0: put on the alarm clock away, yeah.
1: Słuchacie Czwórki, z wami Julia Święch oraz
2: Lulu Zupczyńska.
1: A my tutaj doświadczamy oczywiście uroków radia na żywo w plenerze. Czasami coś się zerwie, czasami czegoś nie słychać. Najważniejsze, że jest z nami muzyka. To zawsze dodaje uroku każdej chwili. No i jest z nami również prima doma, fantastyczna artystka, DJ-ka.
2: Której właśnie witam. Kawałka mieliśmy okazję posłuchać w radiu. Tasmania, czyli twoja nowa epka.
1: Dokładnie. I te ptaki, yes. Gdzie je nagrywałaś?
3: Nagrywałam je, słuchajcie, wszędzie. W plenerze, w lesie. Byłam w lesie na przykład, jeździłam konno w buszu i tam nagrywałam. Nagrywałam na plaży, nagrywałam na balkonie. Naprawdę tam natura jest tak bujna, nie tylko dużo gatunków ptaków, które możemy podziwiać, nie wiem, w programach przyrodniczych, no ale także inne zwierzęta. Będę wam mówić, no dziobak australijski na przykład, widziałam go
2: na żywo. Dla mnie osobiście ciekawe jest też to, o czym wcześniej wspomniałaś, czyli że takie dźwięki dzisiaj już jesteśmy w stanie jako muzycy uchwycić telefonem i właśnie złapać ten dźwięk i później użyć go w profesjonalnym kawałku już radiowym, który później pójdzie w świat i myślę, że to jest bardzo ciekawe. Często właśnie korzystasz z takiego łapania dźwięków na żywo w terenie?
3: I wiesz co? Chyba wiecie, kto był moją taką inspiracją do tego?
1: Fred Again.
3: Tak.
1: Oczywiście.
3: Dokładnie. To właśnie on przecież nagrywał swoich przyjaciół albo dawał fragmenty rozmów głosowych i to dodaje totalnej autentyczności muzyce, prawda?
1: No pewnie.
3: Więc ja po prostu byłam tak oszołomiona pięknem dźwięków tych ptaków, że mówię, no po prostu nie wiem, czy ja coś z tym zrobię, ale muszę to nagrać, nawet jakbym miała puścić mamie po powrocie.
2: Wow. Wiemy, że dziś grałaś na festiwalu Saltwave, ale wiemy też, że wczoraj byłaś na nim również jako uczestniczka.
3: Tak
2: powiedz
3: jest.
2: Mi, powiedz nam, powiedz Czwórce, jak twoje festiwalowe wrażenia?
3: Saltwave? Mhm. Uważam, że to jest pięknie położony festiwal. Jest dosyć kameralny, bo nie jest duży. Ja osobiście doceniam takie kameralne imprezy. No i oczywiście, tak jak już wspomniałam, scena

0: Defendera jest absolutnie fantastyczna ze względu na lokalizację. Scena jest położona na wodzie. No i po prostu jakby tylko było troszeczkę więcej słońca, ale mam nadzieję, że to słońce przekazałam uczestnikom poprzez muzykę.
1: Wpadłyśmy na chwilę na twój występ razem z Lulu i myślę, że zdecydowanie to słońce było odczuwalne w muzyce.
0: Dzięki,
2: Dominika, zawsze to słońce oczywiście przekazuje w swoich setach, ja mogę to potwierdzić. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo wspomniałaś o tym festiwalowym szale, który się odbywa. Oczywiście wiemy dobrze, że to lato nie jest łatwe, dużo się dzieje.
0: Jesteśmy na już na końcówce,
2: ale tak. Bardzo dużo się dzieje. My zresztą z Dominiką jesteśmy często na różnego rodzaju festiwalach. Chciałam cię zapytać po pierwsze, jak ty to znosisz? Jakie są twoje rady, żeby taki rajd w ogóle znieść? Mhm. A po drugie, jakie plany na końcówkę lata?
0: Moi drodzy, po pierwsze, wysypiamy się. Po drugie,
1: bardzo ważne,
0: dobra dieta. Nie fast foody, ale śniadanie, pełnowartościowe posiłki, ja naprawdę mówię. Ciepło się ubieramy, żeby się nie przeziębiać, bo pogoda, jak widać, lubi nas zaskoczyć. No i co? Trzeba mieć po prostu dobry humor. To jest wszystko w głowie. Jeżeli będziemy sobie mówić, że mamy ochotę na zabawę, że jest fajnie, że lubimy muzykę, to przetrwamy te ciężkie czasy festiwalowe. Śmieję się, nie ciężkie, po prostu wymagające. Więc wydaje mi się, że musimy dbać o ciało jak najbardziej, ale też musimy dbać o swoje nastawienie, czyli po prostu mieć ochotę na dobrą zabawę, nie tracić jej.
1: Czy tak będzie na regenerację?
2: Tak będzie na Wisłoujściu?
0: Tak będzie na Wisłoujściu. Aha, bo zapytałaś o plany.
2: No właśnie.
0: No to oczywiście w planach jeszcze Bittersweet Festival.
2: Niedługo za tydzień.
0: Niedługo za tydzień.
2: W Poznaniu.
0: Owszem, a później Wisłoujście, czyli też wracamy nad morze. No i gramy razem ty i ja.
2: Tak jest, B2B.
0: Tak zwane
2: Cougar.
0: Back to back.
2: No cóż, będzie to ogień.
0: I będą to też moje urodziny.
2: Tak, więc urodziny spędzone na twierdzy.
0: Urodziny, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Zapraszam wszystkich na moje urodziny.
1: Z nami w studiu czwórki Prima Doma. Dziękujemy ci bardzo za odwiedziny w naszym plenerowym studiu na Salt Wave Festival. I w tle gra Liwka. I myślę, że ja na chwilę tak skoczę na ten koncert.
2: Koniecznie.
1: Jeszcze z Lulu wrócimy za moment do was zdać relację.
2: Jesteśmy z wami do godziny 23:00.

0: Autopromocja.
1: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: There's the fire. One, zero.

nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: W tym momencie w Jastarni 17 stopni Celsjusza, także trochę chłodno, bo w Warszawie w tym momencie 23 stopnie, więc no troszeczkę cieplej w siedzibie Polskiego Radia. W tym momencie również najcieplej jest w Rzeszowie, w całej Polsce. W Rzeszowie 30 prawie 1 stopni Celsjusza, a jest 21, także w ciągu dnia naprawdę było upalnie. Najchłodniej aktualnie w Łebie 15 stopni Celsjusza, a dziś w nocy prognozowane zachmurzenie bardzo duże, bo spore z większymi przejaśnieniami dopiero od zachodu będą następować rozpogodzenia. Temperatura maksymalna to 12-11 stopni na zachodzie kraju, 14 na północy, czyli na Pomorzu, na wschodzie 17-19, a na południu 18. W centralnej części kraju 18 również stopni Celsjusza i dziś w nocy będzie sporo deszczu. Myślę, że w całej Polsce, także uważajcie na siebie, bo mogą się trafić również burze.
1: Autopromocja.
2: Czy wiedzieliście, że Jacek Sienkiewicz gra DJ sety? Kwiat Jabłoni to nie wszystko, a w tę niedzielę posłuchamy, co zaprezentował jako Hyacynt na tegorocznym Carbon Silesia Festiwalu. Co więcej, przed wtorkowym występem Mobiego na letniej scenie progresji przelecimy przez niemal całą jego dyskografię, a w niej nie brak house'u, techno, ale też punku. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po godzinie 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja.

0: Turca na Salt Wave Festival.
1: Na Salt Wave Festival. Salt Wave Festival.
2: 6 minut po godzinie 21:00, czwórka na Salt Wave Festival. Lulu, jak się bawisz?
3: Fantastycznie, mimo że to drugi dzień, to energii na festiwalu nie brakuje. Również uśmiechniętych ludzi, którzy przyszli tutaj przede wszystkim dla muzyki, bo ona jest najważniejsza latem na festiwalach.
2: Tak, dzisiaj pogoda trochę zaskoczyła festiwalowiczów, ale myślę, że energia jest naprawdę spora. Właśnie wróciłam z koncertu Liwki, który w najlepsze trwa. Myślę, że słuchacze mogą słyszeć go aktualnie w tle. Leci, obejmuje noce Liwki. I tak się składa, że udało nam się porozmawiać z Liwką przed koncertem. Także za chwilę myślę, że posłuchamy wywiadu i naszej krótkiej rozmowy z nią. A teraz może posłuchajmy Liwki Garstki.

0: Furka na Defender Salt Wave Festival.
1: Furka na Defender Salt Wave Festival.
2: Dzisiejszy line-up Salt Wave Festival jest naprawdę intensywny i myślę, że każdy fan, każda fanka muzyki, hip-hopu, rapu, elektroniki, alt-popu i popu znajdzie coś dla siebie. I myślę, że rok 2026 jest też takim rokiem naprawdę intensywnym dla Liwki, która w tym roku przeżyła wspólną trasę z naprawdę dużym artystą, wielkim artystą wielkiego formatu, Taco Hemingwayem. I tak się składa, że razem z Lulu udało nam się z nią dzisiaj porozmawiać tuż przed koncertem, tuż przed wejściem na scenę i Liwka opowiedziała nam o tym, jakie emocje, jak się czuła przed tym koncertem, tuż przed wejściem na scenę. Posłuchajmy. I dziś Liwka, która przed koncertem wpadła do studia Czwórki. Liwko, jak emocje przed koncertem, bo grasz dzisiaj na scenie głównej Salt Wave Festival.
3: Tak, i gram tu w ogóle po raz pierwszy. Bardzo lubię Półwysep Półwysep Helski. Mam z nim same dobre wspomnienia, chociaż byłam na nim tak naprawdę raz na jeden dzień i drugi raz na tydzień, ale to same pozytywne emocje mam związane z nim, więc super, że mogę tu grać. Wydaje mi się, że ludzie, dla których będę grała, noszą w sobie właśnie tę dobrą energię. Mam nadzieję, że będziemy się nią wzajemnie zarażać. Ja dzisiaj jestem totalnie zmęczona, ale na szczęście mnie to trzyma, że gram koncert zaraz i że tam wyjdę do ludzi.
4: Adrenalina, prawda?
3: Tak.
4: Mam do ciebie takie pytanko, bo twoja kariera dosyć szybko się rozkręciła właściwie, ale jak ty się czujesz z tym procesem transformacji? To znaczy to, że parę lat temu wrzucałaś covery do sieci, a teraz grasz na głównej scenie. Jakie to jest dla ciebie uczucie? I w ogóle, czy miałaś jakiś taki moment, kiedy poczułaś, że wow, to jest to, ja chyba już jestem znana?
3: Może znana to nie jest dobre określenie, ale bardziej taki moment w stylu I made it. Kurde, no było takich mnóstwo tak naprawdę.
4: Jakiś koncert konkretny albo jakieś wydarzenie.
5: Za dużo było tego I made it.
4: No właśnie, cały czas się udaje.
3: Prawda, powtarza. Nieustające pasmo sukcesów. No. Ale nawet mój pierwszy koncert taki w Norblinie jeszcze, jak ludzie znali teksty, to był.
4: No. To już jest dobry wyznacznik, prawda? Że ludzie z tobą śpiewają po prostu.
3: No to na maksa dziwne uczucie i do tej pory mnie to zadziwia. Nawet jak teraz gram taki numer, który jeszcze nie wyszedł, a ludzie już znają tekst. To jest...
5: Chodzi o ten nowy singiel,
3: mm-hmm,
5: tak?
3: Tak.
5: Dobra, a zdradzisz, kiedy możemy się go spodziewać? Cisza. Aha. Nie zdradzisz.
3: Pomidor.
5: Pomidor, okej. Okay. Pomidor to jest bardzo ważne słowo.
3: Tak.
5: Myślę, że pomidor...
3: Ja w ogóle bardzo lubię to warzywo.
5: Tak.

0: Powiedz, bo za tobą bardzo intensywne miesiące wspólnej trasy koncertowej z Tako. Czego to cię tak naprawdę nauczyło?
1: Myślę, że to... nauczyłam się też trochę o sobie. Coś dowiedziałam się o sobie tego, że jestem w stanie coś w ogóle takiego udźwignąć. Ale też, że... Te roboty zawsze robią ludzie po prostu. I no, na maksa tęsknię w ogóle za tą trasą. Właśnie przez to, że ludzie byli super.
0: To było ciężko to udźwignąć?
1: No, wyjście na tak dużą scenę, ciężko było to sobie wyobrazić, ale pamiętam ten pierwszy moment jeszcze we Wrocławiu, jak zeszłam po trzy kropku. I
0: mrugają trzy kropki.
1: Tak, no. I powiedziałam do Oli, że ja chyba jestem do tego stworzona. Bo ja to po prostu strasznie to czuję. Że też, no ale to też ta energia właśnie, którą dostawałam od tych ludzi, że oni mnie witali tam z takim ciepłem i no Jezu, nic z tego w ogóle, nic, nie jestem w stanie tego nawet ująć w słowach, tak szczerze.
0: To gratuluję ci tego i życzę, żeby ta energia również była dzisiaj z tobą na koncercie na Salt Wave Festival. Myślę, że też będzie ogień.
1: Dziękuję bardzo. No, zobaczymy, bo był deszcz.
0: Ale może potem wpadnie ogień.
1: Może na tak, pewno. Może poznamy wszystkie żywioły dziś.
0: Powodzenia.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: I był ogień. Myślę, że poznaliśmy te wszystkie żywioły dzisiaj na Salt Wave Festival, bo jest woda, jest ogień, jest odrobina wiatru. Myślę, że dzieje się dużo. Byłam na koncercie Liwki w tym momencie. Skończyła grać na Salt Wave Festival, a byłam również na jej koncercie, jej wspólnym koncercie na trasie koncertowej Tako Hemingwaya, który grał na Stadionie Narodowym dwie noce z rzędu. Wyprzedane koncerty, pełny stadion, pełen ludzi, no emocji i wszyscy znali teksty. To było naprawdę niesamowite i to było to, o czym właśnie Liwka przed chwilą mówiła. To niesamowite przeżycie, które trudno jest udźwignąć, prawda?
2: Najpiękniejsze przeżycie chyba dla artysty, kiedy cała widownia zna tekst, kiedy może śpiewać z tym artystą. Myślę, że to jest taka chwila uniesienia dla niego i satysfakcji, że rzeczywiście ta kariera idzie do przodu po prostu.
0: Tak, ale też fenomenalne jest to, jaką drogę przeszła Liwka, która z koncertów, no, na których była kameralna widownia, kameralna publiczność i nagle wyjść na scenę, na największe areny w Polsce, na których bawi się dobrze i na których zna te teksty piosenek kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Myślę, że to naprawdę jest fenomenalne i jest momentami ogromnym wyzwaniem. Także naprawdę jestem pełna

0: na podziwu, że Lifce się udało to udźwignąć.
1: Pomyśl, jak musi się czuć Taylor Swift albo na przykład Bad Bunny, który zagrał nam dzisiaj w remiksie jego piosenki. Dzisiaj jeszcze dużo dla fanów hip-hopu na głównej scenie Soku oraz Grandson, który także ma rap w swoich piosenkach. Jesteśmy na Defender Saltwave Festival w Jastarni. Czwórka nadaje tutaj dla was Julia Święch
0: oraz Lulu Zupczyńska i myślę, że tak w nawiązaniu do Lifki posłuchajmy Bez Stresu, czyli Taco Hemingway i Lifka.
2: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na l***a, sorry.

0: koszmaru, czym się różni ludzkie serce od towaru, co dzieli siarczystym róz od pożaru, ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału.
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować od trutki, choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: Furka na Defender Salt Wave Festival.
1: Furka na Defender Salt Wave Festival.
2: Zanosi się na miłość, a tu zaniosło się na deszcz. Zdecydowanie aktualnie na Salt Wave Festiwalu jest, no, myślę, że organizatorzy mają wiele wyzwań przed sobą oraz festiwalowicze mają wiele wyzwań przed sobą, ponieważ zaczęło mocno padać.
3: Przede wszystkim festiwalowicze mieli wyzwanie przed festiwalem, żeby zakupić kalosze i odpowiedni płaszcz przeciwdeszczowy. Mam nadzieję, że ten tłum, który zbiera się pod sceną główną, czekając na Sokoła, ma ze sobą te przybory, ale widzę już tutaj, zerkam zza winkla i widzę, że ludzie są przygotowani. To jest w ogóle taka zmora festiwalowa, prawda?
2: Myślę, że no, ten kryzys klimatyczny, z którym się aktualnie cały świat zmaga, to jest szczególne wyzwanie dla wszelkich organizatorów, szczególnie tych dużych wydarzeń kulturalnych, bo festiwale w tym roku naprawdę nie miały lekko.
3: Nie miały lekko. Również te zagraniczne na paru festiwalach
2: Primavera tegoroczna.
3: Zawaliły się sceny.
2: Rany.
3: Tak, oczywiście, no ale też w Polsce mamy dużo wyzwań. Ja muszę wspomnieć oczywiście festiwal Open Air w tym roku. Podobno jeden z najzimniejszych dni w historii Open Aira. Trzeba było skrócić...
2: Było chłodno, potwierdzam.
3: Tak, właśnie. Trzeba było skrócić koncert The Cure.

0: Cure. Dobrze, że w ogóle ten dzień festiwalowy się odbył, bo jak pamiętamy, 2 lata temu nieszczęsne, niefortunne lato, trzeba było zrezygnować niemalże z jednego dnia,
1: ewakuować. Ja pamiętam, jeju, ten festiwal opener, na którym miała wystąpić Dua Lipa i to słynne zdjęcie, kiedy Dua Lipa w samym środku festiwalu na lotnisku Kossakowo jest pod, no tak jakby w takim schronie, pod takim, no to wyglądało jak zdjęcie z bunkru normalnie.
0: Tak, to mi

0: Radio River się tak naprawdę nie odbył. Jeden dzień tego festiwalu. Niestety trzeba było też ten festiwal ewakuować. Ja na szczęście grałam wtedy drugiego dnia, ale pierwszego dnia, kiedy ten festiwal ewakuowano, grałam na Barce w Warszawie i wtedy również ta ulewa przyszła w tamto miejsce. Muszę przyznać, że to jest przedziwne naprawdę doświadczenie, kiedy zaczyna padać tak intensywny deszcz. Myśmy wszyscy musieli się schronić pod takim żagielkiem na tej barce. Cały sprzęt został w jednej chwili zalany wodą.
1: O rany.
0: A my prawie odpłynęliśmy. To jest moje wspomnienie tej nocy. Myślę, że wielu artystów takie wspomnienie niestety posiada w swoim portfolio. Mam nadzieję, że dzisiaj nic nie odpłynie. Ani scena na wodzie, ani tym bardziej scena główna.
1: Ani uczestnicy festiwalu, bo myślę, że szczególnie dla tych osób, które dziś spędzają noc na polu namiotowym, dzisiejsza pogoda, szczególnie ten wieczór, będzie wyzwaniem, bo naprawdę deszcz zaczął intensywnie padać i oby obyło się bez burzy.
0: Najważniejsze to odpłynąć tylko i wyłącznie dzięki muzyce i taką teraz właśnie zagramy z wami do godziny 23:00. Julia Święch
1: oraz Lulu Zupczyńska.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Tu ne preocupa pas.

0: Furka na Saltwave Festival.
1: Słuchacie Czwórki, a z wami Julia Święk
2: oraz Lulu Zupczyńska. I nastroje myślę, że dopisują, aczkolwiek pogoda, no deszcz pada, ale gra w tle Sokół na głównej scenie i myślę, że energia jest niesamowita, bo są tam tłumy mimo pogody.
1: Moi drodzy, dzisiaj pogoda okazała się sporym.

0: wyzwaniem, ale jestem pewna, że ludzie przyszli tu przede wszystkim dla muzyki i nie straszne im są żadne warunki pogodowe. Jestem pewna, że to są doświadczeni festiwalowicze.
1: I są przygotowani.
0: Mają kalosze, mają ze sobą peleryny, mają ze sobą również dobre nastawienie, a to jest niezbędne do tego, żeby się dobrze bawić na takich koncertach, na takich właśnie festiwalach. My tutaj jesteśmy dla was, walczymy dzielnie w namiocie polowym czwórki i będziemy nadawać do godziny 23, relacjonując wam tą wspaniałą atmosferę festiwalową. I przed nami jeszcze goście, przede wszystkim Dominika Płonka, nasza redakcyjna koleżanka.
1: Razem z bratem Dawidem i myślę, że jestem bardzo ciekawa, bo akurat udało im się zdążyć przed deszczem. Co? Wracamy po godzinie 23. Zostańcie z nami, Czwórka Polskie Radio na Salt Wave Festival.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: I pogoda wygląda tak, że alert RCB faktycznie miał rację. Dziś w nocy z 1 na 2 sierpnia burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu. Możliwe również przerwy w dostawie prądu. I tak pogoda na Salt Wave Festival. Aktualnie pada deszcz w jastarni na Półwyspie Helskim. No trochę chłodniej i mam nadzieję, że ten deszcz za chwilę przestanie padać, a w reszcie części kraju, w pozostałej części kraju na północy 14 stopni Celsjusza, na zachodzie 11-12, na południu 18, na wschodzie 17, a w centralnej części kraju max w dziś w nocy 18 stopni Celsjusza. Deszcz, burze, trzymajcie się ciepło i unikajcie otwartych przestrzeni dziś, bo może padać deszcz i może być trudno.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Turka na Salt Wave Festival.
1: Na Salt Wave Festival. Salt Wave Festival.
2: Z wami jeszcze do godziny 23. Julia Święch
3: oraz Lulu Zupczyńska.
2: A na głównej scenie festiwalu Defender Saltwave Festival w Jastarni teraz Soku, wyjątkowy artysta związany oczywiście ze sceną rapową, hip-hopową.
3: I myślę, że dzielnie bardzo sobie radzi jak na tę pogodę, która aktualnie trwa na festiwalu, bo pada deszcz, a energia nadal dopisuje i myślę, że tej energii jest naprawdę dużo i dzieje się.
2: Nadal energia jest bardzo, bardzo wysoka. Myślę, że uczestnicy, którzy stoją teraz pod sceną, czekają na wykon nowej płyty Sokoła, a właściwie jest to płyta projektu, w którym Soku wziął udział. Jest to Amen Hevra, Kukon, którego również dzisiaj na festiwalu można było zobaczyć. No i oczywiście właśnie Soku. To jest płyta Skam, która...
3: Skok zrobił Skam.
2: Skam, dokładnie. Ta płyta wyszła miesiąc temu zaledwie i jest to kompilacja, która łączy zarówno rap, jak i elektronikę. Powiedziałabym nawet, że i pop, bo Reni Jusis pojawia się
3: i hip-hop na tym dużo
2: albumie, ale przede wszystkim producenci związani bardzo mocno ze sceną elektroniczną od lat, na przykład Diplomatic, Agim, Deas, Nukasa również, czy choćby Anon Bass, która odnosi ogromne sukcesy za granicą, jest bardzo znaną artystką za granicą, grała między innymi z Karlem Coxem. Teraz na scenie głównej festiwalu Saltwave, Defender Saltwave Festival Soku, ta

0: płyta na pewno zostanie tam zagrana, a do nas niedługo wpadnie nasza redakcyjna koleżanka
1: Dominika Płonka wraz z bratem Dawidem i jestem bardzo ciekawa, jak ich wrażenia, ponieważ oni grają chyba jeszcze. Myślę, że tak słyszę, że grają na mniejszej scenie festiwalu, która jest na wodzie.
0: Miejmy nadzieję, że nie odpłynęła w tą niezwykłą pogodę, która nam się tutaj dzisiaj przytrafiła. Dominika Płonka w plenerowym studiu Czwórki już niedługo, a my zagramy dla Was oczywiście to, co dzisiaj jest najważniejsze i o czym dzisiejsze wydarzenie w ogóle jest, czyli muzykę.

Dzisiaj płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

Kurwa, miechy już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku. Codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję.

0: iścia backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkaca, tu taszysz jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka.

dni smutni, wracam do domu. Moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: Nie strybiłem tej ironii. W sumie nie kulawa heca, na waleta stoją oni, jak w tańcu nowym drżą na parkietach. Na samary wzrok na siebie, na nich.
1: O człowieku pewnie. I zrywa

0: Furka na Defender Salt Wave Festival.
1: Furka na Defender Salt Wave Festival.
2: 20 minut po godzinie 22, czwórka na Defender Salt Wave Festival i do naszego plenerowego studia czwórki zawitali właśnie Dominika Płonka i Dawid Płonka. Cześć!
3: Cześć.
4: Siemka.
2: Słuchajcie, muszę zapytać o to, jak się grało, bo pogoda, no, jest wyzwaniem aktualnie.
3: Oj, zdecydowanie jest wyzwaniem. Całe szczęście, my byliśmy pod dachem, więc byliśmy w tej uprzywilejowanej pozycji.
2: A jak publiczność?
3: Natomiast publiczność bardzo mnie zdziwiła, bo naprawdę dużo osób zostało w momencie, kiedy rzeczywiście zerwał się ten największy deszcz.
2: Ale byli wyposażeni w płaszcze, kurtki przeciwdeszczowe, parasolki, kalosze?
4: 50-50. Powiedziałabym, że niektórym właśnie ten deszcz w ogóle nie przeszkadzał, więc te kalosze, w ogóle to wszystko nie miało sensu. Oni i tak byli w zasadzie w połowie w wodzie, no bo graliśmy z Dawidem na scenie takiej osadzonej na wodzie, więc no wiesz, to tak jakbyś pływała i zacząłby padać deszcz, to nie ma to dużej
2: nie ma
4: różnicy.
2: Znaczenia.
4: A druga połowa osób rzeczywiście wyposażona w peleryny, w kalosze, w okulary, także tutaj w pełni wyposażeni, no ale super się grało właśnie nawet w deszczu. Ja bym powiedziała, że ten deszcz w ogóle podbił tę część setu, którego graliśmy, który grał Dawid, taką bardziej mroczniejszą, o
3: taką
4: tak bym powiedziała.
3: Taką mroczniejszą, twardszą, tak, zdecydowanie to był chyba mój ulubiony moment
4: grania,
3: tak jak zaczął się ten deszcz.
2: Opowiedzieliście trochę o pogodzie, ale ja jestem ciekawa, jakie są w was emocje po tym występie, bo jednak wystąpiliście jako rodzeństwo.
4: No tak.
2: Jak się czujecie?
4: Pierwszy raz przede wszystkim w takiej nowej formie DJ-setowej, gdzie trochę graliśmy naszej wspólnej selekcji, a trochę naszych wspólnych numerów, więc myślę, że nawet ludzie byli zaskoczeni, że to się tak przeplatało podczas
2: miksowało.
4: Setu. Tak. Co możesz powiedzieć, Dawid, tak na świeżo?
3: Ja jestem zmęczony, ale bardzo fajnie się grało, tak. Faktycznie jest to taka nowa forma dla nas i było to ciekawe doświadczenie.
4: Chylimy czoła wszystkim DJ-om. Tutaj patrzę na primadomę Dominikę, która jest z nami tutaj w namieciku i na Cougar, która też tutaj prowadzi.
2: Zresztą na ciebie, Julka, też. Ty też grasz DJ, ty ze swoim tatą.
5: DJ-e. Ale myślę, że namiot czwórki to jest w ogóle fantastyczne miejsce, bo miejsce spotkań, które może być aktualnie schronieniem przed deszczem.
4: To prawda, to prawda.
6: Dokładnie. Ale wszystko się dzieje tutaj pod namiotem czwórki właśnie. Ja was chciałam zapytać, jak wam się w ogóle pracuje jako rodzeństwo, bo to nie jest wcale takie oczywiste, że rodzina ze sobą się dobrze ma na scenie, czy gdzieś tam za sceną.
2: Jak ci się ze mną pracuje, Dawid?
3: Bywa, ale czasami jest lepiej, czasami jest gorzej.
2: Prawdę,
3: ale
2: i tylko prawdę.
3: Nie, no to mamy różne chyba fazy, ale generalnie tak ale przez 80% czasu jest dobrze.
2: Ja nawet 90% chciałam powiedzieć.
3: No dobrze, to
2: kto tam
4: ale,
2: kto tam
4: ale może tak nie słodzimy też. Nie, no oczywiście, że jesteśmy swoimi, może nie, że największymi krytykami, bo chyba tej krytyki też nie ma dużo, ale no na pewno oczywiście na szali są zarówno emocje takie bycia ze sobą bardzo blisko jako rodzeństwo, jak i oczywiście współpraca i to, żeby ten projekt wyszedł jak najlepiej i dobro projektu przy tym wszystkim, ale
3: tak,
4: nie wyobrażam sobie robić tego też z kimkolwiek innym tak naprawdę.
3: Ja mam tak samo, jedyne co to czasami właśnie jest problem w tym, że nie mamy tego filtra, jako że jesteśmy rodzeństwem.
4: No tak, to jest bańka na pewno.
3: Wszystko sobie powiedzieć i to nie zawsze jest dobre.
2: Wow, to ja jestem bardzo ciekawa tego wątku, bo właśnie chciałam o tym z wami porozmawiać. Ja osobiście jestem jedynaczką, ale myślę, że no, taka współpraca zarówno jako rodzeństwo, jak i właśnie te bliskie osoby, które współpracują ze sobą i prywatnie, i zawodowo, mając bardzo bliską, intymną relację, to może być dużo, dużo wyzwań. W naszym plenerowym studiu czwórki na Salt Wave Festival Dominika Płonka i Dawid Płonka i do naszej rozmowy wrócimy już za moment, a teraz trochę muzyki.

0: Salt Wave Festival. Jesteśmy tutaj z czwórką do godziny 23:00. Relacjonujemy Wam atmosferę tego wspaniałego wydarzenia. Namiot czwórki stał się schronieniem przed deszczem. Zjednoczył tutaj DJ-ów, producentów, wokalistki, no i przede wszystkim Dominika Płonka oraz brat Dominiki z nami tutaj. Cześć jeszcze raz.
1: Cześć.
2: Hej, Dawid, siemanko, hej, siemanko.
0: Cześć, Dawid.
2: Coś chyba, słuchajcie, przestaje padać, tak mi się wydaje.
0: Przestaje powoli ale padać, tak.
2: Boję się, chociaż dobra, chyba przesadziłam jednak. To dlatego, że w namieciku tak jest bardzo przytulnie.
0: No bo w namieciku mamy tutaj zawsze fantastyczną atmosferę, oczywiście.
2: Dokładnie.
0: Dominika, chciałam cię zapytać, ja wiem, że ty dużo pracujesz, widzę to na co dzień. Chciałam cię zapytać, jak ty w ogóle, jak udaje ci się pogodzić tą pracę radiowca z karierą wokalistki? To musi być dosyć wymagające zadanie.
2: Na pewno jest wymagające, ale myślę, że też bardzo się uzupełniające. Przede wszystkim ta perspektywa prowadzenia rozmowy z innymi artystami jest dla mnie naprawdę bardzo drogocenna.
1: A czy masz tak, że przychodzisz na wywiad i trochę wiesz już, o co ktoś zapyta?
2: O, to jest dobre pytanie. Czasami to przekminiam rzeczywiście, troszeczkę, ale dzisiaj was nie sprawdzałam przed tym wywiadem, znaczy nie wymyślałam sobie, o co możecie mnie zapytać. Na pewno, wracając do pytania, wydaje mi się, że lepiej mi się to układa niż pracowanie, na przykład tak jak wcześniej pracowałam w agencji marketingowej, bo jednak wtedy miałam taki mocny Hannah Montana vibe, że w ogóle przechodziłam między dwoma różnymi światami, a tutaj jednak radio to też muzyka.
1: Miley Cyrus.
2: No, tak, Miley Cyrus being Miley Cyrus cały czas, więc to jest przyjemne. Poranki prowadzę w środku tygodnia, więc mi się to idealnie tutaj rozkłada. No gorzej jest tak, jak czasami rzeczywiście mam takie momenty, kiedy prowadzę poranek, a potem wieczorem gram koncert. Też zdarzyło się we czwartek, ale daję radę, słuchajcie. Mam na to jakieś sposoby, drzemki, moje ulubione słowo, także
0: drzemki
2: da się.
0: Geniusza, 15 minut.
2: Dokładnie.
0: Polecam wszystkim.
1: Ja mam pytanie do ciebie, Dawid. Czy zdarza wam się z Dominiką pokłócić tak dzisiaj, na przykład jak jesteście w studiu, nagrywacie coś, tworzycie muzę i pokłócić się o coś, o co już na przykład mieliście spinę w dzieciństwie czy w okresie nastoletnim? Zdarza się?
3: O, to jest ciekawe pytanie.

0: Panie, czy...
1: Julka, nie, wiem, jakoś... dobry set pytań.
0: Tak, tak. Nie, wydaje mi się, że jak kłócimy się, to o jakieś takie sprawy typowo artystyczne i chyba związane z tworzeniem i gdzieś z jakąś walką naszych ego.
1: Tak, myślę, że to jest walka ego tak. Przede wszystkim.
0: Chyba tak.
2: Ale czasami nie ma takich korzeni w dzieciństwie, w tym, że...

0: No gdzieś tam byliśmy i widzieliśmy chłopca i dziewczynkę, jakby jako rodzeństwo dzieci i wydawało nam się, że jest podobna różnica wieku i mieliśmy takie, o to my jak byliśmy młodsi i wtedy wydaje mi się ta hierarchia, niestety, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, była jakaś taka, że no jednak ja jestem starsza siostra, tak, więc jakby Dawid był trochę bardziej usłuchanym.
1: No tak.
2: Dawid, co o tym myślisz?
0: A dzisiaj Dawid jest uparty po prostu czasami, co jest spoko.
1: Ja się bardzo zawsze cieszyłem, no bo jak byłem na przykład w pierwszej klasie podstawówki albo w drugiej, no to miałem siostrę w szóstej klasie, wiecie co to znaczy.
0: Jakby, no jest królowa Ula.
1: Tak, jeszcze jak znało się kolegów Dominiki, no to już w ogóle jakby
0: no,
1: respekt.
0: A dzisiaj, no dzisiaj też możemy swoich kolegów wzajemnych. Kolegów. To co jest ciekawe w ogóle w naszej współpracy, to jest to, że myślę, że rzadko na takim etapie życia, gdzie Dawid już ma te 20 kilka lat, ja mam 20 kilka lat, rzadko jest taka w rodzeństwie chyba sytuacja, że mamy tylu wspólnych znajomych, a przez to, że obydwoje, Dawid jako producent, ja jako wokalistka i dziennikarka, pracujemy w branży muzycznej, no to mamy masę wspólnych znajomych i wiecie, tak jak w dzieciństwie Dawid miał swoją grupkę kilkuletnich chłopców, ja już byłam gdzieś tam nastolatką, zupełnie inne przestrzenie, a teraz okazuje się, że rzeczywiście to jest wspólne środowisko.
2: Czyli możecie się coraz częściej razem hangoutować przy różnych okazjach ze swoimi wspólnymi przyjaciółmi. Ja do ciebie mam, Dominika, jeszcze jedno pytanie. Jestem bardzo ciekawa. Czy uważasz, że dziś łatwo jest odnieść sukces w branży, w muzyce alternatywnej? Mnie się wydaje, że ty stosunkowo szybko ten sukces odniosłaś. Stałaś się popularną artystką. Czy uważasz, że to jest trudne zadanie dzisiaj startować jako debiutant na takiej scenie?
0: Bardzo mi miło, że tak mówisz, że szybko gdzieś tam wystartowałam. No to prawda, że to wszystko jest kwestia jakiejś tam perspektywy. Ja bym powiedziała, że dzisiaj takie piękne wypowiedzenie się, czyli to zależy, bo rzeczywiście z jednej strony no media społecznościowe i tak dalej, ten entry level, jakby to wejście ze swoimi pierwszymi utworami było dla nas dosyć takie gładko weszliśmy gdzieś tam w to środowisko, aczkolwiek przebić jakiś tam kolejny, powiedzmy, poziom, myślę, że jest już trudniej, bo mimo wszystko do wielu brzmień ten polski odbiorca jeszcze nie jest gdzieś tam przyzwyczajony, ale myślę, że też mamy na to sposoby.
1: Tak, myślę, że świetnie to podsumowałaś. Myślę, że właśnie ten entry level jest o wiele prostszy niż na przykład 30 lat temu, kiedy w ogóle, żeby zrobić numer, trzeba było zapłacić za studio i kosztowało to pieniądze i czas i tak dalej. Ale teraz właśnie, żeby się przebić z tego jakiegoś już takiego wstępnego poziomu
0: mainstream,
1: jest to, myślę, że trudniejsze niż kiedyś, przez to, że jest bardzo dużo tego typu właśnie...
0: Mnóstwo muzyki, która wychodzi, mnóstwo polskiej muzyki i mnóstwo artystów
1: na tym poziomie po prostu.
0: Tak.
3: Bardzo ciekawa historia i myślę, że życzymy wam z Lulu, Lulu się do mnie właśnie aktualnie uśmiecha, wy też się uśmiechacie i mam wrażenie, że te uśmiechy pozostaną nawet mimo pogody na Salt Wave Festiwalu. Dziękujemy, że znaleźliście czas, aby wpaść do studia czwórki i życzymy wam powodzenia i mało kłótni, a dużo uśmiechu i fajnych numerów. Z nami w studiu była Dominika Płonka i Dawid Płonka i dziękujemy wam za rozmowę.
0: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
2: A z wami Julia Święch oraz Lulu Zupczyńska jeszcze do godziny 23. Poczułem zapach, który

0: Jesteśmy na Półwyspie Helskim na Defender Saltwave Festival w Jastarni. Julia Święch
1: oraz Lulu Zupczyńska.
0: Cały czas z wami od godziny 20, a do naszego namiotu trafili wspaniali goście. W końcu udało nam się złapać ten duet DJ-ski plus dwa. Cześć!
2: Hejka, hejka.
3: Cześć, witamy.
0: Ja muszę was zapytać w ramach takiego DJ-skiego trochę żartu. Jeżeli chodzi o waszą nazwę, czy ta nazwa pochodzi z tego, że wy chodząc na festiwale, występując na festiwalach, prosiliście o więcej niż plus jeden?
1: Wow!
2: Nie no, na dwie osoby, no to dwie osoby przypadają zazwyczaj, więc teraz to w ogóle się wszystkim myli, bo jak mówimy, że plus dwa dla...
0: No to gadać. W ogóle więcej, plus cztery, plus sześć.
2: Dokładnie.
0: Dobrze jest mieć ze sobą kogoś na backstage'u.
2: Tak.
0: Chciałam was zapytać o bardzo ważną rzecz dla producenta, bo wy się dla producentów, dla DJ-ów, wy, mam wrażenie, nie targetowaliście od razu swoją karierę na zagranicę, przynajmniej tak to wygląda w waszej komunikacji. Czy to jest tak, że myślicie bardziej o sobie w kategoriach Polski, czy chcecie się eksportować?
2: Myślę, że trochę jednego i drugiego w tym wypadku. Gdzieś muzyka, która nas kręci, jeżeli chodzi o brzmienia i tak dalej, w Polsce ma małą prezencję i staramy się to promować, staramy się to rozwijać i jednocześnie gdzieś atakować za granicę tutaj.
0: No, no właśnie, czy to nie jest tak, że polscy producenci muszą jednak promować się za granicą, wydawać się za granicą w tych zagranicznych labelach, żeby w ogóle zostać zauważeni?
3: Muzyka elektroniczna w ogóle nie ma bezpośrednio związku z konkretnym krajem, mam wrażenie. I to
0: nie ma granic, nie zna granic.
3: Dokładnie, to zawsze, a, zawsze to trzeba...
0: No, wiecie, teoretycznie, ale tak naprawdę patrzcie na przykład Cats & Dogsów. Oni dopiero swoją wielką karierę zrobili wtedy, kiedy zamieszkali w Berlinie i kiedy zaczęli w ogóle targetować się na zagranicę.
2: Zdecydowanie, teraz tych wytwórni jest jak grzybów po deszczu. Teraz mamy bardzo ciekawy moment na scenie muzyki, tak? No, na scenie muzyki house, więc na pewno gdzieś różne relacje, różne wydania w zagranicznych labelach pomagają potem pojawiać się w różnych labelowych eventach i tak dalej, więc jest to element gry, ale raczej skupiamy się na tym, żeby ta nasza muzyka przede wszystkim była nasza, żeby ona była spójna i żebyśmy prezentowali zawsze jak najwięcej wartości, którą jesteśmy w stanie wytworzyć.
1: To ja wrócę z tej naszej zagranicznej dyskusji na Półwysep Helski do Jastarni i zapytam się was o to, jak emocje, bo jesteście jeszcze przed waszym setem, więc jak się czujecie?
3: Na razie jest chłodna głowa, że tak powiem. Natomiast wszystko kreuje się już w trakcie.
1: Co to znaczy chłodna głowa?
3: Jest zimno, tak?
4: Fizycznie, mentalnie.
2: Nie jest źle, nie jest źle, jeżeli chodzi o temperaturę. A jeżeli chodzi o głowę, no to zazwyczaj teraz jak już turujemy, gdzieś co tydzień występujemy, no to jesteśmy w takim rytmie, w którym nie musimy za dużo myśleć przed występem. Wiemy, jakie mamy założenia, a potem bawimy się z publiką w ten sposób.
1: Zamykacie w tym roku scenę Defender na festiwalu. Jakie plany macie? Jaki vibe zaplanowaliście na to zamknięcie?
2: Każda lokalizacja to jest inny vibe dla nas. Rok temu byliśmy na Saltwave'ie i właśnie patrzyliśmy na tą scenę na wodzie. Była ona bardzo atrakcyjna i gdzieś powiedziałem wtedy...
1: Testowaliście.
2: Tak, powiedziałem do Pawła. Mówię, za rok musimy tutaj jakoś być. Nie wiem jak, ale
1: wow,
2: jakoś musimy się znaleźć.
1: Wykrakany.
2: Wykrakany.
3: Rozmarzyliśmy się, jak przyszliśmy na... Zobaczyliśmy to od strony publiki, jak to wszystko wygląda, jaki jest faktyczny klimat. Co prawda wtedy świeciło słońce, natomiast myślę, że będzie równie dobrze.
2: Nie, już teraz się przejaśniło, więc jesteśmy w dobrych nastrojach, a dzisiaj będzie troszeczkę bardziej indie dance'owo, troszeczkę bardziej house'owo, jednak plaża ma swoje zasady.
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle dużo gracie w tym sezonie, bardzo często pojawiacie się w line-upach różnych imprez. Powiedzcie mi, jakie plany jeszcze na resztę lata?
2: Cóż, jest aktywnie. Za tydzień mamy
3: opening. Tak jest. Także jest to
2: też tutaj niedaleko.
0: Duża rzecz.
2: Tak, aha, tak jest.
3: Fajne miejsce, na które się zbroimy.
2: No i jest Wisła Ujście, nasze piękne, za którym tęsknimy, więc jest aktywnie. Mamy dość jeszcze rozległą trasę, którą zwieńczymy naszym autorskim wydarzeniem w Warszawie, Dualizmem, 12 września i potem wracamy na bardziej klubowe szlaki i kto wie, może właśnie za granicę wrócimy.
0: Wisła Ujście, święto polskiej

0: muzyki elektronicznej i nie tylko polskiej, bo również zagraniczni artyści zaczęli pojawiać się w line-upie tego festiwalu. W naszym studiu było plus dwa.
1: Dziękujemy Wam bardzo za gościnę w naszym plenerowym, czwórkowym studiu i mówimy powodzenia, bo myślę, że to zamknięcie festiwalu, no jednak
0: jest dużym wyzwaniem.
1: Umówmy się.
0: Zawsze. Zawsze.
2: Będzie pięknie.
0: Nie dzięki wątpliwe. Wielkie za rozmowę.
2: Dziękujemy.
1: Dzięki.
0: A z Wami do godziny 23.
1: Julia Śwink i Lulu Zupczyńska.
0: I słyszymy się oczywiście po krótkiej muzycznej przerwie.

0: Furka na Defender Salt Wave Festival.
1: Furka na Defender Salt Wave Festival.
2: Już za chwilę 23. My z Lulu Zupczyńską na Defender Salt Wave Festival. Jastarnia, trochę deszczu, ale wczoraj trochę słońca. Myślę, że dwa dni festiwalu pokazały to, jak na Półwyspie Helskim można zrobić wspaniały festiwal, który z roku na rok jest coraz większy.
3: Przede wszystkim uczestnicy Defender Salt Wave Festivalu pokazali nam, jak się bawić w różnych warunkach pogodowych, zarówno w słońcu i pięknym ciepełku, jak również w deszczu i zawierusze, no ale też o to właśnie chodzi w tym festiwalowym letnim klimacie, że pogoda jest w kratkę, czasami jest tak, czasami jest inaczej. Najważniejsze, że na festiwalu można posłuchać fantastycznej muzyki i taka właśnie była na Defender Salt Wave, prawda?
2: Gwiazdy mniejszego i większego formatu, Vito Bambino, Zalia, Jan Rapowanie, ale również Crystal Fighters czy Salvatore Ganacci, to były nazwiska, które wystąpiły na Salt Wave Festival pierwszego dnia festiwalu, a dzisiaj razem z Lulu słuchałyśmy części występów Budka Surfera by Unda. Już przed chwilą skończył Sokół swój występ, a jeszcze doświadczyłyśmy występu Liwki oraz Kukona. Rozmawiałyśmy również z polskimi artystami, Dawid i Dominika Płonka. No, dużo się działo, powiedzmy
3: oczywiście,
2: sobie szczerze.
3: Tak, dokładnie. Jeszcze były też sety

0: DJ-skie na scenie, na wodzie. Wystąpiła m.in. fantastyczna artystka Prima Doma, a przed nami jeszcze występy DJ-a Blika oraz Plus 2. Także...
1: A na głównej scenie jeszcze Grandson.
0: Kochani, jeżeli jesteście w Jastarni i akurat przypadkiem nas słuchacie, to wiedzcie, że tutaj na lotnisku dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. My wam dzisiaj już serdecznie dziękujemy. Była z wami Julia Święch
1: oraz Lulu Zupczyńska i dziękujemy, że byliście z nami zarówno dziś, jak i wczoraj, bo działo się dużo i ten festiwal to naprawdę mnóstwo wrażeń, emocji i przede wszystkim dobrej muzyki. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Czy wiedzieliście, że Jacek Sienkiewicz gra DJ sety? Kwiat Jabłoni to nie wszystko, a w tę niedzielę posłuchamy, co zaprezentował jako Hyacynt na tegorocznym Carbon Silesia Festiwalu. Co więcej, przed wtorkowym występem Mobiego na letniej scenie progresji przelecimy przez niemal całą jego dyskografię, a w niej nie brak house'u, techno, ale też punku. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po godzinie 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja.
2: A ja lubię cię, to, ach to ty. Lubię kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby, jachty, wyspy.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Czwórka, to słychać.

warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa, nigdy dość uważam.

0: ćwiczyć, ale chętnie się uczy po szklaneczce rumu.
1: Całe życie to mem, ciemne niebo nade mną, do góry dnem, do góry dnem.

ciebie powierzę. Gramy przymierze, słychać rytm kroków. Cienie rynsztoku.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Pewnie myślisz już o wędrówce, co, Włóczykiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
2: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść.

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecaku pilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana. Byle zajrzeć za horyzont zdarzeń, czuć się sytym nawet bez śniadania. Drogowskaz pas Oriona, głos ptaków stanowi soundtrack. Chmury malują piękne obrazy, cienie z ogniska.

Dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę. Ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: Ka, chciałeś być wielki, ale od spania masz blackout.
1: Yo.

0: Kucharz czwórki.
1: Gramy
2: w czwórce.
3: Jak zasięg zerwany.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni.
2: A na co?
1: To jest, proszę pana, przekaz.
2: Przekaz, tak?
1: Przekaz, tak.
2: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
1: Myśli.
3: Ej, mam déjà vu.
1: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że...

Yeah, Hoshi Sessions, Kosma Król, podziemie centrum. Nie wiem. Yeah.

insieme do bitu, yeah. Ci trochę zmieniło to stilo. Tym woda jazz ciągnę do filu, bądź zapomnilu. Opcji na własny sound. Ci trochę zmieniło to stilo. Tym

0: restauracji, stać nas było na to i jeszcze po 50 gram budki mogliśmy wypić.
1: Ale teraz mamy za to wolność.
2: A nie wolność to
1: wszystko. Podobno kochają wolność, no.
3: Proszę pana, wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy.
1: Tak, ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
2: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę.
1: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

make sense if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right, been awake since five.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
4: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w plutnopis, kreślę taki od WP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam z uśmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

teraz padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy z tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgły nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic, już nic.